usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Po zmasowanym ataku na ukraińskie miasta w Polsce rozesłane alerty RCB, Rosja uderzyła m.in. w Lwów.
1: Przy szkołach nadal policyjne patrole. Powiemy, co jeszcze wiadomo po rządowej naradzie.
0: Muszą się najeść na zapas. Poznańskie ZOO zbiera orzechy dla niedźwiedzi. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Trwa zmasowany atak m.in. na Lwów i Kijów. W tym ostatnim, po tym jak pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec, zginęły co najmniej 2 osoby, 9 jest rannych.
0: Drony zaatakowały Lwów zaraz po 4:00. Cały czas słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które chwilę później odwołano.
1: Jak jednak ostrzega RCB, sytuacja jest dynamiczna i należy spodziewać się kolejnych SMS-ów o sytuacji za naszą wschodnią granicą w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
0: Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę.
1: Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach.
0: W ostatnich dniach do ataków z użyciem noża doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie.
1: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jakie są efekty tych policyjnych działań?
2: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
3: Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
2: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
2: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety.
1: Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce.
0: Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marewilska.
1: Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu procesu i co z 5 oskarżonym w tej sprawie? To pytanie do Mateusza Chłystuna.
5: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. 5 z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
1: Tematem zajął się Mateusz Chłystun.
0: Samorządowcy na Śląsku ostrzegają, pogarsza się sytuacja finansowa szpitali.
1: Nie możemy bez końca dopłacać z pieniędzy mieszkańców, mówili wczoraj przed budynkiem NFZ-u w Katowicach.
6: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
7: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
8: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
0: Zdaniem śląskich samorządowców finansowanie szpitali z NFZ-u jest niewystarczające.
9: Wiadomości Radia Plus.
1: Niedźwiedzie z poznańskiego ZOO przed zimowym snem muszą uzupełnić kalorie.
0: Opiekunowie zwierząt organizują dla nich zbiórkę orzechów.
10: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
0: Mówi Remigiusz Koziński z ogrodu.
1: Dodajmy, że orzechów potrzeba sporo. Każdego jesiennego tygodnia niedźwiedzie zjadają ich około 100 kg.
0: Orzechy można przynosić do czwartku od 8 do 18.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: To już wtorek, 13 października. Dzień dobry, o poranku.
12: Orzeszku. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
0: Justyna Bieniek.
1: I Michał Konopiński.
12: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: składamy życzenia, bo to najwyższy czas, żeby dobrze rozpocząć dzień. Imieniny obchodzą cię Daniel, Faust, Gerald, Gerbert, Honorat, January, Karp, Magdalena, Marcjalis, Maurycy, Mikołaj, Wacław i Wacława.
1: Wszystkiego najlepszego świętują rodziny, m.in. amerykański piosenkarz Paul Simon,
0: polski kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz, no i wszyscy, którzy obchodzą się urodziny.
1: O, tak jest. Tak, kłaniamy się wam w pas i zapraszamy na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii. Teraz czas na Ewangelię. Już prawie kwadrans po szóstej.
2: Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
3: Jesteśmy bardzo podobni do faryzeuszów. Jesteśmy nierozumni, ponieważ bardzo często w naszym życiu duchowym, pobożnościowym skupiamy się tylko na pewnych zewnętrznych aspektach. Modlitwa musi wyglądać, musi mieć formę, musi mieć określone granice. Zapominamy jednak o wewnętrznej wartości tych wszystkich pięknych znaków. Bardzo często idziemy w to, co zewnętrzne, zapominając o tym, co wewnętrzne, co ważniejsze. Zobaczmy na przykład dzisiaj, do czego doprowadza mnie modlitwa różańcowa. Czy ja odmawiam tylko ją zewnętrznie, przechodząc od dziesiątki do dziesiątki, czy jednak w tej modlitwie potrafię znaleźć jakieś wnętrze, na przykład rozważając tajemnicę śmierci Pana Jezusa.
4: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
10: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
9: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada. Do Wesołka iść wypada.
10: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
9: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
11: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Reklama.

0: Pana pogoda na antenie Radia Plus Lombard. No nie jest tak źle, patrzę na mapy pogodowe. Oczywiście rano tak w okolicach poniżej nawet 7 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia gdzieś około 12 i bez większych tam ulewnych opadów deszczu.
1: Ale do Szklanki to jeszcze daleko, przynajmniej tej na drogach. My mamy swoją tu w studiu, napijmy się i posłuchajmy wiadomości.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. RCB odwołało alerty dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Brak zagrożenia na terenie Polski, czytamy w komunikacie.
2: Wojsko podkreśla jednak, że sytuacja jest dynamiczna.
1: Przypomnijmy, w nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Lwów i Kijów.
2: W stolicy Ukrainy zginęły co najmniej 2 osoby, a kilka zostało rannych.
1: Izrael wprowadza zakaz lotów dla załóg z 31 państw, głównie muzułmańskich.
2: To po próbie zamachu na samolot linii Fly Dubai do Tel Awiwu.
1: Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego.
2: Przypomnijmy, 30 września drugi pilot zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną i rozbić ją na lotnisku.
1: Atak udaremniono dzięki interwencji pasażerów i dwóch pilotów podróżujących poza służbą.
2: Wraca piłkarska Liga Mistrzów.
1: W drugiej kolejce hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG.
2: Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem.
1: Początek tych spotkań o 21:00.
3: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku odbywają się w Koszalinie. W programie znalazły się konferencje, spotkania i wydarzenia poświęcone m.in. ekologii, pokojowi i historii. 21 października zaplanowano konferencję na temat dziedzictwa pierwszego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego kardynała Ignacego Jerza. Mówi Mateusz Gawroński z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.
4: Pan dr Leszek Laskowski wystąpi z tematem od więźnia obozu koncentracyjnego do biskupa w Koszalinie. Siostra Celina Junik będzie miała wystąpienie zatytułowane Świadectwo spotkania z kardynałem nominatem Ignacem Jerzem. Natomiast ksiądz profesor Janusz Bujak z wystąpieniem pod tytułem Relacje polsko-niemieckie w posłudze biskupa Ignacego Jerza.
3: Wydarzenia w ramach Koszalińskich Dni Kultury Chrześcijańskiej są bezpłatne. Szczegółowy program na stronie koszalin.civitaschristiana.pl. 15 i 16 października w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku będzie można wykonać bezpłatną mammografię. Badania są skierowane do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które spełniają kryterium programu profilaktyki raka piersi. Z badania mogą skorzystać kobiety, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały mammografii wykonanej w ramach programu. Uprawnione są również panie, które zakończyły leczenie oraz 5-letni okres monitorowania po chorobie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Dzisiaj na ogół pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może słabo pokropić, na termometrach do około 13 stopni, wiatr umiarkowany do silniejszego z południa.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut, godzina 7. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Dobra, Kasia Kozimor.
5: Tomek, Waloszczyk.
6: Nie, już wystarczy, a przemyślisz od samego rana.
5: No właśnie, przyglądam się, co tam na półkach w sklepach, bo ostatnio ponoć znane osoby nam próbują wciskać różne takie.
6: Co ty powiesz?
5: No to za chwilę powiem.
6: Jakoś nikt nie wcisnął jeszcze niczego. Jestem otwarta. Roy Orbison za chwilę, teraz Modern Talking.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Uwaga, najbliższa minuta nie będzie zawierała lokowania produktu, mimo że w popularnych sklepach lokowane są produkty. Nie wiem, jak powiedzieć. Rekomendowane, wymyślane, a może i produkowane przez celebrytów, influencerów, youtuberów, tiktokerów i trendseterów. Jeżeli nie rozumiecie tych słów, to lepiej nie jedzcie. Chodzi ostatnio o pizzę, a wcześniej o napoje, o składzie, którego ja nie rozumiem. A tych ludzi nie znam, może jak dzieci zapytam, to mi powiedzą. Już prędzej kupię jakąś szynkę babuni albo pasztet dziadunia, bo tych znałem. Chociaż z tego, co pamiętam, to tylko naleśniki robili albo domowy makaron. A teraz nagle wszystko w sklepie domowe. Pytanie tylko, czy ci domownicy umyli ręce i wygonili muchy z kuchni. Może więc jednak kupię coś, co normalnie wyprodukował w rzeźni, mleczarni albo na nocnej zmianie w piekarni anonimowy pracownik, który nie nagrał w życiu ani jednej piosenki.
0: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Nowy Król i Urszula na antenie Radia Plus. Wczoraj jadłam najlepsze maliny w tym sezonie.
1: No
0: takie
1: brawo.
0: Były, że tak powiem, no takie były esencjonalne, nierozwodnione, no po prostu bajka. No.
1: A zapytam, jak grzybiarz grzybiarza, zdradzisz miejsce?
0: Nie, nie, to kupne były.
1: No właśnie, ale miejsce, gdzie kupiłaś.
0: A nie, to ci nie powiem. To znaczy, powiem ci potem.
1: No, no dobrze, trudno, wieki wieków przed nami.
0: Ale tanio nie było.
1: Artur Moczarski teraz też może o jakimś królu opowie. Posłuchajmy, co wydarzyło się 13 października.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 października 1307 roku na rozkaz króla Francji Filipa Pięknego aresztowano francuskich templariuszy. Wkrótce zakon został rozwiązany, a jego dobra uległy konfiskacie. Tego dnia w roku 1770 Konfederacja Barska uchwaliła akt detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i ogłosiła bezkrólewie. A 13 października 1917 roku miało miejsce ostatnie objawienie w Fatimie i tzw. cud słońca. W młodości opowiadał niewybredne dowcipy o księżach, zaczytywał się w bluźnierczej poezji, a do kościoła chodził tylko po to, żeby z Boga szydzić. To Honorat Koźmiński, który urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. Gdy władze carskie wtrąciły go do więzienia za działalność wywrotową, nawrócił się, co wymodliła mu ponoć matka, i po wyjściu na wolność został zakonnikiem, a potem księdzem. Po upadku powstania styczniowego władze carskie skasowały klasztory, a ojca Honorata internowały najpierw w Zakroczymiu, a potem w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie spędził resztę życia. Dobrowolnie przyjął tę niewolę konfesjonału. Posługa spowiednika i kierownictwo duchowe zaowocowały powstaniem 26 zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń osób świeckich, z których wiele działa do dziś. Zmarł 16 grudnia 1916 roku w Nowym Mieście nad Pilicą. Beatyfikował go święty Jan Paweł II 16 października 1988 roku w 10. rocznicę swojego pontyfikatu.

0: przepraszam, ale kartka z ostatnią zwrotką gdzieś zginęła i dlatego trzeba się la-la-la ratować.
1: No dobrze, ale to też można, no.
0: No tak, ale bardzo ładnie to jest. Edith Piaf i Milord na antenie Radia Plus.
1: Dobrze, to wtedy ja poranek śniadanie. Ale do śniadania mamy oczywiście najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i kawa też musi być.
0: Musi.
1: Zapraszamy.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Odpowiedzialni za podpalenie naziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Niedługo usłyszą zarzuty.
2: Po postrzeleniu 41-latka w Nowym Sączu śledczy badają zasadność użycia broni przez policjantów.
1: To mieści blisko 2000 osób. W Warszawie powstanie największa sala koncertowa w kraju. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymania po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu.
1: Na terenie Niemiec w ręce służby wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji.
2: Jak udało się namierzyć mężczyznę, o tym Michał Skolimowski.
3: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
4: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali.
3: Mężczyźni czekają na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
3: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
1: Przypomnijmy, do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września.
2: Stacja w Woli Krobowskiej ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy.
1: Wspiera działanie tamtejszych instytucji publicznych i armii, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów.
2: Po tragicznych wydarzeniach w Nowym Sączu prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów.
1: Przypomnijmy, w niedzielę na jednej z ulic pojawił się 41-latek z nożem. Nie reagował na polecenia mundurowych.
2: Gdy ruszył w ich kierunku, policjanci użyli tasera bez efektu. Wtedy jeden z funkcjonariuszy śmiertelnie postrzelił mężczyznę.
1: Odbyły się już przesłuchania, zabezpieczono nagrania z policyjnych kamer.
6: Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
1: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
2: Postrzelony 41-latek zmarł w szpitalu. Mężczyzna wcześniej miał problemy z prawem.
1: Użyto go do inwigilacji polityków. Zakupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb oraz policji.
2: To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Wczoraj komisja śledcza przedstawiła raport w tej sprawie.
1: Przez ponad 2 lata przesłuchała 77 świadków. Do prokuratury skierowała zawiadomienia wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiS-u.
7: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
2: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
1: Jak podkreśliła, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb, a decyzja o jego zakupie zapadła na szczeblu politycznym.
7: Decyzja polityczna zapadła na styku Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie ministrem był wówczas Zbigniew Ziobro, oraz pionu służb specjalnych nadzorowanych przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zbigniew Ziobro sam przedstawił się tutaj na posiedzeniu komisji podczas przesłuchania, że jest inicjatorem zakupu systemu.
2: Jak przekazała prokuratura, polskie służby nie miały pełnej kontroli nad Pegasusem, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy.
1: Były manifestacje przed Ministerstwem Energii. Czas na kolejny ruch.
2: Górnicy z sierpnia 80 zapowiadają zaostrzenie protestu.
1: Nie godzą się na likwidację kopalni, sprowadzanie węgla z zagranicy i żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
2: O strajku generalnym nie ma na razie mowy, zapewnia Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
8: Otóż gdyby dzisiaj kopalnie stanęły, to tak naprawdę ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla energetycznego, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa, bo to są tamci ludzie, którzy rządzą tym krajem i którzy doprowadzili do takiego stanu, jaki dzisiaj mamy.
1: Na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałoby się rozpocząć blokowanie ministerstw.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Największa sala koncertowa w kraju powstanie w Warszawie.
1: Symfonia Varsovia w ciągu 30 dni ma przekazać teren do budowy.
9: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
1: Mówi dyrektor Symfonii Varsovii Janusz Marynowski.
2: Sala koncertowa na prawie 1900 miejsc powinna zacząć działać w 2030.
1: A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
10: Pogoda.
11: Dzisiaj na ogół pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może słabo pokropić, na termometrach do około 13 stopni. Wiatr umiarkowany do silniejszego z południa.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Ja wstaję. Przepraszam, muszę ten mikrofon sobie poprawić.
13: Nie, gdzie się pan pcha?
12: Nie, ale wiesz, że są takie stacje radiowe, gdzie na stojąco prowadzą.
13: A to chyba śpiewająco. Dzień dobry.
12: Przepona musi pracować.
13: Tak jest. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Znaczy się dobrze wyprostować, oprzeć i będzie też dobrze.
12: No dobra, gramy, to ja siadam.
13: Kolejne przeboje. Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd. Teraz USA for Africa.

0: Świeć, gwiazdo! Gwiazdo, sieć, świeć!
1: Świeć, no świeć!
0: Gwiazdy świecą na naszej antenie.
1: A czekamy na tę jedną gwiazdę.
0: Którą?
1: Słońce!
0: A, no tak, spoglądam.
1: Jeszcze nie ma.
0: Szaro, chmury, nie wiem, czy się przebije.
1: No a dzisiaj w prognozach było, że może na chwilę chociaż. Dobrze, chciałem cię zapytać, czy jak idziesz ulicą, to cię denerwują ludzie. Ale nie tak, że cię w ogóle denerwują, że tu tacy i owacy, tylko że wolno idą, a tobie się spieszy.
0: Nie, no staram się zrozumieć, że każdym swoim krokiem idzie.
1: Ja
0: no.
1: Pamiętam, że jak
0: wyprzedzam
1: byłem
0: w razie czego.
1: Na miejskim targowisku, to dawno temu chodziłem tam regularnie, to ja chciałem szybko dotrzeć do straganu, kupić i iść sobie, a ci ludzie chodzili, oglądali, wyprzedzić się nie da i taki byłem wewnętrznie zły. No i naukowcy odkryli, że to jest związane z typem osobowości, chociaż się nie zgadzam, bo osoby, które właśnie się denerwują, że inni wolno chodzą, to są osoby ambitne, rywalizujące, niecierpliwe i szczególnie wrażliwe na presję czasu.
0: Tak.
1: A to jest typ A. A typ B charakteryzuje się większym spokojem i mniejszym przejmowaniem się upływem czasu i dlatego są takie bardziej cierpliwe.
0: Powiem ci, że to z wiekiem mi przyszło, także to też musi być jakiś...
1: Przyszło ten, jednak.
0: Tak,
1: no.
0: Tak, jednak przyszło, no.
1: Wolno szło.
0: No, ale przyszło.
1: Nie, ja
0: warto
1: mam...
0: Warto czasem poczekać.
1: Ja mam
0: cierpliwości się uczymy z wiekiem,
1: ja
0: to
1: mam
0: prawda.
1: Typ
0: to
1: ba.
0: Muszę to podkreślić.
1: Typ ba mam. No bo
0: ba.
1: Mnie denerwuje, że tak wolno idą, ale jednocześnie ja to mam takie luzackie podejście do życia. Ale jak już idę coś załatwić, to
0: przecież
1: muszę szybko.
0: Przecież nikogo nie będziesz,
1: a nie? No, łokcie to ja przy sobie trzymam.
0: Bardzo dobrze.
1: No.
0: No to za chwilę w Radio Plus. Aha, Take On Me będzie Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Niech każdy swoim tempem, byle do celu.
1: Mm-hmm.
0: Przypominamy, jest kwadrans po siódmej.
2: Reklama. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama.

0: Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7. Serce lubi rakietę.
1: Mm-hmm.
0: No, serce lubi rakietę. Sporty rakietowe okazały się najzdrowszymi sportami na świecie. Zrobiono długotrwałe badania.
1: Ty biegasz i machasz tam czymś.
0: Biegasz, machasz, barki, ręce, brzuch, plecy, wszystko chodzi, nogi, pośladki, równowagę, kierunek zmieniasz, biegniesz, zatrzymujesz się, przyspieszasz, czyli kardio. Jeszcze w dodatku oczy muszą śledzić to, co dzieje się.
1: To ja wymieniam. Tak. Ping-pong,
0: tak.
1: Badminton,
0: tak.
1: Tenis ziemny,
0: tak.
1: Padel.
0: Tak.
1: Szpadel?
0: Szpadel nie. Dochodzi jeszcze pickleball. Bardzo
1: co
0: popularny.
1: To jest? To się z piklami kojarzy.
0: W Stanach Zjednoczonych bardzo popularny, coraz popularniejszy. U nas za sprawą Hiszpanii coraz popularniejszy padel, ale tenis trzyma się mocno, ziemny i to jest klucz do sukcesu. Na przykład rower w porównaniu z tym tenisem to słabo wygląda. Bieganie to jeszcze gorzej. Także tenis, jeszcze raz tenis. Znaczy rakiety, no w sensie padel, pickleball, tam wszystko inne.
1: No dobrze, ale to jedna ręka tylko macha, tenis. A druga co w tym czasie?
0: Jak to co? Ręką pokazujesz tu i tutaj pociągasz, tu dociągasz i na plecki. To
1: dobrze, ja Państwu to nagram i wrzucę gdzieś, bo Kasia pokazywała i tylko ja to widziałem.
0: W telewizji możesz poglądać jutro Magdalena Frank gra z naszą Igą Świątek.
1: Zresztą nasza Magdalena
0: z naszą Igą. Wszystko sobie popatrzysz.
1: Tak, 27 minut po godzinie 7. My jednak biegi uprawiamy, biegniemy do pracy na autobus albo idziemy spokojnie, o czym mówiliśmy.
0: Albo
1: Marek Grechuta.
0: Pan za panią.
1: Już, Marek
0: czasem.
1: Grechuta, śpiewa już.
0: Pan za panią czasem też biegnie.

0: Aha, ty o tym, że on za nią wie jak w tej piosence.
1: No za nią, no, albo inną panią.
0: A my się nie zatrzymujemy, bo już za chwilę, za minutę w pół do ósmej, czas na wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody też będzie.
2: Reklama. Dziki jeans. Nie do zdarcia. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
3: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30.
4: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
3: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl.
2: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Radio Plus Koszalin.
5: Jest w pół do ósmej, Justyna Bieniek
6: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie.
5: Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim.
6: Płonął tam dom jednorodzinny.
7: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
6: Mówi Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej w Lublinie.
5: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
6: 6 godzin zablokowana była krajowa 9 w Kupni na Podkarpaciu.
5: To po zderzeniu osobówki z busem, w którym zginęły dwie kobiety.
6: Kierująca Oplem wymusiła pierwszeństwo i wjechała wprost pod autobus.
5: Dwie osoby, które podróżowały osobówką, zginęły na miejscu.
6: Trasa jest już odblokowana.
5: Francuska policja przekazała Polsce monstrancję skradzioną 29 lat temu.
6: Po kradzieży z kościoła w Moskorzewie w Świętokrzyskiem została odnaleziona na jednym ze stoisk handlowych we Francji.
5: 17-wieczna monstrancja została uroczyście przekazana w ambasadzie Polski w Paryżu.
8: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Mieszkania treningowe dla samotnych matek i osób z niepełnosprawnościami, warsztaty personalne, pomoc chorym dzieciom, czy w końcu budowa zakładu aktywności zawodowej. Koszalińska Fundacja Zdążyć z Miłością nie zwalnia tempa i ma kolejne pomysły na pomoc najbardziej potrzebującym.
9: Małgorzata Kawiańska-Ślązak, Fundacja Zdążyć z Miłością. Cały czas robimy te działania miękkie, czyli przygotowujemy naszych przyszłych pracowników już z AZU. Odbywają się warsztaty, różne spotkania z psychologami. Wszystkie te zajęcia mają przybliżyć nas do tego, żeby ten zakład aktywności zawodowej powstał. Będzie budowany obiekt, który w pełni przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. Także tutaj trzymamy za słowo pana prezydenta, że zdążymy w czasie.
8: Zakład aktywności zawodowej przy ulicy Starzyńskiej ma być gotowy do września przyszłego roku. 1 listopada na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu odbędzie się coroczna zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum stacjonarnego. Organizatorzy rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób chętnych do kwestowania. Wolontariusze, którzy chcą włączyć się w tegoroczną akcję, mogą zapisać się poprzez formularz dostępny na stronie akciehospicjumkołobrzeg.pl. Czas na zgłoszenie upływa 25 października. Podczas kwesty na rzecz stacjonarnego hospicjum w Kołobrzegu 1 listopada ubiegłego roku zebrano rekordową kwotę 59 455 zł. Dzisiaj na ogół pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może słabo popadać. Na termometrach do około 13 kresek, wiatr umiarkowany z południa.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: A my z całym koszem przebojów z notą nostalgii, ale nie tylko, bo mamy też dla was książki i wspaniały kubek z Bolesławca. Witamy was z tymi prezentami rano.
1: Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy do 9. Kasia Kozimor,
0: Tomek Waloszczyk,
1: Chris Ria za chwilę, I Can Hear Your Heartbeat, a teraz Albano i Romina Power.
0: No to ten z tą rakietką chyba gania, skoro słucha głosu serca.
1: Chyba tak.

0: 19 minut pozostało do godziny 8. Teraz informacje drogowe. Zwykle policjanci są stanowczy, groźni, nieustępliwi i chociaż czasem pouczający, ale tutaj byli wyraźnie rozbawieni, chociaż mandat był. Otóż w Charlotte w USA dwóch jegomościów postanowiło zainstalować kanapę, taką niedużą, ale jednak domową kanapę, do dwóch hulajnóg.
1: Co, że jak? Że
0: hulajnogi jechały równocześnie.
1: Równolegle.
0: Elektryczne, znaczy równolegle, tak, równolegle. No i kanapa była jedna część na jednej hulajnodze, druga na drugiej. A oni sobie siedzieli, ci pasażerowie. No, jechali drogą publiczną, warto powiedzieć.
1: Śmieszne.
0: Pewnie wolno jechali. No właśnie, nawet widzę zdjęcie już przez policjantów zrobione, to ten policjant nie kryje ubawienia. No ale cóż, no, mandat był i...
1: No tak, bo nie było to, że tak powiem, do ruchu zatwierdzone.
0: I zdecydowana dopuszczone. Reakcja policji. To w Charlotte w USA się działo. Pan policjant powiedział, zresztą w poście napisali to funkcjonariusze, choć doceniamy kreatywność, musimy wszystkim przypomnieć, niezależnie od tego, co prowadzicie, pomyślcie przede wszystkim o bezpieczeństwie.
1: No właśnie, swoim i innych użytkowników dróg, przypomnę.
0: Ja bym się nie zdziwił, jakby oni jeszcze telewizor zainstalowali tam przed sobą.
1: Tak?
0: Kanapa, telewizor i jedziesz.
1: Ciekawe, jak długo i gdzie się zatrzymasz. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Abba Wulewu będzie Edyta Geppert, Kocham Cię Życie. Kanapa, owszem, potrzebna w jesienne wieczory, do tego kubek od Radia Plus, dwie książki i już można jesień przebimbać aż do zimy.
0: Zapraszamy na stronę radioplus.pl, tam szczegóły naszej zabawy, ale kanapa kanapą, teraz o poranku to raczej kanapka.
1: Dobrze, i szukamy dobrych stron, oczywiście jak najbardziej, przy akompaniamencie przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę Abba.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł.

0: Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych i swą ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach na omodajayku.pl.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Przepraszam, chciałem donieść, że donieść. Kasia jeszcze książek nie wyciągnęła. Jak tak dalej pójdzie, to ja będę musiał swoje strony rozdać, a ja tu mam gazety tylko. Mam Rzeczpospolitą, rejestr pustych kont, mam Super Ekspres, Patka Wieniawy, W tańcu z gwiazdami, Dziennik Gazeta Prawna, Szkoły szykują się na ryzyko. To są lektury poranne, a my chcemy coś na wieczór.
2: No dobra, pierwsza lepsza z brzegu. Macam tak, nawet nie macam. Wracam do gry.
1: Wracam do gry.
2: Katarzyna Niezgoda, wracam Dobrze. Do gry. Wydawnictwo Harde. Uh-huh. O tym, jak wrócić na rynek pracy uh-huh. po jakiejś przerwie. I co, jeszcze wydawnictwo PWN, tak?
1: Tak.
2: Tu mam coś cienkiego może, co?
1: A to nie znaczy, że słabe.
2: Ale to jest wielka księga liczby pi.
1: Co?
2: A? Czyli o słynnej liczbie pi. Pełnej tajemnic, wszystko.
1: Ale bogato ilustrowana ta księga to taki album, który
2: patrz,
1: wam
2: masz
1: rozdamy.
2: Masz całą pitu, całą nie, no całą nie.
1: Nie, no całą nie, bo nieskończona się nam ciągnie, ale...
2: O, fajne.
1: Ciekawe, do którego po przecinku napisali tę liczbę pi. Dobrze, te dwie książki mamy, ale przede wszystkim mamy kubek z Bolesławca, ręcznie malowany, z napisem Radio Plus, ale który nie stracił swojego bolesławieckiego charakteru do zdobycia w Radio Plus właśnie teraz. Musicie nam tylko napisać, za co lubicie jesień, jakie są jej dobre strony.
2: Czekamy na wasze opowieści... gastronomiczne czasami, czasami turystyczne, to wszystko się miesza, wszystko się pięknie uzupełnia i wszystko podbarwione cudownymi kolorami liści.
1: A czasami takie domowe wieczorne, pełne waszych różnych jesiennych i zimowych też hobby.
2: To przypominamy, na naszej stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Kto rano wstaje?

0: Poleciał na księżyc i wrócił, to dobrze, bo akurat zdążył na wiadomości, które już za chwilę w Radiu Plus, bo zbliża się godzina 8.
1: Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Cywile znów zeszli do schronów. Na początek zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
2: Zatrzymano kolejnych 18 osób. Policja nadal czuwa nad bezpieczeństwem w szkołach.
1: Dżemelli, jak twierdza, jeszcze przed południem w poliklinice pojawi się papież. Przejdzie tam operację. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Znów niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi.
1: W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły 2 osoby. W Charkowie drony wzięły na cel blok mieszkalny. Są 3 ofiary.
2: Alarmy ogłoszono też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie. Stamtąd właśnie relacja naszej dziennikarki Marty Radio.
3: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko wiadomość informującą o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut. Wysyłka SMS-ów została przerwana.
1: 20 tysięcy policjantów czuwało wczoraj nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób.
2: To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji.
1: Te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
4: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
2: W związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób.
1: Policjanci monitorują także internet i sprawdzają zgłoszenia dotyczące gróźb, zapowiedzi przemocy oraz innych niebezpiecznych incydentów. Patrolują także okolice szkół.
5: Nasza praca dalej jest prowadzona. Funkcjonariusze wchodzą do szkoły, kontaktują się z dyrekcją, pokazują, że są. Są też również patrole przyszkolne na terenach dookoła szkoły.
1: Mówił Jakub Filipiak ze stołecznej policji.
2: W ostatnich dniach do ataków z użyciem noża doszło w Ostrołęce pod Wyszkowem i w Warszawie.
1: Papież rozpoczyna hospitalizację w rzymskiej klinice Gemelli po tym, jak przekazał wiernym, że lekarze znaleźli w jego płucu guzek. W najbliższych dniach czeka go operacja.
2: Rzymska lecznica dokładnie się przygotowała na pobyt Leona. W obawie przed ewentualnym atakiem hakerów wprowadziła specjalne środki bezpieczeństwa, w tym ochronę przed cyberprzestępcami, informuje włoska prasa.
1: Chodzi głównie o poufne dane dotyczące zdrowia Ojca Świętego i wyników badań. Będą je chronić specjalne kody czy fałszywe nazwisko.
2: Szpitala będzie pilnowała watykańska żandarmeria, policja i ochrona polikliniki.
1: Papież przybędzie do Gemelli przed południem. O modlitwę za udaną operację i zdrowie dla Leona XIV apeluje kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski poprosił o nią wszystkie parafie i wspólnoty archidiecezji krakowskiej.
6: Ten apel jest spowodowany taką postawą pasterza, który chce, żeby w jego diecezji ta miłość do papieża była w taki sposób wyrażana. Myślę, że ma tutaj też znaczenie ta bardzo osobista relacja księdza kardynała Grzegorza Rysia do papieża i stąd ten wyraz bliskości i takie pragnienie, żebyśmy rzeczywiście jako diecezja pamiętali w tych dniach szczególnie o papieżu.
1: Mówił jej rzecznik ksiądz Piotr Studnicki.
2: W związku z hospitalizacją papieża do 20 października odwołano wszystkie audiencje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej.
2: Jednak w wyższych partiach nadal zimowe warunki.
1: Konieczne są więc raki, czekan i kask. Coraz szybciej robi się też ciemniej, o czym przypomina ratownik TOPR-u Mieczysław Ziach.
7: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
8: Jak trzymamy tą latarkę w telefonie, teraz żona ma ograniczony zasięg, daje mi mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
1: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: W górach zimowy krajobraz, a jak w innych regionach, sprawdźmy już teraz.
9: Dzisiaj na ogół pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może słabo pokropić, na termometrach do około 13 stopni. Wiatr umiarkowany do silniejszego z południa.
0: Radio Plus Koszalin. Dobro rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: 6 minut prawie po godzinie 8. Przypominamy, że to 13 dzień października. 13 wszystko zdarzyć się może.
11: 13 nawet w grudniu jest wiosna. Ale gdzie nam do grudnia? Dopiero październik i to 13. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: Tomek Woloszyk, ja nie chciałbym, żeby w grudniu była wiosna. Ale zima to zima.
11: Podobno będzie, bo El Niño silniejsze niż zwykłe i coś tam. Zobaczymy.

0: baby, do that conga.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
2: A z nami dzisiaj Izabela. Dzień dobry, o poranku.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, jesień przyszła i przyznajesz się, że masz wyrzuty sumienia w związku z tym, bo rzucasz rzeczy pożyteczne na rzecz przyjemnych.
3: Dokładnie. Leżenie pod kocem. Aha. Z herbatą w ręku.
2: No dobrze, a ogród czeka. Ale to nie, bo... to nie my wyrzucamy, to sama tak piszesz do nas.
3: Tak.
2: No dobrze, i co ten kocyk, to pewnie książki jakieś?
3: Tak, zdecydowanie. Książki, bardzo lubię kryminały, thrillery, ale też często oglądam filmy i seriale.
2: No dobrze, i bardzo, bardzo, bardzo dobre hobby jak na jesień.
4: Podoba nam się.
2: No dobrze, i kubek też wysyłamy, bo to warto w czymś zaparzyć tę herbatę. Podobno wczoraj jakaś porażka z kubkiem.
3: Tak, tak, tak. Wczoraj byłam w jednym sklepie w dużej sieci i po prostu rzucili kubki z takim fajnym kotem, którego uwielbia moja córka, no ale niestety został jeden lekko potłuczony, więc nie kupiłam. Mhm. Także spóźniłam się z zakupem, ale kupiłam fajną patelnię.
4: O, także, coś za coś.
3: Tak, dokładnie.
2: No dobrze, jak za dawnych czasów rzucili kubki, a ludzie rzucili się na kubki. Dobrze, uważaj z tym naszym, bo to ładny egzemplarz, oczywiście.
3: Będę.
2: Córka jak najbardziej niech się z niego napije, ale jak czteroletnia, to...
3: I już jest taka bardziej uważna, tak dobrze. Że myślę, że...
2: A żeby łóżko nie oberwało albo co.
3: Tak, tak, tak.
4: No dobrze, to gratulujemy i nagrody wysyłamy oczywiście pocztą.
3: Dziękuję bardzo.
4: Niech kubek służy jak najdłużej. Tego życzymy.
3: Czy mogę kogoś pozdrowić?
4: Oczywiście, proszę.
3: Tak, to ja chciałam pozdrowić wszystkich kolegów i koleżanki z pracy, bo na pewno mnie słuchają, bo razem słuchamy Radia Plus. Także dla wszystkich pozdrowienia.
2: Izabela was pozdrawia, my też.
4: My też.
2: No, do usłyszenia i miłych jesiennych, później zimowych wieczorów pod tym kocem, z tym kubkiem i z tymi lekturami.
4: Czekaj, tam kot jeszcze był w tym wszystkim przecież.
2: Kot? No kot...
4: O kocie nie możemy zapomnieć. Ale
3: uwielbiamy koty.
4: No tak, właśnie, to chciałam usłyszeć. Bardzo dobrze.
3: Tak.
4: No to ogony do góry i lecimy. Dzisiaj wtorek, 13 dzień października. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Reklama.

0: The Trumpet. Trąbka już musi zakończyć grać, bo za chwilę wiadomości w Radio Plus. Minuta pozostała do wpół do dziewiątej. Kasiu, gdzie jesteś?
1: Reklama. Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Jesienna wita, jesienna wita! Może Cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może Cię woła? Barbarka Vita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: plus Koszalin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym, jeden z nich zatonął.
1: To u wybrzeży Bułgarii, poinformowały władze w Sofii.
2: Rząd jednak nie podaje, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki.
1: Wcześniej dron uderzył w statek towarowy płynący z Turcji do Mołdawii pod banderą Malty.
2: Wszystkich członków załogi udało się ewakuować.
1: Śmiertelny wypadek w parku rozrywki w USA.
2: Pod Atlantą mężczyzna zginął, gdy wypadł z wagonika kolejki górskiej. Kilka osób zostało rannych.
1: Na razie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do tragedii.
2: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju.
1: Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina.
2: Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26.
1: Ich mecz powinien się rozpocząć około godziny 14.
3: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Dzisiaj w rejonie Stadionu Miejskiego w Darłowie odbędą się ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W działaniach pod kryptonimem Ewakuacja 2026 wezmą udział przedstawiciele miejskich instytucji oraz służb mundurowych. O ćwiczeniach poinformował Urząd Miejski w Darłowie. Ich celem jest praktyczne przećwiczenie działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. W przedsięwzięciu uczestniczyć będą wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego, Straż Miejska, Policja, Straż Graniczna oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarcze Komunalnej w Darłowie. Przed nami kolejne spotkanie w przystanku Historia Koszalin, połączone z wernisażem wystawy Bilety do pustych półek. Historia PRL-owskiej reglamentacji. Ekspozycja przygotowana została we współpracy z koszalińskim kolekcjonerem Januszem Bortnikiem oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Szczecinie, mówi Rafał Semołonik z IPN-u.
4: Kolekcja tych kartek jest o tyle ciekawa, że niektóre są takie pojedyncze wycięte, niektóre to są całe bloczki, a już te z drugiej połowy 1989 roku w ogóle są nieostemplowane. Też wystawa fotografii. To wszystko były robione zdjęcia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
3: Spotkanie w przystanku Historia połączone z wernisażem wystawy Bilety do pustych półek 16 października o 17 w Centrum Edukacyjnym IPN przy ulicy Zwycięstwa 115 w Koszalinie. Wstęp jest wolny. W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może pokropić, na termometrach do 13 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany z południa.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Kawał czasu już z wami, od samego rana, chyba że ktoś do nas dołączył, mówimy wszystkim dzień dobry i zapraszamy, by być z przebojami z nutą nostalgii jak najdłużej.
6: Witajcie we wtorek 13 października. Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy. Beloved Sweet Harmony już teraz, za chwilę Kim Wilde i UK.

0: Team Radio Game na antenie Radia Plus za 18 minut. Będzie godzina 9.
1: Dość tego. Słuchaj, muszą być jakieś zasady.
0: No dobra,
1: nie będzie dozwolone noszenie makijażu, malowanie paznokci, ani nadmiernie długie lub farbowane włosy.
0: Ale to przecież nie mówisz o mnie, to co ja się będę denerwować?
1: Nie, ty to już masz, że tak powiem, jesteś w wieku pełnoletnim.
0: A tu poza chodzi... tym, ja to sportówka jestem, to żadnych długich paznokci u mnie nie znajdziesz.
1: Ani nie trzeba mierzyć spódnic chyba długości
0: nie,
1: też.
0: Nie, zwłaszcza spódnic długości.
1: No. Ale to chodzi o szkoły i to nie uspokajamy na chwilę. Nie w Polsce, ale w Peru. Tam jest nowa pani prezydent, która powiedziała, że dość tego rozwydrzenia w klasach, że trzeba postawić na naukę, a nie tutaj na szpanowanie i pokazywanie swojego wyglądu.
0: Ja bym w te poncza wszystkich ubrała w wełniane z lamy. To alpaki, o.
1: A to zależy, bo tam
0: pasiaki,
1: bo jedni są na wysokości, a drudzy są nisko, więc może być im gorąco.
0: No to...
1: Słońca Peru niech się uczą. Tak. Nie pozwolimy na bullying, przemoc ani napaści seksualne. Ciekawe, bo to jest nowa pani konserwatywna prezydent i takie przepisy zaprowadziła w szkołach państwowych. Prywatne niech robią co chcą. A u nas jest trochę odwrotnie. To właśnie w tych prywatnych często są mundurki jakieś, sweterki.
0: No
1: i tak,
0: porządek
1: żeby było jednolicie.
0: Być.
1: No skupmy się na nauce przede wszystkim. O.
0: No to też prawda.
1: A niech to jak tam wygląda.
0: Schludnie, żeby było i tyle.
1: No cóż to.
0: No to co? Do szkoły czy do pracy?
1: To zależy, kto w jakim wieku jest. Chociaż są tacy, kto do pracy i do szkoły równocześnie.
0: Dobrze.
1: Bo się jeszcze uczą.
0: To teraz będzie piosenka W poszukiwaniu słońca. Anna Jantar już za chwilę, a potem Fiction Factory.
1: No mówiliśmy w Peru.
0: W Peru. Myślisz, że tam zawsze świeci słońce. Też czasem grzmotnie i deszcz spadnie. Za 16 minut, 9.
2: Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyspa Bogów, Bali Experience.

0: usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów. Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin. Hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
1: Reklama. Grrr.

0: Feels Like Heaven i Fiction Factory na antenie Radia Plus.
1: A my już mówimy do usłyszenia, zaraz będzie minus dwa, ale plus jedna. Agnieszka się pojawi w studiu po dziewiątej.
0: Ach, ta wyższa matematyka.
1: Chyba dzisiaj przypominam, wielką księgę liczbę pi rozdaliśmy, więc jesteśmy rozkręceni.
0: I jutro też będą fajne nagrody. Po godzinie szóstej wracamy, a za dziś dziękujemy i polecamy Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii, nieustająco teraz Sandra, Everlasting Love.

0: reklama.
1: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16. Omade, monseflore. Omade, omade, omade, odeoriki, tiki, deodeoriki, tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac Koszalin Traugutta 30.
2: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
3: Kochanie, zapraszam cię na spektakularną wystawę.
4: Jedziemy do Paryża?
3: Do Piły, do ogrodu wystawowego kostki brukowej Drogbruk.
5: Gotowe aranżacje. Kostka brukowa, płyty tarasowe, stopnie, palisady. Imponujące wzory i formaty.
3: Do zwiedzania całą dobę, 7 dni w tygodniu.
5: Piła Poznańska, Motylewo, u Wesołka.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Blisko 170 zatrzymanych osób to po kontrolach w szkołach. Akcja uczniowska podpowiada, jak poprawić bezpieczeństwo.
2: Na razie bez zarzutów w Bydgoszczy. Policjantka śmiertelnie postrzeliła 44-latka.
1: Dzikie zwierzęta w Krakowie będą miały swój ośrodek. W mieście opowiemy o nim na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek.
2: I Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek i 167 zatrzymanych osób w całym kraju.
1: Policja nadal działa, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom placówek oświatowych.
2: Do 6:00 rano odnotowano ponad 400 zdarzeń, co do których jest podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.
1: O działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach apeluje tymczasem akcja uczniowska.
2: Młodzi przedstawili 4 postulaty, które mają pomóc uczniom i nauczycielom.
3: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To 4 postulaty, które przedstawiła akcja uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
4: Przez najbliższy tydzień, najbliższe 2 tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
3: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
2: A mówił o tym Krzysztof Płowecki.
1: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty.
2: To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy.
1: Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku mundurowych. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu.
2: W tej sprawie ruszyło śledztwo. Zlecono też sekcję zwłok 44-latka, który był wcześniej notowany. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
6: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
5: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
6: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
5: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
1: A badają także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.
2: Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka.
1: Poseł miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc.
2: Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Na czym skupiają się śledczy?
7: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
8: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
7: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
8: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
7: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
2: A mówił o tym Mateusz Chłystuna.
1: 150 milionów złotych, tak wysokie kary nałożył UOKiK na 4 banki.
2: Ukarał Bank Pocztowy, Erste Banki, ING Bank Śląski i Plus Bank.
1: To w związku z możliwością jednostronnej zmiany warunków już zawartych umów. Szczegóły wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chrustny.
9: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić, czego może dotyczyć i jak duża może być. Klauzula modyfikacyjna nie może być w extem in blanco.
2: Banki mogą odwołać się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najpewniej w 2028 ruszy budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie.
2: Ma powstać przy ulicy Wrzosowej w Nowej Hucie.
10: Po odzyskaniu zdrowia i sprawności zwierzęta będą mogły wrócić do środowiska naturalnego. W ośrodku będą przebywały dzikie zwierzęta, które występują na terenie Krakowa.
2: Mówi Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.
1: Na budowę ośrodka zabezpieczono ponad 15,5 miliona złotych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Too Much Heaven i Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 22 minuty po 9 teraz na zegarze. 13 dzień października w kalendarzu. Za miesiąc będziemy mieć piątek 13, tak, 13 listopada, ale jeszcze miesiąc przed nami. I jeśli chodzi o niebo, to u mnie trochę stalowe z chmurami, ale gdzieniegdzie słońce się przebija, więc jest szansa, że będzie jeszcze niebiesko. A w kalendarzu kulinarnym na przykład dzisiaj dzień borowika, więc może okazja do tego, żeby wybrać się na grzyby. Kto ma teraz wolne, może do lasu pospacerować. A kto nie ma, zostaje z nami. Zresztą mam nadzieję, że nawet jak do lasu pójdziecie, to gdzieś będziecie o nas pamiętać, żeby mile spędzić czas. Szukamy dzisiaj kolejny raz dobrych stron jesieni. Radio
1: Plus. Reklama. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Bahama Mama i Bonnie M w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do 10. 13 dzień października w kalendarzu, jak już wspominałam, między innymi Dzień Borowika, to jest jedna z tych dobrych stron jesieni. A o więcej stron jesieni tych dobrych pytamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Proszę napisać, dlaczego kochacie jesień, dlaczego lubicie jesień, za co ją lubicie, a później czekać trzeba na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego do zdobycia każdego dnia kubek Radia Plus z Bolesławca, taki piękny z charakterystycznymi kobaltowymi kropkami i do tego nasze logo, a do tego jeszcze zestaw książek na długie jesienne wieczory. Jedna od wydawnictwa Harde, druga od wydawnictwa PWN, naszych partnerów radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Modern Talking, Atlantis is Calling, teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.

0: Windę do nieba i 2 plus 1 na koniec 9 do 10, 3 minuty za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Jesienna Wita, jesienna Wita! Może Cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może Cię woła? Barbarka Vita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl.
3: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Tragedia w Kielcach. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli 4 ciała. Od tej informacji zaczniemy.
2: W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu, donosi Bild.
1: Drony wokół szpitala i badania pod fałszywym nazwiskiem. Rzymska klinika Gemelli, przygotowana na pobyt papieża. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od makabrycznego odkrycia w Kielcach. Nie żyją 4 osoby.
1: Rano służby odebrały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia przy balkonie jednego z mieszkań.
3: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
1: Informuje nas Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
2: Trwa ustalanie personaliów i przyczyn śmierci wszystkich ofiar.
1: W wiadomościach Berlin, gdzie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu, informuje o tym niemiecki dziennik Bild.
2: To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie 2 obywateli Turcji. Obaj mężczyźni czekają na przekazanie stronie polskiej.
1: Przypomnijmy, do ich zatrzymania doszło wczoraj na dworcu kolejowym w Badeni-Wirtembergi.
2: Karambol na Krajowej 9.
1: W gminie Brody zdarzyło się 5 pojazdów. Na miejsce zdarzenia dojechały już służby ratunkowe.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zasnął za kierownicą.
1: Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu, ale trwa usuwanie skutków kolizji.
2: Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem.
1: W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, donoszą o tym włoskie media.
2: Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Jeszcze przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemu za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
1: A do modlitwy w intencji papieża o pomyślny przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia apelują przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda i prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
2: Najpierw chodzili po domach, teraz wysyłają listy.
1: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami.
2: Oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. To pomoc dla osób niepełnosprawnych po 18 roku życia.
5: Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające.
2: Tłumaczy Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
1: I ostrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
5: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie. Przy składaniu wniosków ZUS poprosić o pomoc pracowników zakładu.
2: Osoby, które podpisały umowy z płatnymi pośrednikami, muszą sporo zapłacić, nawet kilkanaście tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niecodzienne znalezisko na Lubelszczyźnie.
2: W trakcie prac porządkowych w powiecie chrubieszowskim wykopano słup graniczny z czasów rozbiorów.
1: To 3-metrowa żelazna rura z tablicą informacyjną.
2: Archeolodzy mają pewność, że słup odkopany w Lipinach stał na granicy Księstwa Warszawskiego z Cesarstwem Austrii 200 lat temu.
6: Zdecydowanie nikt się nie spodziewał, bo te słupy graniczne zniknęły po zakończeniu I wojny światowej.
2: Mówił archeolog Wiesław Komana.
1: W najbliższych dniach słup trafi do Muzeum w Hrubieszowie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dusty Springfield in Private w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut po 10, prawie 17 na zegarze teraz, czyli pora na drugie śniadanie, może małe co nieco, do kawy lub herbaty. Słodko będzie w każdym razie, ponieważ są wyniki Mistrzostw Świata tiramisu, które odbyły się w Treviso na północy Włoch. Zresztą Treviso to jest taka ojczyzna tiramisu, bo to tam powstał ten deser. I jeśli chodzi o tę kategorię, w której walczą zawodnicy, jest klasyczna i taka, która umożliwia tak, żeby można było ponieść się trochę fantazji. I w tej tradycyjnej nie zwyciężył Włoch. Co ciekawe, nie ma też Włocha w pierwszej trójce, ponieważ pierwsze miejsce w tej tradycyjnej kategorii zajął Marco Smuzzi, pszczelarz São Paulo, 51-letni, a później Francuska z Nadia Larbi, no i trzecie miejsce Brazylijka Fabiana Borelli. Natomiast jeśli chodzi o to tiramisu, w którym można było ponieść się fantazji, to tutaj zwyciężył już Włoch, Ciro Tomasini z Vincenzy, technik pracujący w szpitalu, bloger kulinarny, który tym razem stworzył tiramisu z dodatkiem konfitury malinowej, białej czekolady i do tego jeszcze miód cytrynowy, a wszystko to było w kształcie ula, nawiązując w ten sposób do środowiska naturalnego pszczół. Więc jest to wyzwanie dla tych, którzy uwielbiają tiramisu i dla tych, którzy uwielbiają tworzyć piękne desery, więc może w przyszłym roku będzie można się zgłosić. W październiku zawsze odbywają się te mistrzostwa. Radio
1: Plus. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.

0: jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony jesieni to być może czas na gotowanie, na zagłębianie się w... Przepraszam, na zagłębianie się w smaku albo doszukiwaniu się go, jego źródeł. Narodziny smaku Markusa Benemana, wydawnictwa PWN, to jest jedna z książek, która jest dzisiaj do wzięcia w ramach dobrych stron jesieni w Radiu Plus. Książka, której Markus Beneman wspaniale opowiada o tym, kto był, co było pierwsze, jajko czy kura na przykład. Czy owoce zawsze smakowały tak samo? Skąd wzięła się sól? I mnóstwo innych historii dotyczących tego, co często mamy dziś na talerzu. I Markus Beneman opowiada to nie dość, że fantastycznie i ciekawie, to jeszcze tak naukowo, ponieważ jest naukowcem i nie wyciąga sobie tych faktów gdzieś tam z rękawa, tylko wszystko sprawdził, zbadał i o tym nam i to wszystko nam opisuje i opisuje właśnie w taki sposób nienaukowy, ale taki, że chce się czytać. I to jest jedna z książek, którą mam dzisiaj dla Was. Narodziny smaku Markusa Benemana, a kolejna wydawnictwa Harde, bo to PWN, Harde i jeszcze Kubek od Radia Plus dzisiaj na Was czeka. O kolejnej książce opowiem za moment, a zadanie dla Was, za co lubicie jesień? Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę napisać o tych dobrych stronach jesieni. A jeśli na przykład jest to czytanie książek, to dajcie znać, jakie właśnie czytacie, albo które czekają na przeczytanie. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: I do 11 jeszcze trochę zwolnimy. Zupełnie inny klimat. Między innymi Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z Wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Drugi mężczyzna zatrzymany za internetowe groźby wobec premiera. Za chwilę też kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym oraz burmistrz Sanoka z zarzutami korupcyjnymi. Jest 11:00, Marcin Bartnik nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, policja zatrzymała kolejnego mężczyznę wczoraj w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś, najwcześniej o 14:00, przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend. Ten miał planować zamach na premiera i szefa MON-u. Do Warszawy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, za co może odpowiadać autor pogróżek.
2: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
1: Przypominał Michał Skolimowski. Kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym. W nocy w pobliżu bułgarskiego wybrzeża zaatakowano dwie jednostki, jedna z nich zatonęła. Trwa akcja ratunkowa, udało się uratować jednego członka załogi. Drugi statek, Chelsea 3, płynący pod banderą Malty, został zaatakowany trzema dronami. Rannych zostało 6 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mario Smrkow. Na pokładzie znajdowało się 15 członków załogi, 7 obywateli Ukrainy i 8 obywateli Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii i nie przewoził ładunku. Wcześniej jednostka transportowała zboże z Ukrainy do Turcji, gdzie dokonała rozładunku, a następnie wracała do Mołdawii tą samą trasą. To już drugi atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Sofia zwróciła się do Unii Europejskiej i NATO o wsparcie w dochodzeniu oraz wezwała rosyjskiego ambasadora. Ataki potępiła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski z zarzutami korupcyjnymi. Sprawę do prokuratury wniósł jeden z radnych, a samo śledztwo ruszyło w kwietniu. Wczoraj został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie.
3: W zamian za zatrudnienie radnego w jednej ze sanockich spółek komunalnych samorządowiec oczekiwał popierania jego działań w głosowaniach rady oraz nakłonienia i pozyskania kolejnego radnego, który również miałby głosować zgodnie z oczekiwaniami podejrzanego.
1: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. W oświadczeniu burmistrz odniósł się do sprawy i zapowiedział, że będzie się odwoływał od decyzji o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.
4: Dokumenty, które posiadam, przekażę pełnomocnikom. Przekażę również informacje i materiały, które w mojej ocenie pokazują szerszy kontekst tej sprawy. Mam także świadków, którzy mogą przedstawić istotne okoliczności.
1: Mówił burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Dodajmy, że na 15 listopada zaplanowano referendum w sprawie jego odwołania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poznańskie zoo zbiera orzechy. Mają pomóc niedźwiedziom zrobić masę na zimę. Wkrótce zapadną one w kilkumiesięczny sen. Więcej o tej zbiórce nasza reporterka Aleksandra Grzelak.
5: Od początku miesiąca niedźwiedzie pochłaniać potrafią nawet 18 tysięcy kalorii dziennie. Aby im w tym pomóc, można przynieść zdrowe, tegoroczne orzechy włoskie. Zoo przyjmie każdej ilości, bo przed snem zimowym zwierzęta jedzą ich około 100 kg tygodniowo. Jak powiedział mi Remigiusz Koziński z ogrodu, nie wszystkie niedźwiedzie zasypiają, a część budzi się w Sylwestra.
6: Cisna powoli zaczyna na razie zapadać w takie kilkudniowe drzemki. Gienia i Wojtusia, dwie starsze samice, one w taki sen zimowy nawet kilkumiesięczny zapadają. Samice podczas właśnie snu zimowego rodzą młode.
5: Orzechy można przynosić do czwartku od 8 do 18. Przyjmowane są one od strony ulicy Kaprala Wojtka.
1: Przypominała z Poznania Aleksandra Grzelak.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 11:00 Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Na zegarze teraz prawie 18 minut po 11 odkrywamy kolejne dobre strony jesieni. Tym razem na kartach książki Cudne manowce Agnieszki Olejnik, wydawnictwa Harde. To jest ta druga książka, którą mam do kompletu, do oddania dzisiaj. Książka opowiadająca o czterech przyjaciółkach, chociaż właściwie trzech, bo ta jedna jest obecna tylko duchem i te trzy przyjaciółki dzięki tej czwartej poznają siebie i poznają też tę przyjaciółkę, której z nimi nie ma. Odkrywają to, mimo że znają się teoretycznie od studiów, a od tych studiów trochę już lat minęło i wydawało im się, że znają się doskonale, to dopiero właśnie poznając historię swojej czwartej przyjaciółki, ruszając w drogę, którą ona dla nich zaplanowała, to jest droga do Santiago de Compostela, czyli Camino, i właśnie taka ciepła, wzruszająca, pełna dobrych i tych też czasami smutnych wieści książka na jesienny długi wieczór od nas, a właściwie od wydawnictwa Harde. Druga do kolekcji to Narodziny smaku Markusa Benemana, wydawnictwa PWN, i nasz kubek przecudnej urody z Bolesławca, z naszym logo, z tymi charakterystycznymi kobaltowymi kropkami, jest do wzięcia. radioplus.pl, tam czekam na wiadomości od Was, za co lubicie jesień, jakie są te dobre strony jesieni, jeśli o Was chodzi. I ja za moment dzwonię już do kogoś, kto napisał, a kolejny zestaw książek i kubek to dzisiaj po 14, a za chwilę zobaczymy, do kogo trafi ten zestaw, o którym opowiadałam.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl / na firmy.
4: Omade Monseflore, omade, omade, omadeo deo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A dobre strony jesieni są takie, że można na przykład nawlec na niteczce korale z jarzębiny. To są te korale jesieni, ale można też zrobić haft koralikowy. Chyba słyszę siebie gdzieś w tle, a z nami jest Karol. Karol, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: A mam prośbę o przyciszenie odrobinę radia, a już właśnie się udało chyba. Dobrze, napisałeś o tym, że twoje dobre strony jesieni to chwila wytchnienia i czas na tworzenie haftu z koralików. Co tam haftujesz tymi koralikami? W ogóle skąd się tym zainteresowałeś? Tak.
2: A takie natchnienie nadeszło, także na te długie dni jesienne, wieczory. Także dobre zajęcie.
1: Wiesz, skojarzyło mi się teraz z Marianem Opanią, który w jednym z filmów robił na drutach, bo stwierdził, że go to uspokaja. Czy u ciebie jest podobnie z tym haftem?
2: To jest bardzo podobne, dokładnie tak.
1: Prezent mam dla ciebie, a czy jeszcze znajdziesz też czas na czytanie?
2: Wieczorami tak, przy kubku dobrej herbaty na pewno.
1: A no tak, bo kawa jest, świeżo zmielona kawa jest do koralików, a do herbaty będą książki. Narodziny smaku i cudne manowce dla ciebie, a do tego kubek, żeby i kawę i herbatę można było wypić. Kubek od Radia Plus, Bolesławiecki z naszym logo, więc mam nadzieję, że ta jesień będzie miała same dobre strony dla ciebie.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam oczywiście całe Radio Plus, wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy.
2: I udanej jesieni.
1: Dziękujemy i wzajemnie. Ale powiedz mi jeszcze, co haftujesz teraz, jeśli chodzi o te koraliki? Co tam powstaje?
2: Pejzaż taki.
1: Pejzaż?
2: Pejzaż z koniem.
1: Wow. No dobrze, jestem ciekawa efektów. Jeśli będzie ci się kiedyś chciało, podrzuć zdjęcie. Wszystkiego dobrego. Dobra. Jeszcze raz. Do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: A na wasze dobre strony jesieni czekamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Be My Baby i Runety w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii 15 minut do południa i do 12 jeszcze. Między innymi zabiorę się właśnie tam i kancelaria. Radio
1: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła? Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
4: Zapłaciłeś

0: Kupujesz za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Radio Letex i Vanessa Paradis. Na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dziki jeans.
3: Dziki jeans. Nie do starcia.
4: Dziki jeans. Wrangler Lee Outlet.
5: Pańkowicza 17 Koszalin.
6: Dawny Pewex.
5: Zapraszamy.
7: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
1: Reklama.

0: plus Koszalin.
1: Zamordował rodzinę i targnął się na życie. To pierwsze ustalenia po tragedii w Kielcach. Trwa akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej niedaleko Wałbrzycha. Papież chce szybko poddać się operacji, by nie rezygnować z podróży do Ameryki Południowej. Jest 12. Marcin Bartnik zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły zbrodni na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17- i 18-letniego, a potem powiesił się na balkonie. Sąsiedzi są zszokowani tymi wydarzeniami. To oni wezwali policję.
2: Dwoje dzieci i żona.
3: Tego nie wiemy.
2: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
4: Jako depresja.
2: Bo jako tako to im się dobrze powodziło.
3: Ja to nawet jego synów nie znałem. Jego to bym z psem chodził zawsze, dzień dobry, dzień dobry.
2: Ale bardzo taki naprawdę.
3: Ja taki sam jak i w tego, porządku gościu.
2: Nijaki spożywający alkohol. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
1: Na miejscu tragedii pracują służby. Badamy różne wersje, powiedział nam Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
5: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone, czyli sytuacja, kiedy najpierw dochodzi do zabójstwa trzech osób, a następnie do samobójstwa sprawcy.
1: Dla śledczych kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. W weekend po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano około 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Tego hejtu, nienawiści i gróźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
1: Przesłuchanie mężczyzny w warszawskiej prokuraturze okręgowej około 14. Papież chce szybko poddać się operacji, by nie rezygnować z podróży do Ameryki Południowej. Tak napisał w mediach społecznościowych Metropolita Tokio. Kardynał Tarcisio Isao Kikuchi napisał o tym na portalu społecznościowym po audiencji u Leona XIV. Wcześniej Watykan zapowiedział, że w dniach 6-17 listopada papież odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Leon XIV ma przybyć do rzymskiej polikliniki Gemelli lada moment. Termin operacji nie jest znany, ale wiadomo, że Ojciec Święty ma pozostać w szpitalu około tygodnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej niedaleko Wałbrzycha na Dolnym Śląsku. To ogród znany z tego, że zwiedzający mogą tam karmić lemury. Zatrzymano 4 osoby. Postępowanie dotyczy m.in. znęcania się nad zwierzętami.
7: Prokurator, kilka grup policji biegli, dokonują przeszukanie i oględzin terenu tego zoo. W zależności od wyników tych czynności będą podejmowane decyzje, czy te zwierzęta będą zabierane, czy nie.
1: Powiedział nam Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Na miejscu jest pełnomocnik właścicieli zoo, adwokat Łukasz Opoliński, który dodaje, że na miejscu powinien być m.in. lekarz weterynarii.
8: Nie wiemy, na jakiej zasadzie te czynności dzisiaj są prowadzone. Nie rozumiemy, dlaczego dzisiaj mają być te zwierzęta odbierane. Nie rozumiemy również, dlaczego pan syn właścicieli został zatrzymany, ktokolwiek został zatrzymany.
1: Dzisiaj ma zapaść decyzja, czy zwierzęta zostaną odebrane. Dla fanów piłki nożnej przechadzka w tym miejscu jest czymś wyjątkowym. W Bełchatowie można spacerować ulicą legendarnego trenera Oresta Lęczyka, architekta największych sukcesów miejscowego GKS-u. Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki.
9: Czy wie pan, jaką ulicą pan spaceruje?
10: Tak, wiem. Spaceruję ulicą Oresta Lęczyka, znanego trenera, który miał wybitne wyniki. Jeszcze w jesiennym klimacie bardzo fajnie się tutaj chodzi i miło spędza się czas.
9: No, czyli zachęcamy też innych, żeby tutaj pospacerowali.
10: Oczywiście.
11: Wielu kibiców doskonale wie, kim był Orest Lęczyk, ale też myślę, że to jest taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera.
9: Kim dla ciebie jest ta postać?
12: Ważną osobą historyczną, tym bardziej związana z tym klubem. Jestem dumny, że taka ulica powstała.
1: Pod wodzą Oresta Lęczyka blisko 20 lat temu GKS Bełchatów sensacyjnie zdobył wicemistrzostwo Polski. Prowadził też inne polskie kluby, m.in. Wisłę Kraków czy Pogoń Szczecin.
4: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Cztery szkoły w gminie Będziny otrzymają unijne dofinansowanie na modernizację. Wicemarszałek województwa podpisał umowę z wójtem gminy. Placówki zostaną przebudowane i odnowione, a wśród planowanych zmian znajdzie się m.in. utworzenie sal wyciszeń. Mówi wójt Będzina Sylwia Halama.
13: Zależało nam na tym, aby w każdej szkole coś się zadziało. Wiadomym jest to, że potrzeb w naszych szkołach mamy dużo więcej. Zrobimy takie najbardziej potrzebne rzeczy, sprawy, które ułatwią edukację uczniom. I tak w szkole podstawowej w imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych Błędnie. Tutaj będzie największa przebudowa realizowana, ponieważ na dzień dzisiejszy szkoła ma niewystarczającą szerokość korytarza do liczby uczniów.
4: Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 2 400 000 zł, a całość kosztów modernizacji szkół w gminie Będzino to koszt 2 800 000. 21-letni kierowca potrącił na przejściu dla pieszych młodą kobietę. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Do zdarzenia doszło wczoraj na skrzyżowaniu ulic Akademickiej i Klemensiewicza w Koszalinie. 25-letnia kobieta, która prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych, została potrącona przez kierującego samochodem osobowym marki BMW. Poszkodowana z ogólnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. 21-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Popołudnie na ogół pochmurne z przejaśnieniami. Na termometrach do około 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: To już 6 minut po 12, a my lecimy teraz prosto do gwiazd. Simply Red w Radio Plus i Stars. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: niecierpliwi. No, lubimy wracać do tego duetu w Radiu Plus, Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. Gdyby ktoś był niecierpliwy i nie mógł się doczekać wieczoru, a wieczorem chciałby na przykład poczytać dobrą książkę, napić się dobrej herbaty z pięknego ceramicznego kubka prosto z Bolesławca i do tego jeszcze wyjątkowego, bo zawierającego logo Radia Plus, to nic prostszego. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. To bierzemy na warsztat, bo wszakże jesień trwa i potrafi być naprawdę hipnotyzująca. Za co wy kochacie jesień? Dajcie znać na radioplus.pl. Warto, bo już po godzinie 14 taki właśnie zestaw komuś wręczę. Między innymi książkę od wydawnictwa Harde, Święta kradzież, czyli kryminał, w którym łączy się historia japońskiego naukowca pracującego w Warszawie. Naukowiec ten może zrewolucjonizować obecną medycynę, a do tego jeszcze w tym samym czasie w klasztorze na Świętym Krzyżu dochodzi do zuchwałej kradzieży bezcennej relikwii, do gry wkracza policja, jak te wątki się łączą. Możecie się już niedługo przekonać, do tego jeszcze książka od wydawnictwa PWN, Granice Świata, czyli 47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniały swoją historię, dlaczego granice państwowe wyglądają właśnie tak, a nie inaczej, dlaczego Europa uchodzi za osobny kontynent, skoro geograficznie jest tylko Półwyspem Azji. O tym wszystkim możecie się przekonać, za co wy lubicie jesień. Dajcie znać na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
1: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Dwa kraje, Boliwia i Brazylia, od lat kłócą się o to, właściwie z którego miejsca pochodzi ten fantastyczny taniec Lambada, ale wszystkich całe szczęście połączyła francuskojęzyczna formacja Kaoma w tym wspomnieniu lata. No a teraz polecimy sobie na zachód i też będzie przyjemnie, panowie z Pet Shop Boys.

0: Być może trochę chłodno, być może trochę wieje, ale jednak spacer nad morzem jesienią też myślę, że ma swoje magiczne strony. Jeśli coś nad morzem, to serdecznie pozdrawiamy, a za moment wyruszymy na egzotyczną wyspę.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Kristinki i Rod Stewart i Bryan Adams do tego. A za chwilę o 13:00 wiadomości.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22:20 w TVP2.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Groził w internecie premierowi i marszałkowi Sejmu. 46-latek o skrajnych poglądach usłyszał zarzuty. Drożeje benzyna, tanieje diesel, za chwilę jutrzejsze ceny na stacjach paliw oraz rekordowa liczba dawców szpiku w Polsce. Jest 13. Marcin Bartnik. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka o skrajnych poglądach zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
2: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
1: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. W weekend po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu oraz ministra obrony ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie on przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Załański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Wybuchy było słychać w ukraińskiej stolicy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat przekazał, że przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są wyjaśniane. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmują się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne. Pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiały się sugestie, że brak informacji o ataku na Kijów mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ-u zdementował jednak te doniesienia, zapewniając, że współpraca między Kijowem a Waszyngtonem pozostaje bez zmian. Drożeje benzyna, tanieje diesel. W środę litr 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a olej napędowy 7,98. Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii jutro około południa. Teraz nietypowe zatrzymanie w centrum Gdańska. 22-latek i jego o rok młodszy kolega nieśli w kartonach i torbie ponad 7 kg narkotyków. Zwrócili uwagę mundurowych ze względu na swoje nerwowe zachowanie. Wpadli na gorącym uczynku w czasie rutynowej kontroli. Sąd aresztował już tymczasowo podejrzanych na 3 miesiące.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można mówić o rekordzie. W Polsce jest już 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku. Przeszczep to nadal jedyna opcja leczenia wielu nowotworów krwi, mówi profesor Grzegorz Helbig, szef oddziału hematologii i transplantacji szpiku kliniki imienia Mieleńskiego w Katowicach.
3: Świadomość społeczna w Polsce jest coraz większa. Młodzi ludzie oddają swoje próbki krwi do bazy danych, z którymi możemy korzystać. W ciągu roku mamy do 5 przypadków, kiedy nie udaje się znaleźć dawcę. Wtedy korzystamy z dawcy rodzinnego.
4: Agnieszka Bąk, mama, syn.
5: Jakub Bąk.
4: Zachorowałam, a dawcy nie miałam, nie spokrewnionego na całym świecie, jakby nie było. No i pan profesor zdecydował, że któryś z synów.
5: Zostało mi założone właśnie w kłucie centralne i faktycznie byłem też podłączony do maszyny, która filtrowała te komórki macierzyste.
4: Ja mu dałam życie, on mi dał życie.
1: Katowicki szpital robi najwięcej przeszczepów w Polsce. W ciągu 35 lat wykonano tam prawie 6,5 tysiąca takich operacji.
6: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego spotkali się z policjantami w celu przeciwdziałania przemocy w szkołach. Przypomnijmy, to reakcja na wydarzenia w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach w województwie mazowieckim, gdzie 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła, oraz wydarzenia z Ostrołęki, gdzie 19-latek zaatakował nożem 9 osób.
7: Starsza aspirantica Bela Sreberska, komenda miejska policji w Koszalinie. Celem tego spotkania jest to, żeby porozmawiać właśnie z nauczycielami o tym, o czym warto pamiętać, jak reagować na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje, żeby też nie panikować. Jeżeli wiemy, że dziecko, nasz uczeń zawsze było szczęśliwe, biegające i nagle coś się z tym dzieckiem dzieje, że ucichło, to warto zareagować, poświęcić mu 2-3 minuty czasu, porozmawiać, może akurat jakiś problem ma.
6: W toku działań prowadzonych przez policjantów od piątku zatrzymano dotychczas ponad 130 osób. Mundurowi w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Remont drogi powiatowej na odcinku Niemierze-Byszewo zakończony. Po latach oczekiwań mieszkańcy mogą w końcu korzystać z bezpiecznego dojazdu. Wykonano nowe warstwy bitumiczne. Długość odcinka objętego remontem to ponad 3 km. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 200 000 zł. Połowę przekazał właśnie Urząd Marszałkowski, a 200 000 dołożyła gmina Siemyśl. Droga przeszła wszelkie niezbędne odbiory i można z niej korzystać. Popołudnie na ogół pochmurne z przejaśnieniami, raczej bez opadów. Na termometrach do około 13 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z południa.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: I teraz w Radio Plus Abba i Fernando. Coś na delikatne pobudzenie. Ciśnienie niskie to sobie podwyższymy. No, kawusie oczywiście do tego też czemu nie. 6 minut po 13, czyli to już taka pora obiadowa. No, zdradzę wam w sekrecie, że ja już nawet jestem po kawałeczku serniczka. Czego i wam życzę, Janek Pasterski.

0: Kultowe przeboje, kultowe dźwięki, które tak leniwie sączą nam się z głośników. To wtorkowe popołudnie w Radiu Plus. Godzina jeszcze mniej więcej do momentu, kiedy złapię za swój radiowy telefon i wykręcę numer być może właśnie do ciebie, drogi słuchaczu. A co trzeba zrobić, bo cały czas bierzemy na warsztat dobre strony jesieni z Radiem Plus. Tak nazywa się nasza zabawa i pytamy was, za co wy jesień lubicie? Dajcie nam znać, jest jeszcze chwila. Można to zrobić w paru zdaniach w formularzu na radioplus.pl, na naszej stronie internetowej. A w prezencie, no fajny zestaw na jesienne wieczory, bo to ceramiczny kubek z kultowego już Bolesławca i to taki customowy, bym powiedział, na zamówienie, bo do tego mamy jeszcze logo Radia Plus na tym wzorze klasycznym z Bolesławca. I dwie książki dorzucam na ten wieczór z herbatą w tym pięknym kubku, wydawnictwo Harde, Święta Kradzież, tak nazywa się ten kryminał. Mamy tutaj naukowca z Japonii, który stoi u progu odkrycia takiego naprawdę zjawiska medycznego, które może uzdrowić wiele osób, ale też łączy się to z kradzieżą w klasztorze na Świętym Krzyżu, no i policyjnym śledztwie. Co będzie, kto odkryje prawdę, jak te wątki się ze sobą splatają, to jedna z książek, bo druga to Granice Świata, wydawnictwo PWN, czyli parędziesiąt opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniały swoją historię. Można się czegoś dowiedzieć, dajcie znać radioplus.pl, za co wy lubicie jesień. Radio
1: Plus. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

nogi same ruszyły do tańca. Kluczowe w tym zestawieniu jest słowo John. W jednym przypadku to jest imię, John Travolta, w drugim człon nazwiska Olivia Newton-John, ale też pseudonim artystyczny, jeżeli chodzi o Sir Eltona Johna, który już dosłownie za chwilę pojawi się w Radio Plus. I teraz co ma wspólnego na przykład John Travolta z panem Eltonem Johnem? No, otóż oczywiście panowie spotykali się często na różnego rodzaju galach, ale John Travolta, który zdobył gigantyczną sławę dzięki musicalom takim właśnie jak ten, Grease, z którego pochodziła piosenka You're the One That I Want, no i to się stało klasyką popu. W nagraniach i produkcji albumów z tamtego okresu często właśnie brało udział wielu muzyków sesyjnych, współpracujących też między innymi z Eltonem Johnem, czyli muzycy, mianownik wspólny obu panów. I teraz już właśnie życzony Elton John, Can You Feel the Love Tonight?

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham złoty 99. Kaufland.

0: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: Lato w mieście. Pewnie niektórzy chcieliby, żeby to lato wróciło, ale niestety trzeba będzie poczekać, póki co przed nami jesień, która trwa i mam nadzieję, że jeszcze pozytywnie nas zaskoczy. Za chwilę w Radiu Plus o 14 wiadomości i Marcin Bart.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła? Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
10: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
11: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Papież Leon XIV jest już w rzymskiej poliklinice Gemelli. Dziś obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Zacznijmy jednak od najnowszych doniesień w sprawie gróźb wobec premiera i szefa MON-u. Jest 14. Marcin Bartnik zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u, powinien zostać doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Zatrzymano go w weekend. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
2: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
1: Wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał już zarzuty. Leon XIV jest już w poliklinice Gemelli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. W takim przypadku szybkie działanie jest kluczowe, zaznacza chirurg onkologiczny profesor Rafał Matkowski.
3: Jeżeli odpowiednio szybko taka zmiana jest wykryta, mamy bardzo dużą możliwość wyleczenia pacjenta. Obserwujemy sobie taką zmianę i zgłaszamy się do lekarza, tym wyleczenie jest bardziej prawdopodobne i co więcej, metody leczenia, które musimy zastosować, są mniej okaleczające.
1: Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem. Po operacji 71-letni Leon XIV zostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie audiencje. Papież chce jednak w listopadzie odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru. 5 osób uratowano, 11 uznano za zaginione. To po ataku dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jedna jednostka zatonęła. To wstępne informacje, bo na morzu panują trudne warunki. Atak potępiła Bruksela, a NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
4: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki u wybrzeży państw Unii Europejskiej i NATO.
1: Pierwszy trafiony statek płynął pod banderą Malty z Turcji do Mołdawii. Należy do ukraińskiego armatora. Uratowano jego całą załogę. Drugi zatonął około 30 km od bułgarskiego wybrzeża. Uratowano tylko jednego członka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest ich w Polsce ponad 20 tysięcy, 11% z nich to kobiety. Dziś obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. O tym, kto może zostać ratownikiem, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia w Katowicach, Klaudiusz Nadolny.
5: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać, czasem wziąć kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężarów, biec na 4. piętro, obok się winda zepsuje, to i na 10. piętro. No musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo praca w dużej dawce adrenaliny.
1: Rocznie zespoły ratownictwa medycznego realizują w całej Polsce ponad 3 miliony interwencji.
0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Blisko 4 tysiące koszalinian wzięło udział w niedzielnym głosowaniu do rat osiedli. O frekwencji mówi rzecznik prezydenta miasta Anna Makarewicz.
6: Największym zainteresowaniem wybory cieszyły się na osiedlu Jamno-Łabusz, gdzie frekwencja wyniosła blisko 18%. Drugie miejsce zajęło osiedle morskie z wynikiem ponad 10%, a trzecie na Skarpie, gdzie zagłosowało ponad 9% uprawnionych mieszkańców. Najniższy wynik odnotowano na osiedlu Śniadeckich, niecałe 2,5%. W każdym z 12 osiedli objętych głosowaniem wybrano po 15 członków rady, co oznacza łącznie 180 radnych osiedlowych.
0: Listę nowych radnych można sprawdzić na stronie bip.koszalin.pl. Czy archiwum historii mówionej powstanie w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej? Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. O szczegółach dyrektorka biblioteki Magdalena Młynarczyk-Wezgraj.
7: Pomysł konsultacji daje nam możliwość wsłuchania się w potrzeby, skorzystania z pomysłów naszych mieszkańców i mieszkanek. Ankieta jest krótka, to jest naprawdę dosłownie kilka minut, a informacje, które otrzymamy, są bezcenne.
0: Ankietę można znaleźć na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki. Pogoda! Popołudnie na ogół pochmurne z przejaśnieniami, na termometrach do około 13 kresek, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A my wracamy do tych miejsc, do których wracać lubimy już teraz w Radio Plus. Zbigniew Wodecki.

0: Panowie może troszkę się zestarzeli, ale ich klasyk absolutnie nie. Backstreet Boys, He Quiet Playing Games With My Heart. No to z nami miło się zrobiło. Miło będzie też za chwilę, bo cały czas zachęcamy do wspólnej zabawy. Dobre strony jesieni z Radiem Plus i pytamy was o to, za co wy lubicie jesień, a może nawet nie lubicie, tylko kochacie. Jest to wasza ulubiona pora roku. Ja wiem, znam takie osoby. Te pozytywy. Dajcie znać na radioplus.pl. Napiszcie nam, za co jesień lubicie, dlaczego ta pora roku może być wyjątkowa, mimo tego, że jest troszkę chłodniej, że szybciej zapada zmrok i tak dalej. A w prezencie piękny ceramiczny kubek, nie byle skąd, bo ze słynnego Bolesławca z logo Radia Plus i do tego jeszcze dwie książki, bo jeśli jesień to kocyk, herbatka z ulubionego kubka i dobra literatura, prawda? To nam się jakoś tak składa. Tutaj mamy książkę Święta Kradzież, Kryminał od wydawnictwa Harde. No i patrząc na opis, to wydaje się, że może być naprawdę ciekawe. Nie wszystkie tajemnice powinny zostać ujawnione. Różne wątki. Wątek japońskiego naukowca pracującego w Warszawie, który być może ma remedium na uleczenie wielu osób, ale też wątek kradzieży w klasztorze na Świętym Krzyżu. Dochodzenie rozpoczęte przez policję, jak te dwa tropy się ze sobą przycinają. Druga książka od wydawnictwa PWN, Granice Świata, czyli opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniały historię. Można się troszkę doedukować. Zachęcam. Kubek i książki już za chwilę do kogoś trafią, a tymczasem dajcie znać na radioplus.pl, za co wy lubicie jesień. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 koszalin. Dawny Pepex. Chicky jeans. Zapraszamy!
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
11: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Omade, mose flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
16: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja, samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11, obok autoryzowanego serwisu Hyundai.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Te dobre strony jesieni właśnie odkrywamy teraz, zupełnie na żywo. Dozwoniłem się do Karoliny. Karolino, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Plus.
1: Cześć, bardzo mi miło. Ja wiem, że ciężko wybrać, tak jak zaznaczasz w wiadomości do nas, ale napisałaś, że zdecydowanie przetwory to jest ten czas, kiedy oddajesz się robieniu tych pysznych rzeczy.
2: Tak. I są to przetwory z pigwy. Myślę, że dużo osób, które mają pigwę, doceniają jej właściwości, są zafascynowani tym i nie wyobrażają sobie jesieni bez po prostu wykorzystania tych wspaniałych małych jabłuszek na wspaniałe przetwory, które naprawdę doskonale smakują zarówno w herbacie, jak i do ciasta jako masa pigwowa.
1: A, to się zgadza, to się zgadza. Mam dla ciebie fajny zestaw, bo to dwie książki od wydawnictwa PWN Granice Świata i wydawnictwo Harde, to kryminał Święta Kradzież. No mam nadzieję, że się przyda, a do tego jeszcze piękny kubek ceramiczny z Bolesławca i wiem też, że ostatnio kolekcjonujesz właśnie rzeczy z Bolesławca.
2: Tak, jestem zafascynowana ceramiką z Bolesławca. Mnie najbardziej urzekła unikatowa kolekcja pani Marii Starzyk z motywem dudka, ale po prostu każda rzecz z ceramiki bolesławickiej będzie dla mnie czymś niezwykłym i fascynującym. I cieszę się, że dzięki Radiu Plus mam okazję powiększyć swoją kolekcję o tak unikatowy przedmiot, bo nigdzie nie kupiłabym kubka Radia Plus.
1: To prawda, bo to jest ten klasyczny wzór z Bolesławca, ale nie ma na nim zwykle logo Radia Plus, a w tym wypadku jest. Także
2: właśnie.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Czy mogłabym kogoś jeszcze pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: W takim wypadku chciałabym serdecznie pozdrowić siostrę Paulinę, koleżankę Anetę oraz wszystkich ciężko pracujących w firmie Mabuchi.
1: Trzymaj się, bardzo ciepło, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Przy ścianie Urzędu Miejskiego w Koszalinie zamontowano urzędomat. Jak będzie działał, o tym w popołudniówce. Wygodne miejsca do integracji oraz przytulne zakątki sprzyjające wyciszeniu. Strefa młodych powstała w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Więcej o tej przestrzeni opowiemy w magazynie. Poinformujemy także o zmianach w rozkładach jazdy koszalińskich autobusów miejskich. Poza tym wiele innych ciekawych tematów. Magda Wanowska Miksa, zapraszam już od godziny 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
14: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.

0: Łatwopalni to Maryla Rodowicz, a na zegarach już za chwilę 15, to będzie pora wiadomości.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ciekawy nowych smaków?
12: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz.
13: I wszystkie makarony Italiamo.
14: Dwa opakowania plus jedno za grosz.
15: Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Plus Koszalin.
1: Ofiary miały poważne obrażenia głowy. Wrócimy do tragedii w jednym z mieszkań w Kielcach. Lekarze weterynarii protestują dziś w Kutnie. Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jest 15. Marcin Bartnik. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia Plus po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz synów, 16- i 18-latka. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny.
2: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
1: Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie, nie było też wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie. Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
3: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione. Natomiast myślę, że co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
1: Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy, a olej napędowy będzie kosztował 7,98. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
1: O paliwach opowiadał Mateusz Gołębiewski. Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
5: My nie mówimy o jednej sytuacji. Mówimy o ciągłości zdarzeń, która zdarza się od de facto 15 lat. Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
1: Mówił Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. To oni kontrolują m.in. bezpieczeństwo żywności i zwalczają choroby zakaźne zwierząt. W proteście uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
6: To nie jest praca urzędowa. Jesteśmy w terenie na gospodarstwach, żeby była bezpieczna żywność, zwierzęta były zdrowe, żebyśmy mogli handlować z krajami trzecimi, z Unią Europejską. Branża rolno-spożywcza dostarcza budżetowi państwa dużo środków.
1: Zaznaczała Sara Meskel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Protestujący domagają się również podwyżek i terminowych wypłat w przyszłości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lionel Messi, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Ultima 88 będzie mieć 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe, garaż na skuter wodny i 2 silniki o mocy 1000 koni mechanicznych każdy. Argentyńczyk dołączył tym samym do grona sportowych gwiazd związanych z polską marką, wśród których są m.in. Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso czy Carlos Alcaraz.
7: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Kumulacja inwestycji drogowych w Słupsku sparaliżowała ruch w mieście. Kierowcy od kilku dni stoją w korkach, zwłaszcza w centrum miasta. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku apeluje o cierpliwość i zapowiada kolejne ograniczenia w ruchu. 15 października rozpoczną się prace w obrębie skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Lota oraz na rondzie ulicy Westerplatte przy Hubalczyków. Spodziewana poprawa ma nastąpić dopiero pod koniec listopada, bo to właśnie wtedy część większych inwestycji zostanie zakończona. Do tego czasu kierowcy muszą zdać się na nawigację lub objeżdżać szerokim łukiem centrum. Sezon grzewczy to częstsze kontrole kominów, które prowadzi Straż Miejska za pomocą drona. Za spalanie śmieci grożą mandaty karne, a nawet skierowanie sprawy do sądu, mówi komendant Koszalińskiej Straży Miejskiej Piotr Simiński.
8: Dokonuje pomiarów podstawowych parametrów chemicznych. Operator na bieżąco ma informację, czy w danym palenisku znajdują się odpady, czy też nie.
7: Przed pełnym sezonem warto też wykonać specjalistyczny przegląd urządzeń grzewczych oraz czujników dymu i czadu. Pogoda. Do końca dnia pogoda bez zmian. Jutro będzie podobnie, do tego silniej powieje z zachodu. Na termometrach będzie do około 14 stopni Celsjusza.

0: Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: O, i to jest przebój przez duże P. Animals już teraz w Radio Plus i House of the Rising Sun. Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemnie rozkołysani, jak najbardziej tak, w rytmach reggae to UB40. Dwa tygodnie niespełna i będziemy zmieniali czas z letniego na zimowy. I wtedy z soboty na niedzielę zegary sobie przestawimy z godziny 3:00 na 2:00. A ja czytam teraz, że naukowcy wzięli tę zmianę czasu na warsztat i okazuje się, że gdybyśmy w ogóle zrezygnowali ze zmiany czasu, to ten czas zimowy, standardowy byłby jednak dla nas lepszy. A dlaczego lepszy? No, dlatego, że przy czasie zimowym co prawda szybciej robi się ciemno, ale wcześniej robi się jasno. Mamy wtedy szybszy dostęp do tego porannego światła. Ono z kolei korzystnie wpływa na nasz organizm, no i to pomaga regulować zegar biologiczny, nastrój, jakość i długość snu. Czyli szybciej jasno, ale później ciemno. A wiadomo, że jak mawiał klasyk, jak jest ciemno, to już wszystko jedno.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Przy ścianie Urzędu Miejskiego w Koszalinie zamontowano urzędomat. Jak będzie działał, o tym w popołudniówce. Wygodne miejsca do integracji oraz przytulne zakątki sprzyjające wyciszeniu. Strefa młodych powstała w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Więcej o tej przestrzeni opowiemy w magazynie. Poinformujemy także o zmianach w rozkładach jazdy koszalińskich autobusów miejskich. Poza tym wiele innych ciekawych tematów. Magda Wanowska Miksa, zapraszam już od godziny 16:00.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych i swą ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach na omotajayku.pl.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Reklama.

Night i Silent Circle. No i takie rytmy popołudniami lubimy. Kiedy już człowiek powoli myśli o tym, żeby może zbliżać się do końca pracy, bo to już tylko niespełna 23 minuty do 16. To co? To jeszcze jakaś kawka szybka przed korkami, które pewnie nas o tej godzinie czekają, wracając do domu. No i trochę dobrej muzyki dorzucę. Już teraz Abba.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Przy ścianie Urzędu Miejskiego w Koszalinie zamontowano urzędomat. Jak będzie działał, o tym w popołudniówce. Wygodne miejsca do integracji oraz przytulne zakątki sprzyjające wyciszeniu. Strefa młodych powstała w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Więcej o tej przestrzeni opowiemy w magazynie. Poinformujemy także o zmianach w rozkładach jazdy koszalińskich autobusów miejskich. Poza tym wiele innych ciekawych tematów. Magda Wanowska, Miksa, zapraszam już od godziny 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z Wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
3: Reklama.

0: nie zamykajmy drzwi, niech te dźwięki z Radia Plus sobie płyną w świat skaldowy. Na koniec naszego spotkania bardzo dziękuję, Janek Pasterski, i życzę Wam dobrego popołudnia.
1: Reklama.
2: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może Cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może Cię woła Barbarka Wita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
1: Reklama.

0: Koszalin.
1: Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlink. Za chwilę relacja naszego reportera. Dziś Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce jest ich ponad 2,5 miliona. Powiemy też o kapsule czasu, którą otwarto na 70. urodziny szkoły w Zielonej Górze. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Kobietę ujęto w Berlinie. Chodzi o pożar stacji łączności satelitarnej niedaleko Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej?
2: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
1: Stacja Starlink pod Grójcem to ważny węzeł internetu satelitarnego, między innymi dla Ukrainy. Publikował w sieci zdjęcia z nożami i hasłami nawiązującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. To decyzja sądu rodzinnego w sprawie 14-latka z Bełchatowa.
3: Na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz zabezpieczonych zdjęć i filmów odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka. Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
1: Mówiła Marta Major z policji w Bełchatowie, 14-latek został zatrzymany w miniony piątek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce jest już 2,5 miliona takich osób. To trzecie miejsce w Europie i piąte na świecie, mówi dr Tigran Torsian, hematolog i dyrektor medyczny Fundacji DKMS.
4: Mogą zachorować i dzieci, i starsze osoby, i ci, co prowadzą bardzo zdrowy tryb życia, ci, co prowadzą zły tryb życia i tak dalej, więc nie mamy tutaj czego komukolwiek zarzucać. Nie spodziewamy się nigdy, kiedy akurat danej osoby może taka choroba wystąpić, ale one występują.
1: Dla chorych kluczowe jest znalezienie tak zwanego bliźniaka genetycznego. Najpilniej poszukiwani są mężczyźni poniżej 30 roku życia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I jeszcze kapsuła czasu na 70. urodziny szkoły. Zielonogórska budowlanka rozpoczęła świętowanie 7 dekad swojego istnienia.
5: Warsztaty z rozpoznawania gatunków ptaków, z rozpoznawania gatunków drzew rodzimych.
6: Co się znalazło w tej kapsule czasu?
7: List z przesłaniem, czy jak oni wykopią to właśnie za te 100 lat, czy to po prostu będzie ten sam świat, i czy to będzie świat, o którym my chcieliśmy, żeby był.
8: Nie każde budowanie łączy się z niszczeniem, tylko faktycznie, że można też budować świat zielony.
1: A na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica.
0: Autopromocja. Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
9: Jak bardzo nie radzimy sobie z siecią i przemocą. Od polityków po dzieci. Dr Iga Kazimierczyk z uczelni Kolczaka i dyrektor szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz. Co się stało w Krakowie? Wyjaśni prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. A informacje dla poszkodowanych przez zonda krypto będzie miał radca prawny Damian Przybyłowski.
0: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zaprasza Małgorzata Świtała.
10: Autopromocja.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W sześcianie Urzędu Miejskiego w Koszalinie zamontowano urzędomat.
2: Naciskam przycisk start na ekranie. Wpisuję numer telefonu. Tu muszę złożyć czytelny podpis, który robię palcem. I otwórz skrytkę, naciskam. O! Otworzyła się skrytka. Jest koperta zaadresowana do mnie. Oczywiście na końcu zamykamy skrytkę i idziemy do domu.
1: Strefa młodych powstała w koszalińskiej bibliotece publicznej.
3: W domu jest ciągle hałas, przeszkadzają ci na przykład rodzeństwo lub rodzice, to możesz tutaj sobie przyjść, żeby się wypocząć od innych.
4: Poczytać książkę, poukładać puzzle, porozmawiać z kimś, odrobić lekcje, nawiązać relacje.
5: Tu właśnie można jakieś planszówki grać, więc uważam, że na pewno to jest takie fajne miejsce dla integracji.
1: Zajdą zmiany w rozkładach jazdy koszalińskich autobusów miejskich.
6: Linii numer 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 14. Wśród najważniejszych zmian znalazły się dodatkowe kursy, wcześniejsze połączenia, wydłużenie wybranych tras oraz lepsza koordynacja przesiadek.
1: Magda Wanowska-Miksa, witam i zapraszam na wtorkową popołudniówkę. Będę z Państwem do 19.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
4: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
3: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada. Do Wesołka iść wypada.
4: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
3: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Mago Bosch Service Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Service Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Biła. Krzywa 11 obok autoryzowanego serwisu Hyundai.
8: Dziki jeans, nie do starcia. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Dziki jeans.
0: Reklama.
9: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Przy ścianie Urzędu Miejskiego w Koszalinie zamontowano urzędomat. To samoobsługowe urządzenie przypominające paczkomat, które umożliwia całodobowy odbiór dokumentów z urzędu bez konieczności wizyty w okienku i stania w kolejce.
2: Tomasz Sobielaj, prezydent Koszalina. Chcemy Państwu zaprezentować nasz urzędomat. Jest to urządzenie, które pozwala odebrać decyzje, tudzież inne dokumenty prosto z tego urządzenia, bez konieczności odwiedzania Urzędu Miejskiego o każdej porze dnia i nocy. Wtedy, kiedy ma się czas, po prostu tutaj przybyć, pisać numer telefonu, później numer PIN, który z urzędu przyjdzie na nasz telefon i wtedy otwiera się okienko i wtedy można wydobyć z niego ten dokument, po który się tutaj udaliśmy. Jest to urządzenie, które niespecjalnie różni się od paczkomatu. Jest to ten patent polski wymyślony w Polsce, który tutaj został teraz na potrzeby urzędu zaadaptowany właśnie, żeby służyć również mieszkańcom tej administracyjnej części naszego życia.
3: Maria Czesyk, sekretarz miasta. Jest to urządzenie, które będzie urządzeniem umożliwiającym, tak jak pan prezydent powiedział, odbiór korespondencji. Rozpoczynamy korespondencją Wydziału Komunikacji, czyli dowodami rejestracyjnymi póki co. Będziemy rozszerzać tą usługę na więcej wydziałów. Na ten czas mamy 120 skrytek. Z tych skrytek będzie można odebrać na przykład dowód rejestracyjny. W ubiegłym tygodniu już daliśmy taką możliwość mieszkańcom, którzy zgłosili wymianę dowodu rejestracyjnego i zadeklarowali odbiór takich dokumentów i jest już ich ponad 50. Jak przyjdą te dokumenty z Warszawy, będą otrzymają SMS-a o możliwości odbioru i będą mogli się udać tutaj do urzędomatu. W ubiegłym tygodniu wprowadziliśmy dodatkową funkcję formularzu, aby zaznaczyć, że ktoś jest zainteresowany odbiorem takiego dokumentu, wtedy wpisuje swój numer telefonu, aby uzyskać SMS-a o odbiorze. Te dokumenty, które będą mogły być odebrane w innym urządzeniu niż urząd. Czyli na ten czas dowód rejestracyjny, prawa jazdy, natomiast dowód osobisty wymaga potwierdzenia odcisku palca, w związku z tym nie ma możliwości, abyśmy tutaj odebrali taki dokument. Myślę, że wprowadzimy usługi związane z usługami geodezyjnymi i będziemy stopniowo rozszerzać pozostałe rzeczy.
4: Na ile to usprawni pracę urzędników i na ile to pomoże petentom, którzy czasami w kolejkach musieli czekać?
3: Tak jak już powiedziałam wcześniej, w ubiegłym tygodniu tę usługę rozszerzyliśmy. Okazało się, że już 50 klientów chce skorzystać z takiej możliwości. W związku z tym dosyć spory procent osób będzie chciało skorzystać z takiej możliwości.
4: A w praktyce to się odbywa tak, że po prostu, nie wiem, o którejś godzinie pracownik przynosi te wszystkie dokumenty, wkłada je w odpowiednie zakładki, tak, szufladki?
3: Pracownik, dostając dowód rejestracyjny, zaczytuje z kodu PIN taki dowód. Wtedy się otwiera formatka, w której identyfikacja jest osoby, której dowód rejestracyjny dotyczy i samochodu. Wówczas przekierowuje taki dokument do odbioru w urzędomacie. No i praktycznie rzecz biorąc przychodzi, otwiera skrytkę, wkłada, zamyka skrytkę. I urzędnika, że tak powiem, rola się kończy w tym momencie, w tym pierwszym etapie. W kolejnym etapie będzie to, jak się uwolni skrytkę, system pokazuje uwolnienie tej skrytki. Mało tego, dokument będzie podpisywany również i system pokazuje dokument podpisany przez odbiorcę.
4: Czemu tak późno? Już w innych urzędach dawno te urzędomaty stoją.
3: Lepiej późno niż wcale. Myślę, że rozpoczynamy pewne działania informatyczne ułatwiające obsługę klientów. Z biegiem czasu będzie tych usług zapewne więcej. Urządzenie kosztowało 110 tysięcy. Zakupiliśmy je oczywiście w drodze przetargu. Plus jeszcze dodatkowe koszty związane z podmurowaniem, wyciągnięciem instalacji.
2: To są pieniądze pochodzące, pamiętacie Państwo, z 10 milionów na cyfryzację miasta. To są, można powiedzieć, pierwsze pieniądze, które uruchomiliśmy z tej pożyczki preferencyjnej na 0%. Tam było bardzo wielu elementów. Od paczkomatu przez wsparcie sztucznej inteligencji dla urzędników, ale również i na portalu dla mieszkańców, po serwery i różnego rodzaju urządzenia, które nas są niezbędne do tego, żeby właśnie digitalizować miasto.
5: Michał Listowski, Radny Miasta Koszalin. Chciałem pogratulować przede wszystkim pozyskania środków na cyfryzację, bo to był ten duży element, który pozwolił nam już w końcu postawić urządzenie, które pomoże tym osobom, które mają mniejszy dostęp czasu w ciągu dnia do tego, żeby skorzystać z Urzędu Miasta. Miejmy nadzieję, że uda się pozyskiwać kolejne środki na te elementy cyfryzujące miasto. Z tego powodu, że to są pewne zadania, które musimy wykonać, żeby dalej być w stanie polepszać tę dostępność i cyfryzacyjną oraz informatyczną dla mieszkańców. I mamy nadzieję, że dalej będziemy w stanie te usługi polepszać oraz świadczyć nowe.
2: Naciskam przycisk start na ekranie, wpisuję numer telefonu, tu muszę złożyć czytelny podpis, który robię palcem i otwórz skrytkę, naciskam, O! Otworzyła się skrytka, jest koperta zaadresowana do mnie. Oczywiście na końcu zamykamy skrytkę i idziemy do domu.
1: Koszt zakupu urzędomatu to 110 tysięcy złotych. Na razie z urządzenia można odebrać dowody rejestracyjne pojazdów i prawa jazdy. Urzędomat znajdziemy na bocznej ścianie Urzędu Miasta w Koszalinie od strony ulicy Młyńskiej. Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Bum, bum.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Wygodne miejsca do integracji oraz przytulne zakątki sprzyjające wyciszeniu. Strefa młodych powstała w koszalińskiej bibliotece publicznej. Jest to nowa przestrzeń stworzona z myślą o młodzieży, w której można spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, pograć w planszówki, poczytać komiksy i książki, wspólnie się pouczyć lub po prostu odpocząć.
2: Mamy sofy, kanapy, żeby było wygodnie. Magdalena Młynarczyk-Wesgraj, dyrektorka koszalińskiej biblioteki publicznej. To są meble, które są przeznaczone do relaksu i ta przestrzeń temu też ma służyć. Jest oczywiście biurko z krzesełkami, lampki i nawet słuchawki wygłuszające. Gdy ktoś rzeczywiście potrzebuje skupienia i tutaj ma okno na nasz piękny park, może się uczyć, ale ta przestrzeń, czyli worki na podłodze, wykładzina miękka i właśnie te sofki mają służyć rozluźnieniu się, poczytaniu w wygodnej pozycji, poza książkami, młodzieżówkami oraz literaturą young adult. Są też gry planszowe i takie, które można sobie samemu grać w pojedynkę czy układać puzzle, ale są też gry do takiej rekreacji grupowej. Mamy trochę zabawek sensorycznych, są spisane zasady strefy młodych tutaj obok nas, gdzie przypominamy o szacunku wzajemnym, o tym, żeby zostawiać po sobie porządek i w razie potrzeby, żeby zgłosić też do bibliotekarek potrzeby jakiegoś tam wsparcia. Wydaje mi się, że też te lampy, które się tutaj pojawiły, szczególnie wieczorami, mogą w miły sposób oświetlić nam przestrzeń, stworzyć ją jeszcze bardziej przytulną. A na ścianach pojawiły się prace koszalinianki, która jest artystką, robi szkice nie tylko, tak jak tutaj widzimy, k-popowym artystom, ich portrety, ale zajmuje się sztuką. Wiem, że kiedyś prowadziła też warsztaty dla młodzieży z rysunku, więc trochę otwieramy tę przestrzeń, myślę, że tak kreatywnie. Niekoniecznie tak, jak niektórzy mogli zakładać, że skoro to jest miejsce znajdujące się w bibliotece, to znaczy, że się trzeba zapisać, mieć kartę biblioteczną, koniecznie wypożyczyć książkę. Nie, tutaj można przebywać bez karty bibliotecznej i po to też są te wyeksponowane tutaj zbiory biblioteczne w postaci książek i gier, że nie zabierając tego do domu, zupełnie swobodnie można z tego korzystać na miejscu.
3: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Mam nadzieję, że pobliskie szkoły, które są zlokalizowane, ta odległość spowoduje, że młodzi będą chcieli z tej przestrzeni przede wszystkim korzystać, że odnajdą ją tutaj w pobliżu naszej czytelni, w bibliotece i będą po prostu przychodzić i korzystać z tej przestrzeni, która jest dedykowana właśnie dla młodych ludzi.
2: Jako bibliotekarki i bibliotekarze, na co dzień pracujący z mieszkańcami naszego miasta, wiemy, że jest taka potrzeba takiego miejsca, czy większej ilości takich miejsc w Koszalinie, gdzie młode osoby będą mogły bezpiecznie, bezpłatnie spędzać wolny czas, uczyć się, odrabiać lekcje i to też jest doświadczenie tego miejsca sprzed lat. Jedynie, że nie było ono wyposażone dla młodych osób specjalnie, nie było tutaj drzwi, które teraz zapewniają intymność. Również ta ścianka po prawej stronie została dostawiona teraz, aby jednak można było odciąć się zupełnie od czytelni. No i właśnie dobrze spędzić czas, poczytać książkę, poukładać puzzle, porozmawiać z kimś, odrobić lekcje, nawiązać relacje. Z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważne, że jednak obok przylega czytelnia, że są tam dyżurujące bibliotekarki, bibliotekarze i w razie jakiegoś dyskomfortu, poczucia zagrożenia, trudnej sytuacji, są też osoby dorosłe, które mogą przyjść i jakoś tę młodzież wesprzeć. Natomiast nie bez powodu na drzwiach jest duża naklejka 12-26. To jest ten zakres lat osób, które zapraszamy do tego miejsca. W godzinach otwarcia biblioteki od poniedziałku do piątku i również w sobotę to ma być przestrzeń, w której to właśnie młode osoby będą się dobrze czuły.
1: Jak z perspektywy młodych ludzi, do których jest ta przestrzeń skierowana, dla Was przeznaczona, jak ją oceniacie?
4: Oceniam tę przestrzeń jako dobrą przestrzeń, żeby w ogóle się skupić, żeby się nauczyć czegoś, na przykład w domu jest ciągle hałas i na przykład przekazują Ci na przykład rodzeństwo lub rodzice, to możesz tutaj sobie przyjść, sobie na przykład wypić kawę lub przyjść sobie, żeby się wypocząć od innych.
1: Co Ci się tutaj podoba?
4: Podoba mi się, że jest ładny widok na sam las, daje mi taki spokój, sam park, że pokazują ludzie takie, lubię takie klimaty, jak i też sama cisza, która też mi trochę pomaga w tym.
1: Potrzebne takie miejsce.
4: Tak, bardzo, szczególnie dla młodych ludzi, którzy sądzę, że w tym mieście bardzo mało uwagi dostają.
1: Widzę dzisiaj już tutaj w tej strefie zadania z matematyki. Rozwiązujesz to, rozumiem, że taka przestrzeń jest potrzebna.
5: Ponieważ w takim miejscu można się skupić, jest taki bardzo fajny klimat, taki właśnie spokojny na widok parku. No myślę, że bardzo jest przydatne takie miejsce, tym bardziej, że na przykład jak w domu się mieszka w bloku, to sąsiedzi tak rozmawiają i jest taki hałas i się nie można skupić, a w takim miejscu to przydaje się takie miejsce.
1: A przyprowadzisz może też tutaj ze sobą znajomych? Uważasz, że ta przestrzeń nie tylko może służyć nauce, ale także integracji, takim spotkaniom towarzyskim?
5: Uważam, że tak. To właśnie można jakieś planszówki grać, więc uważam, że na pewno to jest takie fajne miejsce dla integracji.
1: Czy taka przestrzeń w Koszalinie dla młodych osób jest potrzebna i czy to też fajna rzecz, która jakoś rozszerza ofertę biblioteki? Jak to oceniasz?
6: Myślę, że ta przestrzeń może też wpłynąć na to, że młodzież chętniej będzie wracała do książek, chętniej będzie brała książki, bo teraz to czytanie jest, myślę, że mniej popularne i właśnie robienie takich przestrzeni w miejscach jak biblioteka może spowodować, że młodzież chętniej i więcej zacznie czytać.
1: Podsumowując, strefa młodych w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej przeznaczona jest dla osób od 12 do 26 lat. Mieści się za czytelnią i jest otwarta w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do soboty. Mogą z niej korzystać również osoby, które jeszcze nie są zapisane do biblioteki. Jak wygląda strefa młodych, można zobaczyć na naszym radiowym Facebooku.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Więcej kursów z i do Łabusza, nowy przystanek przy Powstańców Wielkopolskich i dodatkowe połączenie dla uczniów szkoły podstawowej nr 6. Od poniedziałku wchodzi w życie nowy rozkład jazdy koszalińskich autobusów miejskich. Nowe rozwiązania obejmą linie nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 oraz 14.
2: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Od poniedziałku 19 października pasażerowie komunikacji miejskiej w Koszalinie skorzystają z nowych rozwiązań w rozkładach jazdy autobusów linii nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 14. Wśród najważniejszych zmian znalazły się dodatkowe kursy, wcześniejsze połączenia, wydłużenie wybranych tras oraz lepsza koordynacja przesiadek. To dobra wiadomość dla osób dojeżdżających do pracy, uczniów i mieszkańców korzystających na co dzień z autobusów. Jedną z najważniejszych zmian będzie zwiększenie liczby kursów na linii nr 1 z Łabusza. W dni powszednie autobusy będą odjeżdżać średnio co 60 minut w godzinach od 5.47 do 17.07. Wszystkie kursy tej linii będą obsługiwały również przystanek BIK Koszalin. Więcej możliwości podróżowania zapewni także linia nr 6. Pierwszy autobus z Łabusza w dni powszednie odjedzie już o godzinie 4.53, co ułatwi dojazdy we wczesnych godzinach porannych. W soboty, niedziele i święta uruchomione zostają dwie dodatkowe pary kursów, a w dni powszednie pojawi się nowy odjazd z BIK Koszalin o godzinie 21.25. Przystanek BIK Koszalin będzie obsługiwany przez linię nr 6 co 20 minut, a dodatkowe możliwości dojazdu zapewnią także autobusy linii nr 1. Zmiany obejmą również trasę linii nr 2. Kurs o godzinie 10.09 z dworca PKP zostanie wydłużony do Lubiatowa, dzięki czemu pasażerowie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do

0: tego osiedla. Ponadto kurs z Chełmoniewa, zaplanowany dotychczas na godzinę 11.03, rozpocznie się wcześniej już o godzinie 10.51 w Lubiatowie. Na liniach numer 3 i 4 wprowadzona zostaje dwukierunkowa obsługa ulica Powstańców Wielkopolskich. Autobusy będą zatrzymywały się m.in. na nowym przystanku Powstańców Wielkopolskich 02 oraz na przystanku Dworzec PKS 01. Zmiany mają uporządkować obsługę komunikacyjną tego obszaru i ułatwić pasażerom korzystanie z połączeń. Dodatkowo na linii numer 3 wydłużony zostanie w dni powszednie wieczorny kurs o godzinie 20.29 z Niekłonic do przystanku Wąwozowa Wschodni PKP. Na linii numer 4 skorygowana zostanie natomiast godzina odjazdu autobusu z dworca PKP z 14.38 na 14.44. Z dodatkowego połączenia skorzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej numer 6 w Koszalinie. Na linii numer 8 uruchomiony zostanie kurs o godzinie 12.05 ze Słonecznej, który ma ułatwić powrót do domu po zakończeniu lekcji. Zmiany na linii numer 14 obejmą korektę godzin odjazdów, żeby lepiej skoordynować przesiadki z autobusami linii numer 6 i 17. Z kolei w niedzielę na przystanku Szczecińska Pętla linie numer 6 i 12 będą kursowały naprzemiennie, zapewniając połączenie co 60 minut.
1: Przypomnijmy, zmiany wchodzą w życie w najbliższy poniedziałek. Szczegóły na stronie mzkkoszalin.pl. Materiał Oliwii Kisielewskiej. I w tej godzinie był to ostatni temat. Za chwilę w Radiu Plus najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na kolejne ciekawe materiały naszych reporterów.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
2: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
4: Jak bardzo nie radzimy sobie z siecią i przemocą. Od polityków po dzieci. Dr Iga Kazimierczyk z uczelni Kolczaka i dyrektor szkoły podstawowej numer 103 Danuta Kozakiewicz. Co się stało w Krakowie? Wyjaśni prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. A informacje dla poszkodowanych przez zonda krypto będzie miał radca prawny Damian Przybyłowski.
2: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zaprasza Małgorzata Świtała.
3: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Jesienna Vita, jesienna Vita. Morze cię woła, Barbarka Vita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Morze cię woła, Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Lwów. Będą zmiany w kursowaniu pociągów, mają jeździć bardziej regularnie. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od prawie 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się teraz prokuratura okręgowa w Warszawie. Na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
2: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Lwów. Po 14 nad miastem i okolicami zestrzelono kilka dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły na budynki mieszkalne we wsi Malechiw. 3 osoby zostały ranne. W niektórych dzielnicach Lwowa nie ma prądu. Pojawiają się informacje o kłębach dymu nad miastem. To już drugi ostrzał Lwowa w ciągu doby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa. Jak mówi politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, problemem Łukasza Gibały może być także samo zarządzanie miastem.
3: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, no może być dużym wyzwaniem.
1: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będą zmiany w kursowaniu pociągów. Zgodnie z nowym rozkładem jazdy mają jeździć bardziej regularnie, jak metro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
4: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
1: Pociągi będą kursować na stałych trasach oznaczonych numerami, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać 13 grudnia.
0: Autopromocja. Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
5: Jak bardzo nie radzimy sobie z siecią i przemocą. Od polityków po dzieci. Dr Iga Kazimierczyk z uczelni Korczaka i dyrektor szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz. Co się stało w Krakowie? Wyjaśni prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. A informacje dla poszkodowanych przez zonda krypto będzie miał radca prawny Damian Przybyłowski.
0: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zaprasza Małgorzata Świtała. Autopromocja.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Został tylko tydzień na oddanie głosu w słupskim budżecie obywatelskim.
2: Głosujemy, myślę, że tak jak już się przyzwyczailiśmy do tego, wyłącznie elektronicznie. Strona internetowa slupsk.konsultacje.jst.pl. Myślę, że wybór jest bogaty, ponad 40 propozycji.
1: Kolejne zbiorowe pogrzeby dzieci utraconych w czwartek i w sobotę w naszym regionie. Pożegnamy 70 dzieci zmarłych na różnych etapach ciąży.
3: Tam przez cały rok są setki kwiatów i maskotek. Dzieci, które przychodzą z rodzicami i dowiadują się, że tu są prochy, ich siostrzyczki czy braciszka, przynoszą swoje maskotki.
1: Trwa międzynarodowa kampania na rzecz ograniczenia cyberprzestępczości wśród młodzieży.
4: Rozmowa z takim dzieckiem, zarówno tym, które jest ofiarą hejtu, jak i dzieckiem, które zastosowało taką cyberprzemoc, ta rozmowa jest najważniejsza. Uświadommy dzieciom, jak mają się zachowywać, że nie są bezkarne.
1: Takie tematy czekają w drugiej godzinie naszego magazynu. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit.

0: Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na kredyagricole.pl/firmy.
2: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki Tiki, Deo, Deo, Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Został tydzień na oddanie głosu w słupskim budżecie obywatelskim. W tegorocznej edycji do wyboru jest łącznie 41 propozycji dotyczących m.in. inwestycji i działań społecznych na terenie miasta. Na budżet obywatelski przeznaczono 4 600 000 zł. Więcej szczegółów Monika Rapacewicz z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2: Głosujemy, myślę, że tak jak już się przyzwyczailiśmy do tego, wyłącznie elektronicznie. Strona internetowa slupsk.konsultacje.jst.pl albo po prostu wchodzimy na miejską stronę slupsk.pl i tam znajdziemy taki odnośnik i zaznaczamy po prostu to zadanie, taki kwadracik przy tym zadaniu, które popieramy, które nas interesuje. Zaznaczamy, następnie wypełniamy proste informacje, imię, nazwisko, miejscowość, skąd pochodzimy, no wiadomo, Słupsk. Ale co ważne, wpisujemy nasz numer telefonu, ponieważ na ten numer telefonu przychodzi taki kod weryfikacyjny, który w momencie głosowania przepisujemy. W ten sposób jakby uwiarygodniamy swoją aktywność i swoje głosowanie. Z jednego numeru telefonu można maksymalnie oddać 5 głosów, ponieważ zakładamy, że może dojść do sytuacji, gdzie na przykład inna osoba, obojętnie czy osoba w wieku senioralnym, czy też nie, z różnego powodu nie ma telefonu i nie można w ten sposób pozbawić ją prawa do głosowania. Też wiemy doskonale, że no nie każdy ma obowiązek albo możliwość posiadania komputera czy telefonu typu smartfon z dostępem do internetu, dlatego takie osoby mogą oddać głos przy stanowisku komputerowym w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Niedziałkowskiego 6, gdzie właśnie urzędnicy udostępniają stanowisko komputerowe i pomagają w oddaniu takiej osobie głosu.
1: Projekty możemy podzielić na różne kategorie, jak to wygląda. Jakby pani mogła trochę nam przybliżyć, jakie to są mniej więcej propozycje?
2: To kilka kategorii, tak jak mówimy. Skupiamy się na zadaniach infrastrukturalnych, zarówno takich dużych zadaniach ogólnomiejskich. Najczęściej są to zadania też szacowane finansowo, dosyć kosztowne. I w tym roku w tej kategorii infrastrukturalnych ogólnomiejskich wybieramy między dwoma zadaniami. Jedno zadanie to budowa miejskich toalet. Część osób na pewno zwraca na to uwagę, że dostępność tego typu infrastruktury na pewno w przestrzeni miejskiej jest potrzebna. Drugie zadanie, las wspomnień, cisza lasu, przestrzeń pamięci. Tutaj wnioskodawca zauważa konieczność w jego opinii powstania takiego ekologicznego miejsca pochówków na cmentarzu komunalnym w Słupsku. I tu spośród tych dwóch zadań wybieramy infrastrukturalnych ogólnomiejskich. Natomiast pozostałe kategorie, jest ich jeszcze kilka, są to zadania infrastrukturalne lokalne, już takie w okręgach naszych tutaj miejskich, w czterech okręgach i tu już tych zadań jest kilkanaście. Zarówno dotyczą one kwestii takiego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i kwestii na przykład oświetlenia w przestrzeni miejskiej, czyli takich rzeczy, z których korzystamy codziennie, może mniej się nad nimi zastanawiamy, ale wpływają one na bezpieczeństwo, jakość naszego życia jako mieszkańców. Kolejna kategoria to kategoria infrastrukturalnych zadań, takich inwestycyjnych, innych też twardych projektów, ale dedykowanych szkołom. Też trzy zadania, spośród których wybieramy i dotyczą one takiej strefy aktywności sportowej, strefy uczniów i młodych ludzi, ruchu, rekreacji. Zadania społeczne, ogólnomiejskie nazwijmy to tak, które polegają na różnego rodzaju warsztatach manualnych, muzycznych, wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe, coś takiego, co możemy traktować jako mile spędzony czas, czasami uzupełniany o jakiś aspekt edukacyjny, profilaktyki zdrowotnej. Mamy także kategorię zadań społecznych, ale znowu dedykowanych szkołom, ponieważ tak jak w czasie konsultacji była też taka dyskusja, że jednak szkoły to są dosyć takie dobrze zorganizowane społeczności uczniów i rodziców, którzy mogliby w jakiś sposób intensywnie też konkurować na tym rynku zadań ogólnomiejskich, a dzięki temu mają tą kategorię wyodrębnioną dla siebie i w żaden sposób nie wpływają na wyniki tych zadań zadań ogólnomiejskich, nazwijmy to tak. I kategoria też dedykowana osiedlu Bolesławice. Wiemy, że miasto zmieniło swoje granice i mieszkańcy mają też dedykowaną pulę środków pieniężnych w wysokości 120 tysięcy. Akurat ta pula ma i też zgłosili swoje pomysły na jakieś spotkania integrujące, jakieś zadanie jest też takie infrastrukturalne w tym i zadanie kulturalne na mile spędzony czas i mieszkańcy mogą wybierać. Co ważne, zawsze co roku staramy się przypominać, że nie wiąże nas w głosowaniu w budżecie obywatelskim miejsce, w którym mieszkamy. Nie musimy głosować na przykład na okręg, w którym mieszkamy, jak uważamy, że w danym okręgu zadanie nie podoba się nam z jakiegoś powodu, a w innym okręgu podoba mi się bardziej, to mogę głosować na to zadanie w innym okręgu.
1: Głosowanie potrwa do 20 października. Udział może wziąć każdy mieszkaniec Słupska, niezależnie od wieku. Przypomnę, że głosować można tylko elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Słupsk konsultacje jst.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Ponad 40 dzieci zostanie w najbliższą sobotę pochowanych na koszalińskim cmentarzu. To pogrzeb dzieci, które zmarły na różnych etapach ciąży i z różnych powodów nie zostały pochowane przez swoich rodziców. Będzie to już 32 zbiorowy pogrzeb dzieci utraconych, organizowany przez koszalinski samorząd. W grobowcu tym spoczywa prawie 4000 dzieci, mówi ksiądz Piotr Liwiński, kapelan koszalińskiego szpitala.
2: Zbiorowe pogrzeby dzieci utraconych organizujemy dla tych dzieci, które rodzice pozostawiają tutaj w szpitalu wojewódzkim z różnych powodów. Czasami jest to dziecko w bardzo wczesnym stadium ciąży. Czasami rodzice decydują się, że nie chcą organizować sami tego pogrzebu i wtedy mogą zostawić. Też wiem, że ci rodzice są informowani. Jeżeli nie uda się mi dotrzeć do tych rodziców, to personel też mówi o tym, że to dziecko będzie pochowane właśnie tutaj w Koszalinie na cmentarzu, że te pogrzeby są organizowane dwa razy do roku.
3: Kto może być na tym pogrzebie?
2: Na pogrzeb każdy może przyjść. Oczywiście jest to ukierunkowane dla rodziców, rodzin tych dzieci utraconych, ale również zapraszamy, zachęcamy innych, którzy na przykład znajomych tych rodzin, wszystkich, których dotknęła ta tragedia utraty dziecka, ale tych, którzy też jakoś czy wspierają w różny sposób, czy też poprzez znajomość z tymi rodzinami też mogą uczestniczyć.
1: Msza święta w intencji rodziców po stracie dziecka w sobotę o godzinie 10 w katedrze, a dalsze uroczystości pogrzebowe o godzinie 11.30 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Tego dnia także zbiorowy pogrzeb dzieci utraconych w Pile. Pochowanych zostanie 8 dzieci. Będzie to 23 pogrzeb dzieci utraconych organizowany przez pilski samorząd.
4: Ksiądz Ryszard Ryngwelski. Tak jak zawsze o godzinie 11 gromadzimy się na Eucharystii w parafii świętego Jana Bosko i po mszy świętej udajemy się na cmentarz, żeby pochować właśnie te dzieci utracone w ostatnich miesiącach, tygodniach, by mogły nie tylko mieć godny pochówek, tak jak każdy człowiek, ale jednocześnie, żeby to było dla rodziców takim szczególnym miejscem ich spotkania z ich dzieckiem, które nie przyszło na świat żywe albo odeszło w bardzo wczesnej fazie prenatalnej. To jest bardzo ważne wydarzenie, bo ciągle mówimy i to jest w pełni uzasadnione Ewangelią, że człowiek jest po Bogu najwyższą wartością i dlatego na każdym etapie, poczynając od poczęcia do naturalnej śmierci, należy mu się najwyższy szacunek i godność, a to samo dotyczy jego godnego pochówku, czyli wtedy, kiedy żegnamy człowieka, który umiera przedwcześnie, a dla rodziców jest to ogromne przeżycie, straszliwy ból, rozstania, mnóstwo pytań, na które najczęściej nie ma odpowiedzi, a mając mogiłę, czyli miejsce, przy której mogą się gromadzić i spotykać, jest to zawsze jakieś ukojenie i poza tym miejsce takiej formy kontaktu z dzieckiem czy z dziećmi, które odeszły. I cieszy sam fakt, że w świadomości społecznej coraz bardziej dociera do przekonania właśnie taka prawda, że każdy człowiek, każde dziecko jest ważne i dlatego ma prawa do tych wszystkich praw, które przysługują człowiekowi.
1: Wcześniej, bo pojutrze, zbiorowy pogrzeb dzieci utraconych odbędzie się w Wałczu. Pochowanych zostanie 19 dzieci. Msza święta o godzinie 14.30 w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja. Następnie dalsze uroczystości pogrzebowe około 15.15 w kaplicy na cmentarzu na Dolnym Mieście. Także w czwartek pogrzeb dwojga dzieci na cmentarzu w Pękaninie. Msza święta o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białogardzie, a po Eucharystii dalsza ceremonia na cmentarzu. Tego dnia na świecie obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Tematem zajęła się Alicja Górska.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10%

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Po ostatnich zdarzeniach z udziałem młodych ludzi policja przypomina, że cały czas realizowana jest międzynarodowa kampania na rzecz ograniczenia cyberprzestępczości wśród młodzieży. Jej celem jest zwiększenie świadomości i zapobieganie popełnianiu cyberprzestępstw przez młodzież. Na czym polegają profilaktyczne działania? O tym Magda Gliszczyńska.
2: Obecnie bariera wejścia w świat cyberprzestępczości, szczególnie dla młodych ludzi, znacznie się obniżyła. Dlatego prowadzone są działania, które mają ostrzegać młodzież przed zagrożeniami oraz konsekwencjami. Warto uświadomić sobie, czym jest cyberprzestępczość, podkreśla Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
3: Cyberprzemoc to celowe i powtarzające się krzywdzenie, nękanie lub zastraszanie innych osób przy użyciu technologii cyfrowych, takich jak internet, media społecznościowe, komunikatory czy telefony komórkowe. Możemy wyróżnić tutaj w tej cyberprzemocy kilka takich podpunktów: wyzywanie i obrażanie, czyli wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie w komentarzach lub wiadomościach prywatnych. Do cyberprzemocy zalicza się także hejt, czyli celowe prowokowanie, pisanie nienawistnych komentarzy, na przykład na portalach społecznościowych, rozpowszechnianie plotek, czyli publikowanie kłamstw na temat konkretnej osoby, zmanipulowanych zdjęć, na przykład przy pomocy technologii AI lub intymnych informacji bez zgody tej ofiary. Cyberprzemoc, co ją wyróżnia? Ma ona ogromny zasięg, materiały szybko rozpowszechniają się w sieci i sprawcy często chcą ukryć się pod maską anonimowości. Działa 24 godziny na dobę, przez co ofiara takiej cyberprzemocy nie czuje się bezpiecznie nawet we własnym domu.
2: Ogromną rolę w działaniach odgrywają również rodzice.
3: Dlatego tutaj warto rozmawiać ze swoimi dziećmi, uświadomić nasze dzieci, że takie rzeczy nie wolno robić, że te dzieci nie są anonimowe w sieci. Zawsze w tej sieci zostanie jakiś ślad, dzięki któremu policjanci mogą taką osobę, takiego hejtera namierzyć. My całodobowo monitorujemy sieć i reagujemy na wszelkie zgłoszenia. Więc rozmowa z takim dzieckiem, zarówno tym, które jest ofiarą hejtu, jak i dzieckiem, które zastosowało taką cyberprzemoc, ta rozmowa jest najważniejsza. Uświadommy dzieciom, jak mają się zachowywać, że nie są bezkarne, bo takiego hejtu, takiej cyberprzemocy nie da się wytłumaczyć głupim żartem, a za taki głupi żart mogą ponieść surowe konsekwencje.
2: Sami rodzice też podkreślają, że zawsze należy być czujnym, obserwować dzieci i z nimi rozmawiać, szczególnie teraz, zauważa pani Ewelina, mama dwóch chłopców w wieku 7 i 9 lat.
4: No mam dzieci, które wymagają teraz, żeby mieli dostęp do internetu, natomiast ja jestem przeciwna temu, ze względu na to, co się dzieje. Nie dopuszczam dzieci do internetu, staram się to omijać jak mogę najdłużej, natomiast mam wrażenie, że młodzież jeszcze nie jest na tyle dorosła, żeby móc poradzić sobie z problemami, które są w internecie, problemami rówieśniczymi i niestety myślą, że są na tyle dorośli i nie chcą tymi problemami zarażać rodziców. Ale właśnie powinno być wręcz odwrotnie, powinni zgłosić się do rodziców o pomoc i rodzic powinien jak najbardziej tutaj pomóc.
2: Ewa Kościelniak-Walewska, dyrektor 4 LO w Radomiu, dodaje, że nauczyciele cyklicznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu cyberprzestępczości. W szkole organizowane są też pogadanki z uczniami.
5: Jest to na pewno temat trudny w ostatnich czasach, ponieważ dostęp do tej cyberprzestrzeni jest faktycznie na każdym kroku i nie da się tego wyizolować z naszego życia, wykluczyć. Natomiast my też tutaj wychowujemy, edukujemy w szkole i nie tylko na lekcjach informatyki, ale również i godziny z wychowawcą na innych przedmiotach. Uczulamy uczniów również zajęcia profilaktyczne z naszymi szkolnymi specjalistami, jak się powinni w tej sieci poruszać, jak odbierać te treści, też ich edukujemy i uświadamiamy, że nikt w sieci nie pozostaje anonimowy.
2: A co na to młodzi ludzie? Czy czują się bezpiecznie?

0: bezpiecznie?
1: Ja czuję się bezpiecznie, ponieważ w naszej szkole na godzinach wychowawczych jesteśmy uczeni, jak przestrzegać tej cyberprzestępczości.
2: W tej szkole czuję się bezpiecznie, bo też na lekcjach wychowawczych mamy omawiane, jak odróżniać prawdziwą informację od fake newsa, bo to wszystko to po prostu były fake newsy, tak, żeby panikę siać.
0: Tylko dzięki wspólnym działaniom możemy skutecznie chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami obecnymi w cyberprzestrzeni i zapobiegać sytuacjom, w których młodzi ludzie wkraczają na tę drogę, stając się ofiarą lub jej sprawcą.
3: Tematem zajęła się Magda Gliszczyńska i w tej godzinie to już wszystko. Za chwilę na naszej antenie najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po nich zapraszam Państwa na program Tu się dzieje.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
5: Autopromocja.
4: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
6: Jak bardzo nie radzimy sobie z siecią i przemocą. Od polityków po dzieci. Dr Iga Kazimierczyk z uczelni Korczaka i dyrektor szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz. Co się stało w Krakowie? Wyjaśni prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. A informacje dla poszkodowanych przez zonda krypto będzie miał radca prawny Damian Przybyłowski.
4: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zaprasza Małgorzata Świtała. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jesienna Wita, jesienna Wita! Morze cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Morze cię woła, Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Miał planować zamach na rząd. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Za chwilę szczegóły. Setki wiernych modlą się w klinice Gemelli w Rzymie. Papież przechodzi operację. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał 9 zarzutów, w tym prowadzenia przygotowań do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. Zakończyło się przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
2: Mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
1: Powiedział Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Kilkunastu osobom udzielono pomocy medycznej, jedna trafiła do szpitala. Służby sprawdzają teraz, czy na terenie zespołu szkół zawodowych numer 2 ktoś rozpylił niebezpieczną substancję.
3: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. 14 osób wymagało pomocy medycznej, której na miejscu udzielił zespół ratownictwa medycznego. Jeden z uczniów został przewieziony do szpitala.
1: Mówiła Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Trwa przesłuchiwanie świadków i analiza nagrań z monitoringu. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Od czwartku w szpitalu w Sanoku trwa głodówka. Związkowcy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
4: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
1: Mówił Grzegorz Pasztyła z NSZZ Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Nie wiadomo jednak, czy przyjdą na nie związkowcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Setki wiernych modlą się w klinice Gemelli w Rzymie. Wspierają papieża, który przechodzi zabieg usunięcia niewielkiego guza płuc. O bliskości z papieżem zapewnił też sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin w rozmowie z Vatican News.
5: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześnie wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią.
1: O 18:00 w szpitalnej kaplicy świętego Jana Pawła II rozpoczął się różaniec w intencji Ojca Świętego. Papież spędzi w klinice Gemelli kolejny tydzień.

0: się dzieje.
1: Marsz szlakiem punktów życia przejdzie ulicami Koszalina w najbliższy czwartek.
2: To jest taka edukacja poprzez ruch, poprzez grę miejską, gdzie przemierzamy Koszalin tam, gdzie są punkty życia, na mapie Koszalina i też edukujemy, pokazujemy, jak udzielić pierwszej pomocy, jak wykorzystać LED.
1: W piątek noc bibliotek. Wiele atrakcji szykuje Koszalińska Biblioteka Publiczna.
3: Absolutnie w tym czasie będzie się dużo działo. Biblioteka będzie wyjątkowo otwarta dłużej, czyli to będzie do godziny 22. Będzie okazja do tego, żeby też być w tej bibliotece w trochę innym czasie i troszeczkę spojrzeć na nią z innej perspektywy niż taka zupełnie stereotypowa.
1: Trwają przygotowania do 20. edycji wystawy interdyscyplinarnej Fala XYZ Kultura łączy generacje w Koszalinie.
4: Artyści mają taki zadany temat i mają w swoich pracach powiedzieć, co odziedziczyli jakby po poprzednich pokoleniach, po poprzednich wiekach historii sztuki związanej z malarstwem, z architekturą, z fotografią, z każdymi rodzajami sztuki, które się później już pojawiły w XX wieku, co ich łączy z tym światem dzisiejszym.
1: I o tych wydarzeniach dziś w Tu się dzieje. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam na ostatnią część naszej wtorkowej popołudniówki.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11, obok autoryzowanego serwisu Hyundai.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
8: Iha! Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17, Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Defibrylatory AED, punkty kontrolne na ulicach Koszalina i młodzież, która w praktyce trenuje ratowanie ludzkiego życia. Już 15 października po raz trzeci odbędzie się Marsz Szlakiem Punktów Życia, co sprawia, że taka akcja skutecznie przełamuje strach przed udzieleniem pierwszej pomocy. Jak reagują przechodnie oraz dlaczego takie inicjatywy są niezwykle ważne. O tym wszystkim Oliwia Kisielewska rozmawiała ze swoim gościem.
2: Małgorzata Kulik, nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w drugim LO Koszalin i też doradca metodyczny tych przedmiotów w Centrum Edukacji Nauczycieli.
3: Państwa szkoła angażuje się w wiele niesamowitych inicjatyw i jedną z nich właśnie będzie Marsz Szlakiem Punktów Życia, który odbędzie się już po raz trzeci. Co czyni to wydarzenie takim właśnie wyjątkowym?
2: Wyjątkowym to to, że to jest taka edukacja poprzez ruch, poprzez grę miejską, gdzie przemierzamy Koszalin, tam gdzie są punkty życia na mapie Koszalina i też edukujemy, pokazujemy, jak udzielić pierwszej pomocy, jak wykorzystać AED do ratowania zdrowia i życia ludzi, ale to jest też taka akcja widoczna, bo przy tych punktach kontrolnych, które obstawiają nasi uczniowie, przemieszczają się też mieszkańcy Koszalina i okolic i mogą obserwować to, co się dzieje, co pokazują młodzi ludzie.
3: I tak właśnie, jak pani spojrzy na te poprzednie lata, widać zainteresowanie też tych mieszkańców, że oni są ciekawi, co tam się dzieje?
2: Tak, to my widzimy, podchodzą, oglądają przeróżnie. Czasami myślą, że coś tu się dzieje, że niszczymy punkt albo że tutaj gdzieś młodzież się gromadzi, a potem jak widzą, że młodzież edukuje, jak należy kapsułę otworzyć, bo taką też zgodę mamy na otwarcie 3 kapsuł, jak wygląda praca na fantomie, czyli uciski, jak to AED przymocować, przyłożyć łopatki do ciała człowieka, to wtedy jest taki spokój, taki duże refleksja i naprawdę pytania związane z tym tematem.
3: I kiedy w tym roku odbędzie się właśnie to wydarzenie, kiedy się rozpocznie i którymi ulicami Koszalina będziecie przemierzać?
2: Rozpoczynamy 15 października o godzinie 10:45. Już ruszają grupy na start. W tym roku to są wszystkie nasze pierwsze klasy. To już nasza tradycja, taka, że pierwszaki nasze idą na ten szlak i szkoły, które zechciały przystąpić też do tego projektu. Na dzisiaj wiemy, że to będzie 4 albo i nawet 5 różnych grup szkolnych, które dołączą do nas. Ruszamy trasami. Mamy 8 punktów kontrolnych i to na pewno będzie nasza biblioteka publiczna. To na pewno będzie pracownia pozarządowa na Podgórnej. To na pewno będzie budka życia na tak zwanym ratuszu. Również na przystanku na Zwycięstwa przy ulicy Grodgera, na Sportowej Dolinie. Tam, gdzie te punkty są przy stadionie Bałtyk, przy tak zwanym torgu, tam gdzie widzą Państwo kapsuły z AED zamieszczonym, tam w tym roku, w tym momencie tam my będziemy.
3: To naprawdę w wielu miejscach będziecie. Ja jeszcze chciałam zapytać, czy właśnie dzieci w pierwszej klasie już takie doświadczenie pierwsze mają, czy to właśnie jest ich pierwsze doświadczenie z AED, z tym wszystkim, co jest powiązane właśnie z tym marszem życia?
2: Uczniowie już powinni mieć to doświadczenie w klasie 8, bo tam jest edukacja dla bezpieczeństwa, i tam zakres treści mówi, że w pierwszej pomocy jest RKO i użycie defibrylatora. I oni już powinni mieć takie doświadczenie. My doskonalimy niejednokrotnie, wracamy do tematu od początku, więc u nas też się uczą w szkole. No i później to na punktach jakby sprawdzamy. My mamy w szkole prężnie działającą grupę pierwszej pomocy i tutaj młodzież jest z klas drugich, trzecich, czwartych, w tym roku bardzo dużo klas pierwszych dołączyło też do grupy i ci uczniowie na tych punktach edukują, więc taka edukacja rówieśnicza i to niesamowicie te wrażenia robi, jak taki młody człowiek wykazuje się już tak dużą wiedzą, że nawet mieszkańcy Koszalina przystaną, oglądają, dopytują, gdzie ci młodzi zaczynają być takim autorytetem też.
3: I chyba ci młodzi też mają taką satysfakcję po takim dniu, prawda?
2: Oj, ogromną. Jest to dla nich takie duże wyzwanie. Przeżywają bardzo. Przygotowują się. Praktycznie to działanie to jest duży projekt edukacyjny, który etapami planujemy i w tym wszystkim biorą udział uczniowie należący do szkolnego koła i nie ma co ukrywać, ten projekt to jest to koło, oni niosą ten sukces tego przedsięwzięcia, bo ja uważam, że to jest sukces, że ktoś się zainteresuje, zobaczy, co udowodnił ostatnio, miesiąc temu była akcja z użyciem defibrylatora, zakończona, nie wiem, czy mogę powiedzieć sukcesem, ale na pewno dająca zdrowie i życie osobie poszkodowanej.
1: Marsz Szlakiem Punktów Życia wystartuje już w czwartek o godzinie 10.45. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
0: Tu się dzieje.

0: się dzieje.
1: Spotkania z artystami, literackie inspiracje, warsztaty kreatywne, wystawy i zwiedzanie biblioteki z zagadkami. To atrakcje, które czekają na uczestników Nocy Bibliotek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Wydarzenie odbędzie się w ten piątek w godzinach 17:22.
2: Maciej Zychowicz, dział animacji, kultury i czytelnictwa. Jeżeli chodzi o drugą część października, nie zwalniamy tempa. Zaczynamy od sporego wydarzenia, jaką jest Noc Bibliotek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Osoby, które u nas często bywają, mogą się trochę dziwić, bo zwykle ta impreza była przecież w kwietniu, zresztą w tym roku też się odbywała. No to jest osobna impreza, osobna inicjatywa. Tym razem włączamy się w ogólnopolskie obchody właśnie Nocy Bibliotek. Troszeczkę jest to takie wydarzenie podobne do Nocy Muzeów, tak to możemy określić, a zatem ta oferta będzie inna, to nie jest to samo wydarzenie, o którym przed chwilą mówiłem, tym niemniej jakby u nas absolutnie w tym czasie będzie się dużo działo, biblioteka będzie wyjątkowo otwarta dłużej, czyli to będzie do godziny 22 i już od 17 zaczynamy z atrakcjami, które mamy dla Państwa przygotowane i w programie między innymi oprowadzanie po bibliotece połączone z grą terenową, Tajemnice między stronami, tutaj na to wydarzenie obowiązują zapisy pod numerem telefonu, który Państwo znajdziecie na stronie i ta gra odbywa się dwukrotnie o godzinie 17 i 19. O godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Romualdem Wiśniewskim, rzeźbiarzem z Pomorza Środkowego i będzie to spotkanie połączone też z promocją książki dotyczącej tego artysty, a autorką której jest Anna Gut-Czerwonka i to wydarzenie odbędzie się w czytelni o godzinie 18. O godzinie 19 wykład Szymborska bez przesady naszej koleżanki Klaudii Górzyńskiej. Ten wykład w czytelni regionalnej. Tutaj będzie można słyszeć pewnie o faktach, o których nie wszyscy wiedzą dotyczących Szymborskiej, więc jakby taka okazja, żeby spojrzeć na tą postać z troszeczkę innej perspektywy. O 20 pokaz filmu Niespodzianki. Ten pokaz odbędzie się oczywiście w naszej sali kinowej. Również na ten pokaz obowiązują zapisy telefoniczne lub mailowe. Nasza czytelnia z kolei zamieni się w strefę warsztatową, w której będzie można od 17 do 22 uczestniczyć właśnie w szeregu wydarzeń. Będzie możliwość pomalowania twarzy, będzie możliwość stworzenia swojej własnej przypinki z jakby stworzoną przez siebie grafiką. Będą też warsztaty stworzenia grafik z Lego Dots i te warsztaty odbędą się o godzinie 18 i 20. Tutaj również obowiązują zapisy na to wydarzenie. Ponadto uzupełnieniem niejako tej nocy będzie wystawa prac pana Romualda Wiśniewskiego. Ona będzie dostępna w czytelni. No i wystawy, które będą w tym czasie dostępne, czyli Fantasmagorie Sebastiana Krupińskiego. Ona jest w Mediatece i retrospektywa działań twórczych Moniki Zawierowskiej-Łozińskiej, która to z kolei wystawa będzie znajdowała się w Galerii Region. Na to wydarzenie serdecznie zapraszamy. Tak jak mówiłem, myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie okazja do tego, żeby też być w tej bibliotece w trochę innym czasie i troszeczkę spojrzeć na nią z innej perspektywy niż taka zupełnie stereotypowa. Poza tym o 17 października, czyli już kolejnego dnia, zapraszamy na giełdę płytową, która będzie się odbywała w przestrzeni sali spotkań. Na tej giełdzie od 9:30 do 14:30 będzie można właśnie zapoznać się z, mam nadzieję, też znaleźć jakieś perełki, będzie można zapoznać się z płytami, kasetami. Tam tak naprawdę ten przekrój jest bardzo szeroki, więc wszyscy poszukiwacze perełek albo też jakichś bardzo specyficznych płyt, no zapraszamy Was serdecznie. Myślę, że tutaj każdy będzie miał okazję coś znaleźć i też po raz kolejny, tak jak w przypadku giełdy kolekcjonerskiej, która się u nas odbywa, no będzie to taka przestrzeń społeczna, przestrzeń do tego, żeby porozmawiać, spotkać ludzi, którzy się pasjonują tą muzyką również i właśnie, czy o samej muzyce, czy o zespołach, móc porozmawiać, podyskutować, to jest taka przestrzeń do wspólnego funkcjonowania.
1: Udział w wydarzeniach w ramach Nocy Bibliotek jest bezpłatny, ale na niektóre wymagane są wcześniejsze zapisy. Szczegóły na stronie Koszalińskiej Biblioteki.
0: Tu się dzieje!

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Plażą.

0: usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów. Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin. Hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.

0: się dzieje.
1: Trwają przygotowania do 20. edycji wystawy interdyscyplinarnej Fala XYZ Kultura łączy generacje w Koszalinie. Wydarzenie podejmuje temat spotkania różnych pokoleń, ich doświadczeń, pamięci, wartości i sposobów postrzegania świata.
2: Izabela Madajczyk, Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Bałtycka Galeria Sztuki i Galeria Amfiteatr. Jest to już nasza 20. edycja wystawy Fala. Zaczynaliśmy od 9 artystów. Fala w ciągu kolejnych lat, no już w tej chwili możemy powiedzieć 2 dekad, brzmi to tak trochę dziwnie, bo wydawałoby się, że to tak niedawno były te pierwsze fale. Współtwórcą, nie sposób tu nie wspomnieć o tym, że jest nasz już świętej pamięci Krzysztof Rapsa. Razem ta wystawa była tworzona i pomysłodawcą jest również dyrektor

0: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, pan Paweł Strojek i ja, Iza Madajczyk. I ta fala będzie w ogóle włączona w Kongres Kultury. Tematem tegorocznej fali będzie XYZ, kultura łączy generacje. Artyści mają taki zadany temat i mają w swoich pracach powiedzieć, co odziedziczyli jakby po poprzednich pokoleniach, po poprzednich wiekach historii sztuki związanej z malarstwem, z architekturą, z fotografią, z każdymi rodzajami sztuki, które się później już pojawiły w XX wieku, co ich łączy z tym światem dzisiejszym. Czy my jako artyści współcześni mamy coś do przekazania tym nowym generacjom, bo oni też inaczej patrzą. Oni bardzo często wchodzą w sztuczną inteligencję i wykorzystują to jako narzędzie. To jest tylko dla nich narzędzie, nie jest to priorytetowa rzecz, którą się posługują. Jak potrafią połączyć te dwie sfery? Co z tego wyjdzie? Zobaczymy na wystawie, której wernisaż jest 20 listopada o godzinie 18 w Bałtyckiej Galerii Sztuki.
1: Wielu artystów będzie można tutaj poznać, znaczy ich pracę?
0: No już w tej chwili mamy zgłoszonych 27 artystów. Artyści bardzo często, co mnie bardzo cieszy, boją się podchodzić do jakichś tematów, bo jak już dostają ten zadany temat, to się boją, że nie zdążą z tym tematem jego zrealizować, bo nie chcą dawać pracy przypadkowej, tylko faktycznie pochylają się nad tym tematem. W większości prac, które widzimy na fali, one są mocno zaznaczone, że są związane z tematem. A sztuka daje dowolną, bardzo dużą, szeroką, dowolną taką interpretację, więc nawet jeżeli od razu nie zobaczymy tego połączenia tej kultury, która łączy albo dzieli generacje, bo też nie wiadomo, jaki będzie wydźwięk i ta wypowiedź artysty, na pewno będziemy mieli okazję zobaczyć te różnice, nawet jeżeli będzie zestawione młode pokolenie, młodych artystów, którzy posługują się nowymi narzędziami, z tymi artystami, którzy się posługują starym warsztatem artystycznym, to będziemy widzieli te różnice i sami będziemy odczytywali, na ile to nas łączy, a co nas tak naprawdę dzieli.
1: To artyści z całej Polski, rozumiem, albo może nawet i z całej Europy.
0: Tak, mieliśmy wiele takich edycji, gdzie byli artyści również spoza Koszalina, z Polski i z Europy. Był artysta, który nawet z Nowego Jorku wysyłał nam swoje prace, bo przyjeżdżał tutaj, zostawiał na przykład gdzieś u znajomego i później ta praca trafiała do nas, bo tematy były wcześniej zadawane. Jest to taka wystawa, która przede wszystkim poprzez swoją różnorodność w tych formach artystycznych jest taką odpowiedzią dla widza, jak bardzo ta przestrzeń sztuki może dawać bardzo różne interpretacje, jak często coś, co jest dla nas oczywistym przedmiotem, zostaje przez artystę zaadoptowane do jego projektu artystycznego i zupełnie inaczej możemy to widzieć, już ten jego projekt zrealizowany, artystyczny, widzimy w innej jakby czasoprzestrzeni i takiej koncepcji tej narracji, wokół której on zbudował tą właśnie pracę.
1: Wernisaż 20 listopada, no i co, do kiedy będzie tę pracę można oglądać?
0: Do końca roku. Zapraszamy Państwa do Centrum Kultury 105 w Koszalinie, do Bałtyckiej Galerii Sztuki, do Galerii Amfiteatr i oczywiście zapraszamy na wszystkie inne działania, które odbywają się w Centrum Kultury Sztuki, na koncerty. Przed nami Hanza już w październiku, przed nami Generacja, przed nami Kongres Kultury, który też będzie tutaj realizowany. Bardzo wiele ciekawych projektów, bardzo wiele ciekawych wydarzeń artystycznych, które będziecie Państwo mogli dla różnych grup wiekowych, także Centrum Kultury jest otwarte naprawdę dla szerokiego spektrum odbiorcy. Każdy z Państwa znajdzie tutaj wycinek tej kultury, tej sztuki, która da Państwu jakieś ukojenie albo wzbudzi jakieś emocje, bo tak naprawdę to o to chodzi, żeby sztuka też budziła, trochę nas poszarpała i trochę zmusiła nas do różnych refleksji.
2: Przypomnę wernisaż wystawy Fala w Bałtyckiej Galerii Sztuki w CK 105 w piątek 20 listopada, a o godzinie 18.30 w Galerii Amfiteatr. Tematem zainteresował się Marcin Kieca. I zaproszeniem na to wydarzenie kończymy nasze wtorkowe spotkanie. Magda Wanowska, Miksa, dziękuję za wspólne popołudnie i zapraszam jutro od godziny 16.00. Do usłyszenia.
3: Tu się dzieje.
4: Autopromocja.
3: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
5: Jak bardzo nie radzimy sobie z siecią i przemocą. Od polityków po dzieci. Dr Iga Kazimierczyk z uczelni Korczaka i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz. Co się stało w Krakowie? Wyjaśni prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. A informacje dla poszkodowanych przez zonda krypto będzie miał radca prawny Damian Przybyłowski.
3: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zaprasza Małgorzata Świtała.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Chciał przeprowadzić zamach na premiera, prokuratura postawiła mu zarzuty. Szef MON zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. W czwartek, dzień dziecka utraconego, w wiadomościach apel o modlitwę. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie, który planował zamach na premiera i ministra obrony narodowej. Przesłuchanie trwało ponad 3 godziny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski, który jest teraz przed prokuraturą okręgową w Warszawie.
3: 66-latek odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Teraz kluczowe dla śledztwa będą eksperymenty procesowe i opinie biegłych. Mają one pozwolić ustalić, jak niebezpieczny mógł być przygotowany przez mężczyznę materiał wybuchowy i jaką miałby siłę rażenia.
4: Jest zabezpieczonych kilkanaście ładunków. Są one modyfikowane, natomiast w jaki sposób są modyfikowane, to dopiero eksperymenty procesowe będą mogły to wyjaśnić, dokonane w ciągu najbliższych dni.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Podejrzany miał też poszukiwać osób o podobnych poglądach, gotowych do obalenia władzy przy użyciu siły. Śledczy będą teraz weryfikować te ustalenia.
2: Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu. Wczoraj przewieziono go do Warszawy. Jutro sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Minister Obrony Narodowej zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówił Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup, uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
2: Wczoraj w Warszawie dowódca NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, przedstawił strategię zwycięstwa, czyli odstraszanie Rosji oraz zagwarantowanie, że ewentualny atak na NATO skończy się fiaskiem. Trzech uczniów z Gdańska odpowie przed sądem dla nieletnich. Mieli poinformować, że mają przy sobie niebezpieczne narzędzia, później tłumacząc, że to żart i nie chcieli nikomu zrobić krzywdy. Zatrzymania to efekt działań policji, która od piątku sprawdza zgłoszenia dotyczące zagrożeń w szkołach.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Już w czwartek Dzień Dziecka Utraconego upamiętnia dzieci, które zmarły przed narodzinami. To także okazja do wsparcia rodziców. Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zachęca, żeby 15 października zapalić światło pamięci na grobach dzieci przedwcześnie zmarłych.
6: By w ten sposób z jednej strony oczywiście przywracać pamięć o tych dzieciach i obecności w przestrzeni społecznej, ale równocześnie, i to wiem absolutnie z doświadczenia rodziców i z ich świadectwa, jak dla nich to jest ważne, że te groby rozświetlają się na ten Dzień Dziecka Utraconego. Przychodząc na te groby, widzą pamięć innych ludzi.
2: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pomaga rodzicom, którzy stracili dziecko, udziela bezpłatnych porad, a także wspiera w organizacji pogrzebów.

0: Reklama.
1: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Jesienna wita, jesienna wita! Może Cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może Cię woła? Barbarka Vita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
0: Reklama.
7: Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Nowe informacje w sprawie tragedii w Kielcach. Nie żyje rodzina. Rząd liczy, że prezydent podpisze ustawę o blokowaniu treści w internecie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy w czasie ćwiczeń. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Operacja Leona XIV zakończyła się pomyślnie. Ojciec Święty powrócił do swojej sypialni, podaje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Leon XIV przeszedł zabieg usunięcia niewielkiego guza płuc. Spędzi teraz w klinice Gemelli w Rzymie tydzień. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie. Mężczyzna, który miał zabić żonę i dwóch synów, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do których dotarli reporterzy Radia Plus. O szczegółach Weronika Wawrzyczek.
2: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
3: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
4: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
2: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
5: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
2: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
1: Weronika Wawrzyczek, dziękujemy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której prezydent nie decyduje się na podpisanie tej ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o przepisy regulujące nielegalne treści w internecie. W styczniu Karol Nawrocki zawetował pierwotne brzmienie ustawy, argumentując, że zagrażałaby wolności słowa. Teraz Sejm przyjął poprawki, a przepisy ponownie wrócą na biurko prezydenta.
6: Sprawa jest jasna. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci i nie można w takich sprawach zasłaniać się fałszywie i źle rozumianą wolnością słowa.
1: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Zgodnie z ustawą sądy będą mogły nakazywać usuwanie z internetu treści związanych z przestępstwami nienawiścią i oszustwami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępu do obiektów wojskowych. Jeśli dane trafiły na chińskie serwery, jest niemal pewne, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi były dowódca GROM, generał Roman Polko.
7: Jest to duże zagrożenie, na które już Sojusz NATO zwraca uwagę. Stąd też dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
1: Polskie służby już wcześniej zareagowały na podobne zagrożenie, zakazując wjazdu na tereny wojskowe samochodami chińskich marek i tymi produkowanymi w Chinach.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 20 minęła, prawie 7 minut temu, żeby być bardzo dosłownym, 6 minut i 52 sekundy. Ale oczywiście czas leci nieubłaganie. Jest wtorek, 13 dzień października. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Oby taki był. Słyszeli Państwo najnowsze informacje z Watykanu. Jeżeli cokolwiek nowego się pojawi, oczywiście w sprawie stanu zdrowia papieża Leona XIV, będziemy dawać się znać, drodzy Państwo. Na razie to najważniejsza informacja brzmi: operacja usunięcia guza płuca zakończyła się pomyślnie, zgodnie z przewidywaniami. Zatem tyle, jeżeli chodzi o bardzo bieżące i bardzo aktualne informacje. My będziemy dzisiaj koncentrować się na tym, co w najbliższych 2 tygodniach będzie bardzo istotne z punktu widzenia wszystkich tych, którzy próbowali z kryptowalutami, ale z tymi konkretnymi, to znaczy z giełdą Zonda Krypto. To jeszcze przed godziną 22, bo nieubłaganie mijają terminy dla tych, którzy chcą powalczyć o swoje pieniądze. Co trzeba zrobić, jak zrobić i dlaczego spora część wniosków jest złożona z błędami. O tym będę mówić jeszcze przed godziną 22. Również po 21 koncentrować się będziemy na tym, czy sen o Krakowie się spełnił, jak się to ma do reszty świata, bo sporo badań Ogólnopolska Grupa Badawcza przy okazji tych wyborów prezydenckich ma za sobą, sporo analiz i jeżeli chodzi o to, na kogo ewentualnie Państwo chcieliby oddać głos w ogóle w wyborach parlamentarnych, ale też które rzeczy decydowały, czy w jakikolwiek sposób to, co gdzieś w naszych głowach, być może gdzieś tworzy podziały, ma znaczenie czy nie? Czy tak naprawdę zawsze na końcu i początku każdego rozwiązania i każdego problemu będzie pieniądz? O tym wszystkim oczywiście, że z Łukaszem Pawłowskim, prezesem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, ale to po godzinie 21. Ta pierwsza godzina, bardzo bym chciała, żebyśmy zatrzymali się, zastanowili, poszukali pytań, odpowiedzi. Myślę, że pytań, mnóstwo odpowiedzi, to różnie bywa. Dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje? To znaczy, dlaczego ta fala z zeszłego tygodnia, oby nie miała swojej kontynuacji ani w tym, ani w żadnym następnym, ale dlaczego w ogóle do niej doszło? Dlaczego ktoś przychodzi z nożem w ręku do szkoły? Dlaczego daje się ponieść takim wyzwaniom, które z założenia są złe? I czy te nasze dzieci, nie tylko dzieci, my wiemy, co jest złe? Ja bardzo często do tego wracam, drodzy Państwo, mówiąc o podostreamingu, mówiąc o sieci, która nas oplata, czasami zastępuje mózg w niektórych fragmentach, ale to ciągle jest nie dość. Ciągle nie jesteśmy w takiej sytuacji, w której możemy powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Na Mazowszu przynajmniej pozostałości po zeszłotygodniowych atakach są takie, że ja do swojego przedszkola ciągle wchodzę przez jedno wejście, część podwórka jest kompletnie ogrodzona. No i co? I to wszystko? I to tyle? I to tak będzie teraz wyglądało? Wiem, że pojawiła się informacja o tym, że została ewakuowana szkoła w Mińsku Mazowieckim właśnie dzisiaj. Ponad 360 osób, ale to już zupełnie inny powód. Rozpalona została nieznana substancja. To też oczywiście powinna budzić gdzieś tam nasze wątpliwości i znaki zapytania, ale ja nie sama o tym, chociaż mogłabym długo na ten temat i z wielu fragmentów gdzieś tam tych ostatnich tygodni korzystać. Chciałabym, żebyśmy się zatrzymały tym razem, tu i teraz, przed 21. jeszcze dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, ale najpierw Dorota Iga Kazimierczyk z uczelni Korczaka. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie Panią, witam Państwa.
1: Dobry wieczór. Chciałybyśmy mówić dobry, żeby był dobry, pozostał dobry i żeby w ogóle wszystko było łatwiejsze, ale te tematy z ostatnich dni i tygodni, one, mam wrażenie, że zmieniły swoją formułę, natomiast nie zmieniły kompletnie swojej przyczyny. I my częściej rozmawiamy o tym, o tych następstwach, a nie o przyczynach. Jak pani ocenia te fale, być może w którychś momentach nawet histerię, w związku z tym, co stało się w zeszłym tygodniu w polskich szkołach?
2: No to jest chyba niestety opowieść o nas, ale dorosłych. Nie koniecznie o naszej młodzieży czy dzieciach, tylko o dorosłych i o tym, że my chyba coś zgubiliśmy I ponieważ jest już trochę późno i możemy sobie pozwolić na takie radykalne domykanie dnia, my zgubiliśmy dzieci w całej tej dyskusji i w ogóle w bardzo wielu rzeczach, których robimy albo nie robimy. Zgubiliśmy dzieci w internecie, zgubiliśmy dzieci w braku kontaktów, zgubiliśmy dzieci w rozmowie albo raczej w braku rozmowy. Pozbawiliśmy dzieci możliwości spokojnego, bezpiecznego spędzania czasu razem. Nie ma podwórek, nie ma boisk, nie ma takich przestrzeni, gdzie można pójść bez pieniędzy. Czasem jest przystanek autobusowy, ale to chyba nie jest właściwe miejsce, żeby spędzać tam czas. Zgubiliśmy dzieci w przestrzeniach internetu i tam dzieci znajdują swoje grupy społeczne, znajdują innych ludzi, niekoniecznie takich, których chcielibyśmy, żeby w ogóle kiedykolwiek spotkali. No i efekty są czasem niestety straszliwe, a zazwyczaj one są po prostu smutne, bo te tragedie się wydarzyły, ale na co dzień dzieją się też indywidualne tragedie, kiedy dzieci nie mają rówieśników, kiedy dzieci nie mają kontaktów, przyjaciół, kiedy nie mają relacji romantycznych, kiedy nie mają nikogo bliskiego wokół siebie.
1: Ja wiem, że to jest najłatwiej zapytać i zastanowić się, natomiast to są lata pracy, kiedy pogrzebaliśmy to wszystko, co było, bo technologia, bo dobrobyt, bo coś, co wydawało się, że jest czymś o krok lepszym niż to, co było wcześniej. Zmienimy też nasze podejście. Myślę o tych podwórkach, myślę o tych przestrzeniach i o tej infrastrukturze, bo gdzieś tam wraca w koncepcji miasto 15-minutowe, koncentrujemy się na tym, żeby móc wszędzie dotrzeć do tych najważniejszych miejsc, ale nie koncentrujemy się na tym, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której dzieciaki mogą poszaleć. Pojawiają się te skateparki, ale to nie jest miejsce, w którym dużo się mówi. Dobrze, że dużo się rusza, ale na trzepaku jednak łatwiej było porozmawiać ze sobą. Myśli pani, że w ogóle potrzebna jest dyskusja nad taką przestrzenią? Nie da się cofnąć rozwoju technologicznego, ale być może da się pokazać, że można inaczej.
2: Nie da się cofnąć rozwoju technologicznego, ale da się zacząć o tym myśleć w sposób odpowiedzialny. Każdy z Państwa, osób, które nas w tej chwili słuchają, no my dorośli mamy problem z urządzeniami ekranowymi, prawda? Że używamy za dużo, albo jesteśmy w różnych miejscach nie tyle, ile byśmy chcieli, oglądamy Słodkie Kotki 40 minutę, a oczekujemy albo wyobrażamy sobie, że dzieci sobie z tym z łatwością poradzą i jesteśmy czasem przekonani, że nie wiem, warsztaty o higienie cyfrowej rozwiążą problem. To chyba najpierw musimy zacząć od siebie i od swojej higieny cyfrowej, bo dzieci przede wszystkim, dzieci i młodzież uczą się urządzeń cyfrowych, używania tego od nas. A co do miejsc, no rzeczywiście jest tak, że możemy nawet sobie zrobić krótki test, wychodząc wieczorem albo rano, idąc do pracy, i spojrzeć na naszej drodze, ile jest takich miejsc, gdzie można się zatrzymać, zostać, usiąść, spędzić czas razem. Ile jest takich przestrzeni, gdzie teraz, zróbcie sobie Państwo takie ćwiczenie nawet. Kiedy ostatnio widzieliście jakąś grupę młodzieży siedzącą razem, co do której nie pomyśleliście, że trzeba by było może jakiś patrol wezwać, bo oni coś może razem robią, co jest niepokojące. Zwróćcie Państwo uwagę, zobaczcie, co się wydarzyło, że my w zasadzie nie mamy grup rówieśniczych takich faktycznie, fizycznie spędzających czas razem, bo wszystko dzieje się w telefonie, ale proste zakazy telefonów nie rozwiążą tego problemu. Prosty zakaz urządzeń ekranowych w szkołach oczywiście jest bardzo ważnym sygnałem i super, że to się stało, ale wydaje się, że jako dorośli mamy też tak prywatnie chyba kilka rzeczy do przemyślenia w naszych kontaktach z dziećmi.
1: Ja mam cały czas z tyłu głowy to jedno z badań, nie pomnę już teraz dokładnie, który to był raport, bo trochę ich było w ostatnim czasie. Ten rozdźwięk między oczekiwaniami, kiedy padło pytanie, a co byście chcieli robić w weekend, w tym czasie wolnym, większy był odsetek młodych, którzy mówili, że chcą spędzić czas z rodzicami, niż rodziców domniemujących, że tak właśnie jest. Raczej rodzicom się wydawało, że dzieci nie chcą z nimi spędzać czasu. Jeżeli my na tej bazie, na tej podstawie mamy rozdźwięk, to cóż mówić o tym drugim etapie współpracy, chciałoby się, żeby to tak wyglądało, nauczyciel-uczeń.
2: Ja bym jednak chciała przy rodzicach zostać, bo czasem jest tak, że my możemy mieć takie wyobrażenie o sobie jako o rodzicach, że my musimy tym dzieciom zapewnić nie wiadomo jakie rozrywki i to też trochę robi nam wolny rynek. To znaczy cały ten zasób różnych zajęć czy różnych atrakcji, które można robić w wolnym czasie, nie wiem, jakieś tunele do latania, parki rozrywki czy drogie baseny, to jakby wszystko czasem może wywierać na nas taką presję, że aha, jeśli nie mam na to czasu albo środków, to już może lepiej nic nie róbmy. A to właśnie czasem chyba chodzi o to, żeby nic nie robić, żeby pójść do parku, żeby pójść nawet razem na zakupy do zwykłego osiedlowego sklepu, żeby obejrzeć razem film, żeby zrobić razem kawę i pogadać o absolutnie nieistotnych rzeczach. To jest ten czas, którego nam bardzo brakuje. Nie czas spędzony na drogiej wycieczce, tylko normalne, codzienne rytuały, które powodują, że koniec końców między ludźmi wykształca się bliskość. Ja wiem, że mając w domu nastolatki, to może być trudne, ale okres nastolatkowy też jest takim okresem, w którym dzieci jednocześnie bardzo nie chcą i bardzo chcą być ze swoimi bliskimi.
1: Znaleźć ten sposób i znaleźć tę metodę od samego początku powinniśmy o to dbać, bo jak się nauczy rozmawiać z małym Jasiem, to z Janem będzie troszeczkę łatwiej, bo gdzieś tam te wzorce będą wracały i niby wszyscy mamy tego absolutną świadomość, ale potem wchodzi ten telefon, a to jeszcze jedno, a to tylko jeszcze zakupy zrobię, a to jeszcze i no i gdzieś tam ucieka i przecieka przez palce. To jak w tej chwili została zaopiekowana ta sytuacja, uznaje pani doktor za robotę wykonaną w porządku w związku z tym, co się przetoczyło przez media i co się teraz dzieje?
2: To, co się wydarzyło już w piątek, powiedziałabym tak hasłowo, że chyba jako państwo zdaliśmy egzamin, dlatego że natychmiast zostały uruchomione wszystkie służby i natychmiast również szkoły jako instytucje państwa, nauczyciele w tych szkołach stanęli na absolutnej wysokości zadania i starali się, jak tylko potrafili najlepiej, zapewnić swoim uczniom poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście ja wiem, że patrol policji w szkole czy w przedszkolu nie powoduje, że wszyscy czują się bezpiecznie, ale jednak te patrole się pojawiły. Jednak zwróćcie Państwo uwagę, że sporo tych interwencji zakończyło się jednak jakąś konfiskatą narzędzi i jakimś takim bardziej może skrupulatnym podejściem do tego, co uczniowie potrafią w tych plecakach nosić. Nauczyciele rzeczywiście byli i gotowi do działania, ale też gotowi do tego, żeby uczniom i uczennicom tłumaczyć, co się dzieje. Natomiast to, co się pojawiało w niektórych mediach, nie mówię oczywiście o państwa rozgłośni, ale o niektórych miejscach, w których pojawiały się informacje podawane w tonie sensacji, to jest jednak rzecz, która się nie powinna wydarzać. Dlatego, że kiedy robimy z takich historii sensacje, to jest też opowieść o odpowiedzialności mediów, no to trochę sami te spirale nakręcamy. To znaczy, czym innym jest informować i rozmawiać tak, jak my dziś rozmawiamy, o tym, jak przeciwdziałać pewnym niebezpieczeństwom, jak zadbać o siebie, a czym innym jest nakręcanie spirali sensacji, co się też w zeszłym tygodniu niestety w niektórych miejscach pojawiało.
1: Nagłówki, co ważniejsze. Ja nawet nie chcę stawiać tak tego pytania. To wszystko powinno gdzieś tam wieczorem czy o poranku, kiedy człowiek staje przed lustrem, być w zgodzie z samym sobą, a nie tylko w zgodzie z ewentualnymi wpływami. Doktor Iga Kazimierczyk, Uczelnia Korczaka, bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. My będziemy temat kontynuować z dyrektor Danutą Kozakiewicz za chwilę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Wcale nie zmieniamy tematu i zastanawiam się, jak długo jeszcze musiałybyśmy mówić, żeby powiedzieć, że temat jest wyczerpany, bo kilka problemów poruszyłyśmy w pierwszej części. Z jednej strony to jest to, jak w mediach mówi się o tym, co się wydarzało w szkołach. Z drugiej strony o tym, gdzie są nasze zaniedbania, mówię nasze rodziców. Z trzeciej strony chcemy spojrzeć teraz na to, co dzieje się w szkole, kiedy dziecko gdzieś tam idzie z takim, nawet nie wiem, pomysłem, nakazem wewnętrznym, żeby komuś zrobić krzywdę z perspektywy szkoły i to dyrektor szkoły. Tak, 103 w Warszawie. Danuta Kozakiewicz, witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam Państwa.
1: Bo ja od razu gdzieś tam z tyłu głowy mi przychodzi wpis Anny Marii Żukowskiej. Kto w polityce siedzi, ten doskonale wie, że to czynna parlamentarzystka lewicy, która mówi tak, no co oni teraz narobili? Zatrzymali kilkadziesiąt osób. Ja też przychodziłam ze scyzorykiem do szkoły, bo to modne było, żeby mieć jakiś taki fajny, super scyzoryk. Ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby tym scyzorykiem zrobić komuś krzywdę. No, naprawdę za moich czasów, moich osobistych, no gdzieś tam ktoś miał ten nóż w szkole. Jeszcze grało się, tak rzucało się tym nożem, żeby wbił się w podłogę. No nie powiem, że to było najwspanialsze i najbardziej odpowiedzialne zachowanie jak na podstawówkę, ale nikt nie myślał o tym, żeby zrobić drugiemu krzywdę, żeby przynieść ten nóż po to, żeby dźgnąć kogoś, żeby zabić jak najwięcej osób, w ogóle żeby zabić.
2: Bardzo ryzykowne w tej chwili jest mówienie za moich czasów przez osoby dorosłe, ponieważ tych naszych czasów już nie ma. Od momentu, kiedy pojawił się internet i to pojawił się w taki sposób, jaki teraz obserwujemy, czyli dostępny wszędzie dla każdego i bez żadnych ograniczeń, te nasze czasy poszły w zapomnienie. Czasy, które mamy teraz, są bardzo niebezpieczne. Niestety całkowicie rozdzieliliśmy dwa światy. Świat rzeczywisty, ten, z którym mamy do czynienia na co dzień, i świat wirtualny. Zupełnie inne zasady panują w jednym i w drugim świecie. Świat internetu jest światem pełnym przemocy, pełnym nienawiści, pełnym braku wartości i śmiania się z bólu cudzego, radości z powodu zaistnienia, kliknięcia. To jest ten świat, którego absolutnie byśmy nie dopuścili tu i teraz w realnym świecie. I dorośli miewają z tym problem. Natomiast dzieci wychowują się dzisiaj, obserwując ten świat, ten brak wartości, tą kulturę przemocy i kulturę klikania za wszelką cenę. To powoduje, że świat wirtualny zaczyna nam kierować życiem realnym i to jest bardzo groźne. Musimy sobie z tym poradzić, ponieważ nie może być tak, że zupełnie inne wartości panują w jednym i w drugim świecie. Niestety tutaj jest to nie do zrobienia ani przez rodziców, ani przez szkoły. Jest to kwestia polityków i tego, żeby zaczęto patrzeć na rezultaty postępowania, nie tylko na korzyści polityczne i na klikania wyborców. Bo to naprawdę nie o to chodzi. Wolność słowa kosztem dzieci to nie jest żadna wolność.
1: Zamiast myśleć, co się bardziej opłaca, to gdzieś tam byłoby idealnie, w idealnym świecie, żeby myśleć, co będzie lepsze dla nas, dla naszych następnych pokoleń, dla tych, którzy już teraz funkcjonują. To ciągle jest. To, co się dzieje w telefonach, w mediach społecznościowych, w tych szybkich ocenach, szybkim wyciąganiu wniosków i to niekoniecznie najlepszych, to jest przerażające. Problem polega na tym, że my weszliśmy w ten świat, który tam daje łatwiejszy zarobek, szybszy zarobek, szybszy zysk dla rozpoznawalności, dla bycia przez chwilę gwiazdą, tylko bardziej jak w takie sierpniowe noc, takie bardzo rozgwieżdżone niebo, błysk i nie ma. I tak to działa i tak to funkcjonuje. I łatwiej jest tam zaistnieć, niż zaistnieć w tym realnym świecie, w tym normalnym życiu. tym też kierują się politycy, bo oni gdzieś tam też wygrywają wybory właśnie w mediach społecznościowych. To jest przerażające, ale to jest funkcjonujące i my tego, mam wrażenie, nie będziemy w stanie zmienić. Nie zmienimy tego. Jedyne, co pozostało, żeby zrobić, to dać taką bazę, taką podstawę, w której nie będzie wątpliwości, to jest dobre, to jest złe, bo to w tej chwili jest problem.
2: Próbujemy to robić. Takim miejscem, gdzie odbywa się tego rodzaju proces, jest właśnie szkoła. W tej chwili w szkole pojawiła się chociażby edukacja zdrowotna, też wywalczona krwawo, ale jest obowiązkowa. Tam jest fragment poświęcony właśnie korzystaniu z różnego rodzaju mediów. Jest cała wiedza na temat cyberprzemocy, na temat radzenia sobie z hejtem, ale jest również kwestia informacji. Która informacja jest prawdziwą, która informacja jest fałszywą, co jest wartością, co jest algorytmem, co zapętla nam rzeczywistość i jak w ogóle funkcjonują te media społecznościowe, które są rzeczą straszną dla dzieci. Uregulowania powinny być i politycy, ja nie widzę możliwości usprawiedliwienia niedziałania ze strony polityków. Uważam, że nie wprowadzenie ograniczenia i brak walki o to, żeby ograniczono media społecznościowe do 15-16 roku życia, to jest podstawa. Wiem, że trudne, wiem, że to olbrzymie pieniądze, że to big techy, że tego się nie załatwi w taki prosty sposób, ale to nie znaczy, że tego robić nie należy i że należy opuścić ręce. To jest rzecz bardzo ważna. Wychowanie dziecka do życia w świecie otoczonym właśnie tą elektroniką, tymi mediami społecznościowymi, to jest podstawa. To jest to, co powinni robić rodzice i my. Niestety, rodzice sobie nie radzą, ponieważ sami mają ten problem. Ponieważ w bardzo wielu rodzinach wieczór polega w tej chwili nie na rozmowie z dzieckiem, z mężem, z żoną, tylko na tym, że jesteśmy w tym samym pokoju, ale w innym świecie. Każdy siedzi przed swoim smartfonem, tabletem, zupełnie nie ma łączności między ludźmi. Jest to obecność ciał, ale nie obecność ducha, rozumu i emocji. Ci ludzie nie wspierają dzieci, nie słuchają dzieci. Dzieci dzisiaj przeżywają epidemię samotności. To jest samotność mimo obecności ojca, mamy, mimo obecności wielu ludzi dookoła. Dziecko tak naprawdę funkcjonuje w ekranie i tam jest całkowicie samo. Nasi rodzice niestety bardzo często mówią o tym, że moje dziecko jest bardzo grzeczne. On całymi dniami siedzi w swoim pokoju przed ekranem swojego komputera i naprawdę on nie rozrabia. A co się dzieje w tym ekranie, tam, gdzie to dziecko w tej chwili toczy całe swoje życie? Tam może to dziecko stawać się ofiarą, a może rodzić się młody przemocowiec. I naprawdę my tego nie ocenimy, dopóki rodzice nie zaczną przyjmować postawy kontroli z miłości. Kontroli dlatego, że dziecko do naszej kontroli ma prawo w ramach wychowania. Dziecko ma prawo do kontroli i dziecko ma prawo do stawiania granic. Na tym polega wychowanie. Unikanie tego to jest brak wychowania i takie pójście na łatwiznę, a skutki tragiczne odczuwa właśnie dziecko.
1: Myślę sobie o tym, co się dzieje w tych telefonach, bo to z jednej strony życie, które nas ten telefon wciąga, nawet jeżeli my nie jesteśmy aktywnymi uczestnikami wszystkich mediów społecznościowych, bo aplikacja, przepraszam, aplikacja do tego, żeby sprawdzić receptę, aplikacja do tego, żeby odebrać pocztę służbową, prywatną, aplikacja do tego, żeby zrobić zakupy, aplikacja do tego, żeby skontaktować się ze szkołą, aplikacja do tego, żeby zamówić posiłki dla dziecka w szkole. I to już sprawia, że między jedną, drugą, trzecią a dziesiątą aplikacją już nam ginie rzeczywistość, bo już przestajemy na nią mieć czas. Jeżeli ja, jako mama przedszkolaka, dostaję w ciągu dnia 3 informacje w dzienniku elektronicznym z przedszkola i wcale one nie dotyczą tego, że coś się wydarzyło, bo dla mnie ten dziennik elektroniczny to jest coś, co, po co z mojego punktu widzenia, powinno się sięgać w sytuacji, w której tak jak kiedyś trzeba było wezwać rodzica do szkoły. Bo to, no chyba o to chodziło. A nie, dzieci były na spacerze, dzieci zjadły, dzieci świetnie się dzisiaj bawiły. No to jest przegięcie.
2: Zachłysnęliśmy się elektroniką, zachłysnęliśmy się tym, co daje nam smartfon, co daje nam tablet. To prawda, że wiele rzeczy jest bardzo korzystnych, bardzo dobrych i rzeczywiście jest to narzędzie, które powinno być wykorzystywane, ułatwia życie. No, e-obywatel, właśnie te recepty elektroniczne, to bardzo upraszcza całą tą sytuację. Natomiast myśmy poszli na całość, to znaczy uznaliśmy, że wszędzie, gdzie tylko można, należy z tego korzystać. Do tego doszło jeszcze takie przekłamanie olbrzymie w kontaktach społecznych. My w szkołach chociażby korzystamy z dziennika elektronicznego jak z komunikatora, jak z takiego szkolnego Facebooka czy szkolnego WhatsAppa. Mhm. Zrobiliśmy z tego zupełnie co innego niż powinno to być, bo jest to dziennik. Dziennik szkolny. Tam mają być tematy, tam mają być oczywiście oceny, skoro nadal one są. Tam w ekstremalnych sytuacjach powinny być uwagi, informacje przesyłane do rodzica. Natomiast my sobie zrobiliśmy takiego swojego Facebooka w dzienniku i wypisujemy, co nam tylko przyjdzie do głowy. Ja jestem zwolenniczką ograniczonego przesyłania tych uwag, po prostu dlatego, że jeżeli jest tego za dużo, to traci jakąkolwiek wartość. Rodzic, który dostaje na okrągło uwagi, że pana syn siedział nie tak, pana syn wstawał nie w tym momencie i pana syn patrzył nie w tą stronę, w pewnym momencie dochodzi do wniosku: nie będę na to zwracał uwagi, tego jest za dużo. Kontakt z rodzicem powinien być bardzo przemyślany i powinien być częścią oddziaływania na dziecko, a nie wyładowywaniem swoich własnych emocji, frustracji i czasami również bezradności. Bo czasami dzieje się tak, że jak nie wiemy, co zrobić w stosunku do dziecka, to piszemy do rodzica, a to nie o to chodzi. Korzystamy w zastraszająco dużej liczbie momentów w szkole z elektroniki. Pojawiają się już państwa, które zrobiły to samo, poszły na całość, prawie wycofały książki, prawie wycofały podręczniki. Praca z tabletem, praca ze smartfonem, praca z laptopem, praca z elektroniką i okazało się, że wyniki są coraz gorsze. Że dzieci przestają czytać, że dzieci przestają czytać ze zrozumieniem, że przestają mówić i pisać w sposób kwiecisty, w sposób pełny, porozumiewają się krótkimi takimi SMS-owymi informacjami. Okazało się, że mamy problem z wyobraźnią dzieci, z kreatywnością.
1: No bo po co, skoro wszystko jest na tacy?
2: Jeśli ja mogę wykorzystać sztuczną inteligencję i ona mi przygotuje wszystkie gotowce, jakie są tylko możliwe, po co mam myśleć? Po co mam myśleć kreatywnie? Dlatego jest odejście.
1: Przekleństwo naszych czasów i będę chciała od tego zacząć po przerwie. To odejście to też zależy od nas rodziców, bo można opowiedzieć jakąś historię, można wymyślać jakąś historię na wieczór po jednym zdaniu, każdy swoją. Jak dziecko się za bardzo angażuje, no to wtedy od tego można dzień zacząć. Ale niekoniecznie to musi być bajka na dobranoc. Słuchowisko też świetna rzecz. Po przerwie postaramy się troszeczkę porysować taką rzeczywistość. To dlatego Człowiek z bliska to jest chyba ostatnia taka audycja, gdzie nie mogą państwo zobaczyć, ale za to wszystko mogą usłyszeć. Słyszymy się za chwilę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i co Państwo na to? Na wieczór bajka, opowiadana bajka, przeczytana bajka, no czy jednak coś obejrzanego? Są już takie Państwa, które mówią w drugą stronę. Chyba jednak wycofamy te wszystkie elektroniczne podręczniki i wrócimy do papieru. Zresztą przede mną leży kalendarz, bez kalendarza i bez tego, że można napisać myśl od razu, nie w telefonie właśnie, w kalendarzu ręką. Gdzieś ta ręka i oko na starość się jeszcze chcą zobaczyć i chcą pracować. Warto im po prostu dać taką szansę. Ja cały czas korzystam z wiedzy i doświadczenia dyrektor Danuty Kozakiewicz, która przed przerwą właśnie o tym przechodzeniu w jedną i w drugą stronę mówiła. Czy jest szansą na odwrót? Ten pierwszy etap, wiem, że on był też może nie najlepiej wprowadzany i trochę oprotestowany, ale wycofanie telefonów ze szkół.
2: Telefony już zostały wycofane ze szkół podstawowych. W szkołach średnich troszeczkę inaczej to wygląda. Tam są już starsi znacząco uczniowie. Natomiast w szkołach podstawowych telefonów już nie ma i bardzo dobrze. Moja szkoła zrobiła to znacznie wcześniej, ponieważ myśmy wrócili z pandemii i zobaczyliśmy straszny obraz. Zobaczyliśmy dzieci siedzące pod ścianami w czasie przerwy. Dzieci, które w ogóle ze sobą nie rozmawiały, które nie nawiązywały relacji. Przepraszam bardzo.
1: Wodę, proszę tak. korzystać. Ewidentnie jesień, drodzy Państwo, proszę o siebie dbać.
2: I zawód nauczycielski. Dzieci, które nie rozmawiały ze sobą, nie nawiązywały relacji, była to sytuacja na tyle dla nas już alarmująca, że wprowadziliśmy sobie regulamin. Mhm. Ale myśmy to robili troszeczkę inną drogą, ponieważ zrobiliśmy to razem. Ja zaprosiłam do współpracy Radę Rodziców, zaprosiłam Radę Pedagogiczną, przedstawicieli uczniów, no i ja. I razem opracowaliśmy regulamin. I on u nas od 22 roku już ograniczał znacząco używanie smartfonów, szczególnie na przerwach. A potem wszedł zakaz krajowy. Mhm. I to jest jedno z najlepszych rozwiązań, jakie może być. Dzieci znowu uprawiają sport w czasie przerw, dzieci znowu rozmawiają ze sobą, ożył samorząd uczniowski, bo jest kiedy pogadać. Na korytarzach, tam gdzie są starsze dzieci, stworzyliśmy takie kąciki relacji, gdzie można siąść przy stoliku, pogadać, spotkać się z koleżanką z 8 C i to jest sytuacja, gdzie wraca to, co było tak, jak myśmy zaczęły ten program. Jak za naszych czasów. Człowiek z człowiekiem, patrząc sobie w oczy. Czy uda nam się do tego w ogóle wrócić, to jest bardzo trudne, bo z jednej strony nie powinniśmy całkowicie rezygnować z tego, co daje nam elektronika, bo dużo rzeczy jest fantastycznych. Na przykład jako pomoc dydaktyczna często smartfon sprawdza się świetnie. Jako pomoc różnego rodzaju, jak do mnie dotarły do szkoły dzieci z Ukrainy, nie znające jednego słowa po polsku, tłumacz w smartfonie pomagał nam bardzo na samym początku. W związku z tym nie należy tak całkowicie wyrzucać elektroniki, ale trzeba wrócić do kreatywnego podejścia do procesu nauczania i do tego, że proces nauczania to ma być kreatywny udział w tym procesie dziecka. To nie ma być korzystanie ze sztucznej inteligencji. To nie ma być odtwarzanie drogą elektroniczną jakichś tekstów. To nie ma być skrótowe przedstawianie tego, co w bryku napisano o lekturze. To ma być praca dziecka w sposób twórczy. W tym kierunku powoli zaczynamy iść. Na ile nam się to udaje, a bardzo różnie, to bardzo dużo zależy od konkretnego nauczyciela. Mam nauczycieli, to są perły tego zawodu. Ludzi, którzy potrafią połączyć momentami korzystanie z elektroniki, bo na przykład są zajęcia Scholar, gdzie dzieci moje łączą się z dziećmi z 300 różnych państw i rozmawiają po angielsku. I to jest fantastyczne. Ja obserwowałam, jak moje dzieci z Japończykami rozmawiają w języku angielskim. Ja nie dawałam rady zrozumieć, a one śmigały. piękna sprawa. I tutaj elektronika była niezbędna i fantastyczna jako narzędzie, ale z drugiej strony ta sama pani nauczycielka potrafi prowadzić zajęcia w taki sposób, że dzieci pracują, że dzieci bawią się w sklep po angielsku, że dzieci zwiedzają palcem po mapie świat po angielsku. I to jest prawdziwa kreatywna praca. To dziecko czuje, że realizuje jakiś projekt, że ma jakieś wyzwania intelektualne i to jest prawdziwe nauczanie. Najgorzej jest wtedy, kiedy zejdzie nam się ułatwienie poprzez tą elektronikę ze słabym nauczycielem. Wtedy bardzo trudno jest o lekcję, która pobudza do myślenia, która naprawdę jest lekcją wartościową. Mam nadzieję, że pójdziemy w tym samym kierunku, co te kraje, które już sprawdziły, że sama elektronika bez zapachu druku, bez wyobrażania sobie świata opisanego,

0: Kiedy ono ma problemy już bardzo duże, kiedy jest nastolatkiem i na przykład zauważamy okaleczenia, zauważamy jakąś depresję czy okołodepresyjne zachowania, wtedy rodzice są w pełni zaangażowani. A to trzeba zacząć wtedy, kiedy z przedszkola przychodzi Kasia i mówi, że jej dokucza Jasio. I trzeba wysłuchać. Albo, że koleżanka ma pieska i jaki jest ten piesek. Nawiązanie relacji następuje właśnie wtedy. I to skutkuje w wieku nastoletnim tym, że dziecko z problemem do nas przyjdzie. Drugi błąd to jest rozumienie pojęcia dobrostanu. Z tego hasła zrobiliśmy sobie coś bardzo sztucznego i bardzo szkodliwego dla dzieci.
1: Tak jak bezstresowe wychowanie.
0: Tak. Myśmy zrozumieli, że dobrostan dziecka to jest zaspokajanie wszystkich jego chęci. Nie potrzeb, chęci. Dziecko ma same prawa. Dziecko chce, więc dostaje. Dziecko jest cudowne samo przez się i nie musi
1: pracować
0: w nic wkładać wysiłku. Każde skrytykowanie dziecka jest przemocą wobec niego. Nieprawda. Krytyka jest informacją zwrotną. Musi być podana w odpowiedni sposób. Taki, który nie narusza tego dobrostanu dziecka, ale przekazuje czasami bardzo przykrą informację. Mnie bardzo raziło to, co się zadziało na przykład przy nagradzaniu dzieci. Nie nagradzajcie, bo to drugie dziecko źle się czuje.
1: To jest problem, tak samo jak z tymi lodami nieszczęsnymi za czerwony pasek. No, życie tak nie wygląda. Za dobre wynagradza, za złe karze, to nie ja wymyśliłam. To są konsekwencje życiowe, po prostu. Człowiek robi jakąś rzecz i ona albo spotyka się z dobrą konsekwencją, albo ze złą konsekwencją i tyle. I tutaj nie ma co dopisać.
0: I pracuj
1: do tego.
0: Nad sobą.
1: Po prostu.
0: Młody człowieku, tak jest, samo jak my dorośli. Pracuj nad sobą.
1: Ogromny problem. Dobrostan, ja przeklinam to słowo, ja go bardzo nie lubię, bo jest nadużywane, wykorzystywane bardziej jako bicz niż jako coś, co rzeczywiście ma stworzyć dzieciakom jakąś dobrą drogę. Niech wszyscy się nad tym naprawdę mocno zastanowią. Ja bym na koniec, już niewiele czasu zostało, a mogłybyśmy jeszcze spokojnie kolejną godzinę widzę rozmawiać. Ten piątek, jaki był w pani szkole ten piątek miniony?
0: Ten piątek był bardzo, bardzo trudny. Był bardzo trudny dla nas wszystkich, dla dzieci, które były z jednej strony zafascynowane tą sytuacją, z drugiej strony przerażone. Te dwa uczucia, które wydają się często sprzeczne, one występowały razem. Dzieci widziały ten świat rzeczywisty, który był taki jak świat w internecie. Pełen zła, pełen przemocy, zupełnie nieuzasadnionej, bezsensownej. Dzieci nie były pewne, czy są bezpieczne. Pierwszy moment, godzina 8 w piątek, to było rozedrganie całej młodzieży.
1: Dużo osób przyszło do szkoły?
0: Mniej więcej 1/3 nie przyszła. Mhm. Cała reszta była obecna. Bardzo trudna była sytuacja nauczycieli, a szczególnie trudna dyrektora. My bardzo często mówimy o dzieciach, mówimy o rodzicach, o nauczycielach, zapominamy o dyrektorach i ja się o nich upominam. Ja jestem bardzo doświadczonym dyrektorem, mnie jest trochę łatwiej. Mam też tą cechę, że w sytuacjach kryzysowych jakoś sobie radzę. Tak, to jest taka jakaś już osobnicza cecha. Ale naprawdę musimy pochylić się nad dyrektorami, bo zrzucamy na ich barki olbrzymią odpowiedzialność za wszystko. Za bezpieczeństwo od strony technicznej, organizacyjnej, psychologicznej, za całość tego, co funkcjonuje w sytuacji kryzysu w szkole, a jednocześnie ten dyrektor poza papierkami, które zawierają instrukcje, nawoływanie do przestrzegania bezpieczeństwa, bądź mail od jednej na szczęście tylko mamy u mnie, ja żądam. W tym momencie dyrektor musi posiadać cały zestaw umiejętności i powinien otrzymywać wsparcie zarówno od rodziców, jak i od władz. My jako dyrekcja i nauczyciele stanowimy bardzo zgrany zespół, więc wspieraliśmy siebie nawzajem. Ja podejmowałam decyzje szybkie, decyzje, które pokazywały dzieci.

0: dzieciom i rodzicom, że działamy, pokazywałam również nauczycielom, że ja wiem, co dalej, że mam plan, wiem, jakie kolejne są kroki. A przede wszystkim, jak tylko mogłam, natychmiast poszukiwałam wiedzy. Wiedzy na temat tego chociażby, jak zachowywać się w sytuacji tego typu zagrożenia, jakie informacje przekazywać. Udało nam się zapanować do tego stopnia nad tą trudną sytuacją, że pod koniec dnia szkolnego nasze dzieci tańczyły, śmiały się i rozrabiały w zupełnie naturalny sposób, tak jak zawsze.
1: Przekleństwem nocy z czwartku na piątek było to, co się działo na forach rodziców. Ja, będąc w piątek w pracy, też o tym dużo mówiłam, bo to było histeryczne przekazywanie screenów, takich zrzutów ekranu z informacjami nie wiadomo od kogo pochodzącymi, z jakiejś enigmatycznej szkoły, z enigmatycznej grupy rodziców, że będą atakować znowu we wszystkich szkołach. I to podsycanie tego strachu, paniki i nienawiści do drugiego człowieka sprawiło, że nawet u mnie w przedszkolu też część dzieci nie przyszła po prostu.
0: W noc z czwartku na piątek ostatni telefon, który miałam od mamy szkolnej, był tuż przed 24. Mama spłakana, z drżącym głosem, w tle słychać było płacz córki, pytała, czy ma posłać dziecko do szkoły, bo na Facebooku tyle złych informacji. No, pozwoliłam sobie podnieść głos. Powiedziałam, co pani robi swojemu dziecku? Co pani robi? Po pierwsze, przekazuje pani informacje całkowicie niesprawdzone, a to są media społecznościowe. Tam jest 10% prawdy, cała reszta jest stworzona. A po drugie, dziecko musi czuć w pani oparcie, a nie widzieć rozedrganego człowieka.
1: O tym oparciu mogłybyśmy jeszcze, pani dyrektor, długo rozmawiać, ale niestety te sekundy paskudnie nie chcą się zatrzymać. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, z apelem chyba do nas wszystkich. Umiar we wszystkim.
0: Umiar, spokój, cierpliwość, a przede wszystkim działanie dla dobra dziecka.
1: Niech tak będzie. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
0: Dobrego wieczoru.
1: Do usłyszenia po 21.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i w ten oto sposób 21 minęła. Jak będę tak dłużej mówić, to powiem dokładnie co do sekundy. 4 minuty temu Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Po godzinie rozmowy o tym, jak to jest z tą naszą polską szkołą, nami, rodzicami, nami, uczniami, nami, nauczycielami, nami, dyrektorami. Myślę, że mamy naprawdę sporo do przemyślenia i gdzieś tam jakiś rachunek sumienia powinien powstać. No i to jest to dokładnie tak samo jak z wyborami w Krakowie. Są tacy, którzy mówią, nie liczy się. Są tacy, którzy mówią, może jednak powinniśmy zacząć wyciągać wnioski. To te wnioski ma dla Państwa ten, który przepytał, przebadał, sprawdził wzdłuż i wszerz. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No i jak tam?
2: No dziękuję, bardzo dobrze.
1: Mnie. Dobry dzień.
2: Ale już z panią redaktor się spotykamy już regularnie, co 2 tygodnie, tak więc jeszcze się przyzwyczaję.
1: Bardzo dobrze. Proszę to wpisać w kalendarz na stałe i już będziemy mieli od razu z głowy, nie będziemy musieli już po drodze tam dzwonić i ustalać terminów. No prawda jest taka, że stało się, co miało się stać. Chyba tak.
2: Stało się, ale w skali chyba, której się chyba wszyscy nie spodziewaliśmy, to znaczy to zwycięstwo Łukasza Gibały nad kandydatką Koalicji Obywatelskiej, bo tak ją trzeba traktować, popierana przez Donalda Tuska, przez ministrów, którzy przyjeżdżali. Ta różnica 24 punktów procentowych, najwyższa różnica w Krakowie w historii, to też jest bardzo ważne, historyczna, wygrana Łukasza Gibały, największy mandat społeczny, ale właśnie dlatego, że ta różnica jest tak duża. A jeszcze 2 lata z kawałkiem Łukasz Gibała przegrywał z kandydatem KO 2 punktami procentowymi, czyli no ta różnica jednak jest tak duża, że nie możemy przejść obok i powiedzieć, nic nie stało, to nie ma żadnego znaczenia, nic to nie mówi o nastrojach społecznych, bo naszym zdaniem mówi, nawet gdybyśmy nie zadawali tych wszystkich innych dodatkowych pytań, o których mam nadzieję za chwilę porozmawiamy, ale sam wynik ten ostateczny, on jednak pokazuje no taką żółtą kartkę, taką mocną rażącą dla partii rządzących, no bo jej kandydatka, ich kandydatka przegrała no historycznie.
1: No ten komitet wyborców ponad podziałami, śmieje się nawet tak po prostu, uśmiecham się po prostu do Łukasza Pawłowskiego, żeby nie było. To jest, no to był absurd, bo moment, w którym jestem senatorem Koalicji Obywatelskiej, moment, w którym przyjeżdża do mnie premier, moment, w którym do mnie przyjeżdża wicepremier, jeden, drugi, minister finansów, minister sportu, turystyki, przecież to się kupy nie trzymało. To już tu już był gdzieś jakiś tam zgrzyt i ciężko było udowodnić, mieszkając pod Warszawą, że chce się rządzić Krakowem. Tu było bardzo dużo błędów w tej kampanii, Myślę, że gdzieś tam ktoś to będzie musiał wziąć na warsztat, chociaż pewnie nie każdy chce się do tego przyznać, ale czy z Łukaszem Gibałą to trochę nie było tak, że on już tyle razy startował, że jak to w Krakowie? Kraków lubi swoich, lubi tych, którzy są z dziada pradziada, lubi tych, którzy już gdzieś tam się opatrzyli, bo są swoi właśnie. Czy to nie jest tak, że to te czwarte wybory zdecydowały, że on wygrał?
2: Znaczy, gdyby tak było, że za każdym razem dostaje się więcej głosów i w końcu się wygrywa, to myślę, że prezydentem Polski byłby Janusz Korwin-Mikke. On też wielokrotnie próbował, ale to tak nie działało. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć duże uproszczenie. Gdyby było symetrycznie, uważam, że kandydatka Piątkowska była tak obywatelskim kandydatem, jak obywatelskim kandydatem był Karol Nawrocki w wyborach prezydenckich. Mniej więcej mechanizm był dokładnie ten sam. To było takie puszczenie oka do wyborców, ale wszyscy wiedzieli, kto jest kim. A jeśli chodzi już o te dane, które zebraliśmy i błędy z kampanii, moim zdaniem jednym z takich wniosków, które władze jednej i drugiej partii powinny sobie brać pod uwagę, to jest nasze pytanie, gdy zapytaliśmy wyborców, czy bardziej głosowali za swoją kandydatką albo kandydatem, czy przeciwko konkurentowi. I wśród wyborców Moniki Piątkowskiej ponad 40% odpowiedziało, że głosowało przeciwko konkurentowi, nie przez przypadek, z tego względu, że ta kampania była bardziej negatywna niż pozytywna, to znaczy bardziej kandydatka i ci, którzy ją wspierali, tłumaczyli mieszkańcom Krakowa, że no Łukasz Gibała tym prezydentem zostać nie może i tutaj wyliczano różne powody. Jest tu duże podobieństwo moim zdaniem z kampanią prezydencką Karola Nawrockiego, Jest też duże podobieństwo. W 23 roku Prawo i Sprawiedliwość skupiło się w swojej kampanii na to, że Donald Tusk tym premierem zostać nie może. I teraz wniosek, który my wyciągamy. Jeżeli rządzisz, jeżeli masz władzę, jeżeli odpowiadasz za wiele kwestii, kampania negatywna nie działa. To znaczy, kampania negatywna może działać, jak jesteś w opozycji i mówisz, wszystko jest źle, ale jak jest rządzisz i podejmujesz decyzję, to wyborcy wymagają od ciebie dużo więcej. Więc wydaje mi się, że jeżeli planem Donalda Tuska była kampania negatywna, typu nie dopuśćmy Brauna, Kaczyńskiego, Mentzena do władzy, no to wydaje mi się, że tam powinno być jakieś poważne spotkanie na szczycie i plan na kampanię w 27 roku powinien się zmienić, bo to jest kolejny przykład, że ta kampania po prostu nie działa.
1: Ciekawa jestem, czy będzie taka refleksja i gdzieś próba odwrócenia tego trendu. Zobaczymy. To na pewno będzie się rozstrzygło w ciągu najbliższych miesięcy, ale skoro już idziemy w Polskę, jak wygląda motywacja? To za moment. Najpierw jak wygląda wynik waszych pytań, dopytywań o to, kto jak oddałby głos w wyborach parlamentarnych?
2: I tutaj mamy, jak to mówią, dosyć taki mięsisty materiał, z tego względu, że zapytaliśmy nie tylko pojedynczo o każdą partię, jak dzisiaj pytamy w sondażach, ale pytamy też o listę wyborczą, wspólną listę wyborczą, czyli co by się stało, gdyby Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Lewica wystartowała na jednej liście? Dlaczego ten scenariusz? No bo ci politycy, którzy dwa tygodnie temu mówili, że nie, ta pierwsza tura w Krakowie to nie ma żadnego znaczenia. Zaraz potem, jak był Sejm, bardzo decydowanie wykorzystywali wnioski z tych wyborów. Rzuciła się nowa Lewica na partię Razem i scenariusz, że oni wystartują na jednej liście, wydaje mi się, że dzisiaj już jest niemożliwy. I to jest absolutnie wniosek po Krakowie i to jest konsekwencja Krakowa. Więc jeżeli odpada wspólna lista Lewicy, no to jedynym rozwiązaniem dla tych koalicji rządzącej, koalicji 15 października, jest wspólny start. Więc badaliśmy to i to wydaje mi się, że to jest jedyna pozytywna informacja dla koalicji rządzącej z tego całego badania i z tych całych wyborów. Bo okazało się, że taka koalicja wspólna nie gubi wyborców. Taka wspólna lista nie gubi wyborców. Tam łączne poparcie dla tych partii, gdy startują poszczególnie, to było w okolicach 52%, a wspólna lista miała 45,5, 49,5. To znaczy, że traci tam w okolicach 2-3 punktów procentowych. To nie jest dużo, bo zyski z takiej wspólnej listy, po pierwsze nie ma ryzyka, że któraś z partii nie przekroczy progu, a po drugie kłania się don't, który rozdziela mandaty w ten sposób, że jak ktoś jest duży, silny, to dostaje tych mandatów więcej. Więc to jest moim zdaniem jedyna dobra wiadomość dla Donalda Tuska, że to tak ci wyborcy tak nie kręcą nosem za bardzo, jeżeli wszyscy by wystartowali na jednej wspólnej liście.
1: Ciekawa jestem, czy po drugiej stronie będzie też wspólna lista, bo to jest na razie, i czyja to będzie wspólna lista, i pod czyim szyldem to będzie wspólna lista. To się pewnie jeszcze gdzieś tam krystalizuje, jeszcze tworzy w głowach, które szykują się do wyborów parlamentarnych roku 2027, ale mówiłam o tych motywacjach. Bo to też pewnie pomoże odpowiedzieć na wiele pytań. Co decyduje, że wybieramy tego, a nie innego? To, jak wygląda polityka, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, bardziej sprawy gospodarcze? W którą stronę patrzeć?
2: No, rozdzieliłbym motywację, gdy głosujemy do Sejmu, a inne motywacje, gdy głosowaliśmy do Krakowa, akurat w tych przyspieszonych wyborach. Mhm. Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że frekwencja w pierwszej i drugiej turze była porównywalna jak w drugiej turze w normalnym terminie wyborczym, co jest akurat dobrym wynikiem. Czyli możemy się skupić na tym, co mobilizuje albo demobilizuje wyborców do tego, żeby pójść na głosowanie. Bo wiemy, że bardziej zmobilizowali się te wyborcy prawicowi, ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy chcieliby, żeby Donald Tusk już nie rządził. Czyli wiemy, i to samo widzieliśmy po Rzeszowie w 21 roku, że ta opozycja jest jednak zmobilizowana, jest zła na rządzących, ma więcej powodu do tego, żeby głosować. Z drugiej strony ta część liberalna, no tych powodów ma trochę mniej. Właśnie z tego względu, że ten nastrój, prawda, moglibyśmy cały program poświęcić na to, na spełnione, czy bardziej niespełnione obietnice koalicji 15 października i dlaczego ten elektorat mimo wszystko miałby głosować. Więc wydaje mi się, że w tych wyborach odegrało rolę, kto jest bardziej albo kto jest mniej zmobilizowany, ale Oczywiście zapytaliśmy też, jakie tematy mogą być tematami kampanii parlamentarnej w 2027 roku i porównywaliśmy to z wynikami, gdy pytaliśmy o to samo w Krakowie w 2025 roku w trakcie exit poll, gdy były wybory prezydenckie. I tam te motywacje są bardzo wyraźne, to znaczy na pierwszym miejscu plus 8 punktów procentowych w górę rośnie temat sprawy gospodarcze, sytuacja gospodarcza Polski, to jest absolutnie najważniejszy temat. Na drugie miejsce skoczyło bezpieczeństwo, czyli ten temat, który jest bardziej aktywny, blokowany przez ostatni rok i on faktycznie się przedziera do tej świadomości Polaków, a pospadały takie tematy jak zagrożenie demokracji, jak aborcja, jak kwestie związane z choćby z emigracją, więc to moim zdaniem pokazuje ten kierunek, o czym będzie ta kampania. No, ta kampania będzie o portfelu. I tutaj jeszcze jedno badanie, które zadaliśmy, czyli zapytaliśmy mieszkańców Krakowa, czy ich sytuacja finansowa jest lepsza czy gorsza niż przed rokiem. I porównaliśmy to znowu z wynikami z 2025 roku. To jak jeszcze w 2025 roku przewaga tych, którzy mówili, że im się polepszyło, to było 5 punktów procentowych, to dzisiaj jest przewaga tych, którzy mówią, że nam się pogorszyło i przewaga jest tam 6 punktów procentowych, czyli mamy 11 punktów procentowych zmiany na gorsze. No to z takimi notowaniami bardzo trudno będzie wygrać wybory, pamiętając o tym, że w 2025 roku i tak kandydat koalicji rządzącej przegrał te wybory, więc było źle, a teraz jest trochę gorzej.
1: Finansowa sytuacja to jeszcze do przyszłego roku. Dużo może się w tej kwestii wydarzyć, jak będzie dalej toczyła się wojna na Bliskim Wschodzie. Bardzo jestem ciekawa, w którą stronę to pójdzie. Zwłaszcza, że ten talerz, to co jest na talerzu, no w dużej mierze decyduje. Spadły kwestie aborcyjne, czy też zagrożenie demokracji, bo też my mówimy dużo mniej o tym, co na przykład w parlamencie na temat tych aborcyjnych ustaw. One znowu teraz zyskały trochę powietrza, ale zobaczymy na jak długo. Jeżeli chodzi o zagrożenie demokracji, to po prostu już nikt nie przywiązuje się ani do Trybunału Konstytucyjnego, ani do Sądu Najwyższego, ani do żadnych innych, bo po prostu nikt nie rozwiązuje tego problemu. Nie ma, wiem, Rozwój Plus ostatnio swój plan przedstawił, ale nie ma nic, co mogłoby sprawić, że to się zmieni i tu kompletnie to już nie jest też tematem w mediach. To duże z tego, co widzę, patrząc na odpowiedzi, musi mieć znaczenie to przełożenie. Co? Który temat wpłynie? Ta gospodarka i pieniądze to zawsze gdzieś tam było w tle. A teraz, przez najbliższy rok, ja myślę, że nikt od tego się nie uwolni. Ani Kraków z tym gigantycznym zadłużeniem w tych liczonych w miliardach, prawie tam 9 miliardach, czy niektórzy mówią ponad, niektórzy prawie, co by nie było, to już są tak gigantyczne kwoty, że ciężko to pododawać. To samo jest przecież z budżetem państwa. Czy w tym kontekście, to już z takiego doświadczenia obserwatora, zanim będziemy jeszcze w następnej części analizować resztę pytań, czy tu zaboli najbardziej?
2: Znaczy, moim zdaniem to się łączy trochę z tym pierwszym punktem, o którym mówiliśmy, że nie da się prowadzić kampanii negatywnej, jeżeli się rządzi. Bo jeżeli się rządzi, no to te kwestie wszystkie związane właśnie z tym talerzem, jest się za nim odpowiedzialnym. Nie można powiedzieć, że to inflacja jest wysoka, jest wysoka inflacja, bo opozycja, prawda? Bo Kaczyński i tak dalej. Jakby rządzisz, odpowiadasz. I wtedy wszystkie inne tematy są dużo mniej istotne, tak jak mówiłem o tych niespełnionych obietnicach, moglibyśmy zrobić cały program i pewnie by zabrakło czasu i przeanalizować te wszystkie obietnice i dlatego one są mniej istotne. Skoro są mniej istotne, to mniej mobilizują tych wyborców. Skoro mniej mobilizują wyborców, no to w dniu wyborów jest jednak więcej tej drugiej strony. Więc wszystko na to wskazuje, że tej prawicy jednak w 2027 roku będzie więcej. Ewentualnie co może zrobić koalicja 15 października, no to pójść na jednej liście i spróbować z tej mniejszości, z tej mniejszej liczby głosów wykręcić więcej mandatów. To jest oczywiście teoretycznie możliwe, ale nie jest takie proste.
1: No tak, można jeszcze kombinować z podatkami, to też bardzo, bardzo popularne jest przypominanie 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Jak to będzie z tymi zmianami progów, to też nie jest do końca pewne, ale na pewno nie na tyle spektakularne, żeby mogło zaważyć w przyszłym roku w trakcie głosowania w wyborach parlamentarnych, bo w końcu one jesienią, a podatki trzeba będzie rozliczyć znacznie wcześniej. To w takim razie umawiamy się, że za chwileczkę, za momencik po przerwie rozmawiać będziemy o tym, jakim echem ten Kraków się odbija, czy na przykład być może państwo uznają, albo Łukasz Pawłowski uzna za wygraną senator Monikę Piątkowską, ale nie w kontekście krakowskim, ale w kontekście perspektywy wyborów i listy w przyszłym roku. Można na to tak spojrzeć jednym słowem?
2: Moim zdaniem tak, chociaż ta konkurencja, jeżeli będzie wspólna lista, będzie bardzo wysoka. Ja bym zakładał, że senatorem Monika Piątkowska zostanie znowu, ale ktokolwiek po stronie koalicji 15 października wystartowałby w Krakowie do Senatu, zostałby senatorem, więc nie wiem, czy to aż taki duży zysk.
1: No to podywagujemy już za chwileczkę po przerwie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Plus Koszalin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Analizy analizami, jeżeli chodzi o to, co było, ale zanim jeszcze ciąg dalszy nastąpi, ja jestem jednej rzeczy bardzo ciekawa. Co się stanie w Częstochowie? Odpowiada Łukasz Pawłowski. Ten, który to okazuje się, że czasem zdarza mu się być prorokiem.
2: Tu mam trudniejszą sytuację, bo nie robiliśmy badań jeszcze w Krakowie. Jest dużo, jeszcze w Częstochowie. Jest szansa, że przed referendum takie badanie zrobimy. Nie chcę jeszcze jakby zapeszać, ale jest taka szansa. Ale jeżeli miałbym coś tam naprawdę tak taką z kulą, bez żadnych danych, tylko taką wróżyć, no to jakby ten Kraków nie jest dobrym znakiem dla prezydenta Częstochowy. Z tego względu, że ta frekwencja ponownie była dosyć wysoka. To znaczy, że przyzwyczailiśmy się chyba do chodzenia na wybory, na to, że nawet jeżeli to jest poza terminem wyborów takich tradycyjnych, no to te tysiące osób idzie na wybory. Wydaje mi się, że w Częstochowie to referendum może być ważne, albo skończy się pewnie tak jak w Krakowie albo Zabrzu, czyli zostanie odwołany prezydent, a Rada nie, bo tak było w Zabrzu i było w Krakowie, bo te progi dla Rady są troszeczkę wyższe. Żeby odwołać prezydenta Częstochowy trzeba 29%. I na pewno jeżeli jakieś szanse na odwołanie prezydenta po Krakowie moim zdaniem są większe niż mniejsze.
1: Bardzo jestem ciekawa, ile jeszcze takich przystanków po drodze do wyborów w 2027 roku. Ty w mediach swoich społecznościowych używałeś tego porównania z Rzeszowem w związku z tym, jak wtedy to było odbierane przez rządzących, jak teraz odbierany jest Kraków, to bagatelizowanie. Oj, jak ja to słyszę, to też wśród niektórych publicystów takie gdzieś tam w głowie tendencje powstają, zresztą są artykułowane. Kto by w tym pędzącym życiu pamiętał, że coś takiego się wydarzy? Tylko, że my ciągle zapominamy o jednej rzeczy. W Krakowie to platforma, której nie ma już, koalicja, nawet chyba jeszcze przecież władz nie ma na nowo.
2: No tak, zresztą ja bym, jeżeli miałbym znowu wyciągnąć swoją szklaną kulę,
1: tak jest.
2: Ja uważam, że ani Częstochowa, ani Kraków to nie będą ostatnie miasta, o których będziemy rozmawiać, w którym rządzi Platforma Obywatelska. Też trochę więcej wiem niż mogę powiedzieć, ale jakby ten model tej prezydentury też takiej zaangażowanej, bo to jest moim zdaniem dosyć istotne, jeśli chodzi o te samorządy. Znaczy prezydenci miast wyszli trochę z swojej roli. Zaczęli być takim głosem rozsądku, głosem, który zabiera głos w sprawach światopoglądowych, angażuje się w politykę ogólnopolską i tak dalej, i tak dalej. I to się bardzo wyborcom nie spodobało. I teraz jak wchodzimy w rok kampanii parlamentarnej, no to jest najgroźniejszy czas dla prezydentów miast Platformy Obywatelskiej, bo to jest jedyna możliwość dla dzisiaj opozycyjnej strony, żeby coś zrobić, żeby właśnie zepsuć trochę krwi Donaldowi Tuskowi. Więc jak miałbym obstawiać, Kraków to nie jest ostatnie duże miasto, naprawdę duże miasto, które będzie mieć referendum jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.
1: Da się to zupełnie zbagatelizować, udawać, że to jest rzecz, która się nie wydarzyła, jeżeli gdzieś tam to miasto, nawet jeżeli nie będą ludzie za miesiąc, za rok przy urnach pamiętali o tym, że coś takiego było w Krakowie, to ta kula się zaczęła toczyć.
2: Znaczy to bagatelizowanie jest na zewnątrz, jakby na pokaz, jakby my uczestniczymy jakby w rozmowach takich jakby poza mediami, z politykami, więc politycy co innego mówią prywatnie, co innego mówią na zewnątrz. Przychodzi polityk Platformy czy Lewicy, no co może powiedzieć? No, jakby mówi, że no Monika Piątkowska osiągnęła sukces, bo ostatnio tak mówiła na przykład minister Nowacka. No, jakby, no. A realnie ci politycy to analizują. Idealny przykład jest zachowanie Lewicy podczas ostatniego posiedzenia Sejmu i taki frontalny wręcz atak na partię Razem właśnie po wynikach w Krakowie, widząc zagrożenie, że jeżeli mamy dwie lewice, jedna jest antyrządowa, druga jest prorządowa, to ta antyrządowa ma trochę więcej argumentów i jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Więc ja jestem przekonany, że ci politycy tego nie bagatelizują. Bagatelizują na zewnątrz, trochę nie traktując poważnie i dziennikarzy, i odbiorców, i swoich wyborców, zamiast powiedzieć szczerze, że wyciągamy wnioski i tak dalej, i tak dalej. No to jest próbowanie, takie trywializowanie tego, co się wydarzyło w Krakowie, ale od czego są tacy analitycy i badacze jak Ogólnopolska Grupa Badawcza? Zresztą ten przykład w Rzeszowie, gdzie te role były absolutnie odwrócone, to znaczy wtedy prawica to bagatelizowała, a opozycja mówiła, że to jest sygnał na to, że dojdzie do zmiany. Znaczy ja uważam, że i jedna i druga strona miała rację. wtedy ta opozycja lewicowa, dzisiaj ta opozycja prawicowa i myślę, że tutaj znowu symetrycznie powinniśmy do tego podejść. To miało oczywiście znaczenie. Jeżeli 250 tysięcy osób w Krakowie idzie na wybory, coś w tych wyborach mówi, wybiera inaczej niż wybierało 2 lata temu, no to musimy tego głosu słuchać.
1: Ta frekwencja zaskakująco dobra czy spodziewana?
2: Nie, no moim zdaniem zaskakująca dobra. Znaczy, pamiętajmy o tym, że nawet ta frekwencja w referendum 30%, bardzo mało osób się tego spodziewało. Ja pamiętam u pani redaktor, zakładałem, zresztą stawiałem na szale swoją całą karierę przyszłą i swoją firmę, że no jeżeli te referendum nie będzie ważne, no to ja już nic nie rozumiem, nic nie wiem. Na szczęście dla mnie było okej, bo ja nic innego nie potrafię niż badać. Więc wtedy to już było zaskoczenie, za 30%. Potem te ponad 40% w pierwszej turze też było zaskoczenie. Ponad 40% w drugiej turze, które jest niemal identycznym wynikiem jak w normalnym terminie wyborczym druga tura, gdy wygrywał Aleksander Miszalski. Wtedy nikt nie mówił, że to jest niska frekwencja, że nie ma mandatu i tak dalej. Nie, jakby ta frekwencja wcześniej w Zabrzu, zobaczymy jak będzie w Częstochowie, ale Polacy wydaje mi się, że nauczyli się chodzić na wybory, że ten obieg też informacji dotyczący tych wyborów jest inny, to znaczy on nie zależy już tak bardzo od dużych mediów, ale są media społecznościowe, są różne TikToki, YouTube i to jest zaczęło być po prostu taką modą, żeby chodzić na wybory. Mieliśmy historyczne wyniki w wyborach parlamentarnych, w wyborach prezydenckich. Powinniśmy się z tego cieszyć, że ci Polacy uczestniczą w tych wyborach, czy one są w terminie, czy poza terminem.
1: Jakie by nie były, to w naszych rękach decyzja, a jeżeli chodzi o samorządy, dużo bardziej niż w ogólnopolskich wyborach, a mimo to gdzieś tam te samorządówki tak nie cieszyły się taką popularnością. No to się zmienia, to akurat super. To dobrze obserwować takie zachowania. To jeszcze a propos konsekwencji, tego kto już zaczął wyciągać wnioski z tych wyborów, mimo że twierdzi, że one kompletnie nie mają żadnego znaczenia. To okładanie się po głowach, plecach i policzkach lewicy i razem, no nie spodziewałam się aż takiej szarży, przyznam szczerze, po tej pierwszej turze. Nie będą w żaden sposób próbowali z siebie korzystać do przyszłego roku, będą grali wyłącznie na kontrze, żeby jakoś wskoczyć do parlamentu.
2: Znaczy, jeżeli pani redaktor była zaskoczona, to proszę mu wierzyć, politycy razem byli jeszcze bardziej zaskoczeni, bo to było faktycznie, to było takie zachowanie zupełnie niespodziewane i no nie da się tego nie połączyć z wyborami w Krakowie. Jak to się skończy? Znaczy, w polskiej polityce mówienie, że coś się na pewno wydarzy albo nie wydarzy, jest najgroźniejszym zdaniem, z tego względu, że już tam politycy różne rzeczy mówili, a potem, potem się dogadywali. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli dobrze czytam to zachowanie, no to ta szarża lewicy w stronę partii Razem jest właśnie po to, żeby zabezpieczyć sobie tą wspólną listę. Znaczy, dzisiaj największym ryzykiem dla lewicy byłoby start samodzielny, mając po jednej stronie Koalicję Obywatelską Donalda Tuska, która jakby gospodaruje tych wyborców anty Jarosław Kaczyński, anty PiS, a z drugiej strony mieć taką lewicę antyrządową, która no może krytykować, bo właśnie znowu wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, bo moim zdaniem to jest jeden z ważniejszych wniosków. Kampania negatywna, krytykowanie działa tylko wtedy, jeżeli jesteśmy w opozycji. I wtedy jest to faktycznie silne i moglibyśmy wymienić bardzo dużo kampanii politycznych w Polsce, która tak działała. Wrócę na przykład, nie wiem, Polska w ruinie. Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość wygrała na tym haśle wybory parlamentarne. Kampania w 23 roku Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, ona była głównie negatywna. Ona była właśnie oparta na te negatywne emocje. I to wtedy działa. Jeżeli mamy przeciwnika, który jest w opozycji i może krytykować, może atakować, może prowadzić kampanię negatywną, no to jest bardzo groźny przeciwnik. Więc wydaje mi się, że o to chodzi, żeby właśnie tego przeciwnika zneutralizować, żeby nikt nie powiedział, że na tej wspólnej liście to jest jakaś zdrada lewicy, ale wydaje mi się, że to jest jedyna droga dla lewicy, jedyna droga dla PSL-u, żeby na tej jednej liście się znaleźć. Dla Polski 250 nie wspomnę, bo to jest partia, która ma dzisiaj 1,5% poparcia. Więc wydaje mi się, że to jest ten scenariusz, który się ziści w 27 roku i teraz trwają właśnie negocjacje, kto, ile, na jakim miejscu i tak dalej. To jest zawsze bardzo ciekawe dla tak wewnątrz, dla nas, którzy to analizują, dla wyborców pewnie trochę mniej.
1: To gdzieś tam może nie do końca przy niedzielnym obiedzie, ale prędzej czy później my będziemy nad skutkami tego dywagowania właśnie się zastanawiać przy urnach, bo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która z mównicy wrzeszczała do partii Razem, zresztą te ujęcia, mam gdzieś stop klatki w głowie, ona z dość podniesionym głosem pewna tych słów, które wypowiadała o tym, że to lenie, że przyszli tylko po pieniądze, przyszli tylko zarabiać. No, wiadomo, że lewica może tylko tak uderzać w drugą lewicę, która nie ma pieniędzy, bo przecież lewicy nie chodzi o pieniądze. No. To oczywiście ironia, drodzy państwo. I ten Adrian Zandberg, który siedział z coraz bardziej podniesionymi brwiami, ale no, próbował się uśmiechać, no bo co w takiej sytuacji zrobić? Ja już ustaliliśmy to nieraz, politykę absolutnie się nie nadała, a tu rzeczywiście no było bardzo, bardzo ostro. To PSL jeszcze, bo to była druga osoba, której Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, której podziękowała Monika Piątkowska, kiedy w dzień wyborów, tak, zaraz po ogłoszeniu wyników, mówiła, jak to się udało, co się udało i kto komu będzie patrzył na ręce. Ten biedny PSL, już wiadomo, co chce zrobić?
2: Znaczy, wydaje mi się, że to jest raczej nie kwestia tego, co by PSL chciał zrobić, bo PSL gdyby chciał, to pewnie najbardziej chciałby oczywiście wystartować znowu samodzielnie, mieć 10% poparcia. Raczej to jest to, co PSL może zrobić i jakie ma opcje, a ta jedna lista wydaje się, że jest tą jedyną opcją. PSL przez długi czas szukał takiego rozwiązania, zbudowania jakiejś zewnętrznej listy, zebrania właśnie jakichś samorządowców i tak dalej. Wydaje mi się, że to się nie udaje i PSL właśnie to jest ta różnica, co mówi na zewnątrz i o czym rozmawia prywatnie. Na zewnątrz rzeczywiście PSL mówi, jesteśmy zaniżani w sondażach, pójdziemy samodzielnie i tak dalej. PSL wewnętrznie mówi, no nie mamy wyborców, musimy sobie poradzić jakoś inaczej, szukamy rozwiązania, być może jedna lista to jest dla nas najlepsze rozwiązanie. Więc jakby ja nie wiem jak państwo, ja politykom tak średnio ufam to co mówią w telewizji. Prywatnie oni są już dużo, dużo bardziej szczerzy i można z nimi profesjonalnie porozmawiać. To, co słyszę w telewizji, absolutnie w to nie wierzę. Moim faworytem jest poseł Jakubiak, który argumentował, że słaby wynik Rozwój Plus w naszym badaniu wynika z tego, że Rozwój Plus tego kandydata nie miało. Zapomniał o tym, że w drugiej turze kandydata nie miało ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Konfederacja. Zresztą Konfederacja nie miała też w pierwszej turze, a mimo to Prawo i Sprawiedliwość miało 19%, Konfederacja 15%, a Rozwój Plus tylko 2,3%. Prawda? Ale jakby na wizji można powiedzieć wszystko i zapomnieć o logice i zapomnieć o różnych faktach. I wydaje mi się, że naszą rolą też jest takie, żeby właśnie te fakty politykom przypominać i z lewej, i z prawej strony. Myślę, że symetryzm w tym przypadku jest każda partia, każdy polityk próbuje tam, prawda, na swoją stronę przekręcać pewne fakty.
1: Marzy mi się taki program, do którego wchodziliby politycy i po prostu mówili, jak jest, a nie udawali, jak jest. To chociaż kwadrans takiej szczerości, chociaż raz na miesiąc, ale po prostu przez 15 minut nic, tylko prawda. Ja myślę, że to mogłoby mieć wzięcie, tylko pewnie każdy z tych polityków przyszedłby raz, bo potem już okazywałoby się, że partii nie ma. Co ty na to?
2: Był taki jeden polityk, który zachował około 10 sekund szczerości i powiedział, cóż szkodzi obiecać, i skończyło się to dla niego bardzo źle, więc wydaje mi się, że to jest zła nauczka dla polityków, oni się na to nigdy nie zgodzili.
1: A ja tu kwadrans, no gdzie? Dobra, zacznijmy od 10 sekund, no i jeszcze od razu nie wołajmy kata na rynek i w dyby nie zakuwajmy. Bardzo dziękuję za ten czas, no to pewnie się odezwę wkrótce.
2: Do zobaczenia, bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. Jeżeli chcą państwo wiedzieć więcej, jak tam i co tym razem zostało zbadane, to oczywiście, że media społecznościowe, to oczywiście, że YouTube, trzeba szukać OGB i to oczywiście, że stan 360 to jest to hasło, które natychmiast od razu pokaże państwu, co ostatnio zostało przebadane i co z tego wynika. Zatem po przerwie, drodzy państwo, my powiemy, co wynika z tego, że dziś jest, który? 13? To dziś? Tak. 13 dzień października dla tych, którzy zdecydowali się zainwestować w kryptowaluty w tej giełdzie Zonda.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Tak to jest w polityce, nie tylko w polityce, no w ogóle w tym naszym teraz świecie, że kto by pamiętał o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Od tego zaczynałam naszą audycję, od spotkania na temat szkół, tego, co się dzieje w polskich szkołach, bo to do polskich szkół ktoś decydował się z nożem w ręku wejść i atakować. To była inna rzeczywistość. Minął tydzień, niecały tydzień, a my już gdzieś tam biegniemy dalej, my już gdzieś zajmujemy się innymi rzeczami. Tym bardziej po to ostatni gość, który przypomni wszystkim tym, którzy być może ciągle się jeszcze zastanawiają, a być może nie wiedzą w ogóle, co zrobić z tym fantem, jakim okazała się zonda krypto. Damian Szybyłowski, radca prawny, przewodniczący Komitetu Wierzycieli, ale też ekspert zondy Odzyskaj. Witam serdecznie, dobry wieczór. Halo? Halo, halo? Mam nadzieję, że za momencik z Damianem Szybyłowskim rozmawiać będziemy, że gdzieś odzyskamy głos, bo przed chwilą był. Zatem mówić będziemy o tym, kto zgłosił się, a kto jak powinien się zgłosić, jeżeli chodzi o próbę przynajmniej odzyskania pieniędzy, jeżeli chodzi o...
2: Dobry wieczór.
1: Teraz słychać, super ekstra. Bardzo się cieszę, że się jeszcze raz słyszymy. 27 października. Co się stanie za 14 dni, za dwa tygodnie?
2: 27 października to jest bardzo ważna data dla wszystkich osób, które miały ulokowane środki na giełdzie zonda krypto, bo wtedy mija termin zgłoszeń wierzytelności, czyli zgłoszeń tych pieniędzy, które ludzie stracili na zondzie, zgłoszeń do syndyka. To jest termin, którego nie wolno przegapić, jeśli ktokolwiek chce liczyć na odzyskanie utraconych tam pieniędzy.
1: Dlaczego wtedy?
2: Bo z 27 sierpnia tego roku została w Estonii ogłoszona upadłość spółki BBTrade Estonia. To jest operator właśnie giełdy zonda krypto, bo w zonda krypto, mimo że głównie działała w Polsce, zarejestrowana była w Estonii, gdzie istniały przepisy regulujące funkcjonowanie giełdy krypto. Zgodnie z przepisami prawa estońskiego, na zgłoszenie wierzytelności do syndyka są 2 miesiące od ogłoszenia tej upadłości.
1: Jak duża to jest skala? Ile osób w ogóle wie o tych terminach? Czy to jest, skoro nikt, ja nie inwestowałam, w związku z tym gdzieś tam nie śledziłam tej ścieżki, ale to jest wiedza powszechna? Ludzie wiedzą, co mają zrobić, żeby chociaż spróbować odzyskać swoje pieniądze?
2: No i tutaj jest właśnie największy problem, bo w tej świadomości społecznej widzę duży problem, gdyż według wstępnych szacunków syndyka wynikających z analizy dokumentacji finansowej na zondzie krypto było zgromadzone około 700 milionów euro. No, w ramach naszych analiz w zonda Odzyskaj my też uważaliśmy, że to może być około 3 miliardów złotych, czyli gdzieś to zbieżne było. A na dzisiaj, czyli mamy tak naprawdę już 75% czasu na zgłaszanie minęło, tych roszczeń zgłoszono za mniej niż 40 milionów euro, więc no to jest 5-6% tych roszczeń tak naprawdę. I poza tym one są jeszcze obarczone dużą ilością braków, o czym pewnie też będziemy mieli okazję powiedzieć za chwilę.
1: No to właściwie możemy teraz powiedzieć, na czym polega problem?
2: Przede wszystkim, kiedy dostaliśmy pierwszą statystykę z biura syndyka odnośnie tych zgłoszeń na 29 września, to tam była informacja o tym, że jest zgłoszeń na 43 miliony euro. Dzisiaj zaktualizowaliśmy te informacje i tych roszczeń jest na nieco ponad 30 milionów, bo syndyk zwraca te wierzytelności, które są z brakami formalnymi, a co pokazuje, że osoby zgłaszające nie poprawiają tych braków. A jeśli chodzi o braki, no to tak naprawdę one są często bardzo, bardzo prozaiczne, że ktoś pisze w zwykłym mailu, zamiast załączyć do maila dokument, który podpisze albo podpisem kwalifikowanym, albo wydrukuje, podpisze odręcznie, zrobi skan. Więc tutaj jest duża nieświadomość, bo do Estonii, co jest ważne, wyłącznie mailem do syndyka zgłaszamy. To tam jest duże odformalizowanie. Mm-hmm. Inaczej niż to w Polsce wygląda. Inne błędy, że ludzie poszkodowani nie podają tak naprawdę żadnych danych identyfikacyjnych, nie podają numeru PESEL, loginu, maila na giełdzie, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie ich potem w bazie danych Zonda Krypto.
1: Czyli takie dzisiaj, naprawdę podstawowe. To są podstawowe błędy.
2: Podstawowe. Mhm. Dzisiaj dostałem jeszcze jakby uzupełnienie. Część osób żąda jakby podwójnego zwrotu. Z jednej strony żąda zwrotu środków, które wpłacili na giełdę oraz równowartości kryptowalut, które kupili za te pieniądze, które wpłacili. Część osób żąda zadośćuczynienia za stres, za szkodę niemajątkową. Zgłoszenia są nieczytelne. Syndyk tak naprawdę wielokrotnie nie potrafi odczytać, o co chodzi tym osobom, więc tu jest tak duży problem, że po 2 tygodniach, od kiedy dostaliśmy pierwsze statystyki, ta kwota spadła zamiast urosnąć.
1: Bo gdzieś ktoś nie poprawił kolejnego roszczenia, bo rozdźwięk między tymi roszczeniami jest potężny, jest ogromny, bo jeżeli mówimy, że to mogłoby być ponad 700 milionów euro, a zgłaszają się ludzie gdzieś dowodząc swoje straty na mniej więcej 40-43 miliony euro, no to reszcie nie zależy na pieniądzach, czy to jest kwestia niewiedzy?
2: Myślę, że przyczyn jest kilka. Część osób jest nadal nieświadoma, bo do nas dzwonią klienci, którzy są jeszcze zaskoczeni i mówią, że gdzieś tam dopiero usłyszeli o tej sprawie i oni tam kiedyś coś kupili, ale nie inwestowali aktywnie, stąd nie śledzili tego na bieżąco, no i teraz pytają dopiero, co można z tymi pieniędzmi zrobić. Spotykamy się też z głosami takimi, że ludzie są zrezygnowani, mówią: po co podejmować jakieś dodatkowe kroki, skoro i tak na pewno nic nie odzyskamy. No i jeśli chodzi o tę grupę, no to zawsze apeluję do nich, bo jeśli nie zgłosicie do 27 października, to na pewno nic nie odzyskacie. A jeśli zgłosicie, no to przynajmniej dajecie sobie szansę, bo majątek najpewniej, jak się uda ustalić, będzie znany później niż tego 27 października. Jest też jedna grupa, która uważa, że jeśli zgłosiła się do prokuratury, do polskiej prokuratury w sprawie karnej dotyczącej Zonda Krypta, to już wystarcza. Ale trzeba pamiętać, że sama prokuratura 15 października na swojej stronie, prokuratura krajowa, zamieściła obwieszczenie, w którym wskazała, że jedyną drogą prowadzącą do odzyskania pieniędzy jest zgłoszenie swoich roszczeń do syndyka w Estonii.
1: Czyli tak naprawdę do prokuratury katowickiej, która zajmuje się tą sprawą, to można zgłaszać tylko, jakby powiększyć akt oskarżenia? Po co się w takim razie tam zgłaszać?
2: To nie jest to całkowicie niecelowe w zgłaszanie, bo te też nie chciałbym mówić, żeby to całkowicie pomijać, ale na tym etapie uważam, że priorytetem jest syndyk, na tym etapie prokuratura już ma ogląd, jeśli chodzi o skalę osób poszkodowanych, więc to nie jest teraz celowe. My uważamy, że w momencie, w którym już przeciwko konkretnym osobom w przyszłości zostanie skierowany akt oskarżenia, to wówczas warto do sądu już na etapie sądowym po akcie oskarżenia złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, bo wtedy mamy z dwóch stron szansę, bo zasadniczo

0: wysłać, żeby móc w ogóle mieć szansę powalczyć?
1: No tutaj borykamy się z największymi trudnościami, kiedy te osoby poszkodowane z nami się kontaktują, bo wiemy, że ta platforma Zonda Krypto już jest wyłączona, już nie działa, więc duża część osób zdążyła zrobić screeny, ewentualnie eksport z konta, czyli pobrać te dane, które tam były, więc to są podstawowe dowody na to, co mieliśmy na koncie, jakie mieliśmy kryptowaluty na koncie, czy też tak zwane waluty fiat, czyli euro, dolar lub złotówki. I to jest podstawowy dokument. Zlecenie wypłaty, które zostały zablokowane, maile potwierdzające, że zlecono płatność, ale ją wstrzymano. To są podstawowe dowody, ale jest też wcale niemała grupa osób, które tych dowodów nie ma, no bo właśnie zbyt późno się zorientowały, że giełda ma problemy i że zostanie wyłączona, czy że została wyłączona. No w takim wypadku to są często też niemałe kwoty, bo to my mamy przypadki, gdzie osoby miały po 200-300 tysięcy złotych i nie mają tych dowodów, więc no to są już znaczne kwoty, tak? Więc no te osoby nie chcą tego odpuszczać. No to składamy to na podstawie oświadczeń tych osób.
0: Ale to może być za mało.
1: Może być za mało, dlatego my składamy wniosek o to, aby syndyk porównał to z księgami czy z dokumentacją dłużnika, czyli Zonda Krypto. Wiemy, że prokuratura zabezpieczyła bardzo dużą bazę danych dotyczącą Zonda Krypto i tutaj będziemy prowadzić rozmowy, aby przynajmniej tę część bazy danych, która dotyczy ewidencji klientów i składu ich portfeli, prokuratura przekazała syndykowi. No bo mamy świadomość, że samo oświadczenie to za mało, więc syndyk musi mieć bazę, gdzie to zweryfikuje. No ale to, co mówiłem na początku, jeśli te osoby nie podejmą trudu i nie złożą do 27 października, to nawet jak syndyk będzie miał pełną bazę, a to one później nie będą miały szansy się zgłosić, tak? Bo formalnie po 27 można się zgłosić, ale spada się na sam koniec kolejki, że te osoby, które zgłoszą po terminie, dostałyby pieniądze, jeśli 100% otrzymałyby wszystkie osoby zgłoszone w terminie.
0: Jak długo to potrwa? Gdzie jest ten horyzont czasowy, kiedy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?
1: Kiedy byliśmy 17 września na zgromadzeniu wierzycieli w Tallinie i rozmawiałem na ten temat z syndykiem, syndyk optymistycznie podchodził, że to ponad 12 miesięcy do 2 lat. Moim zdaniem może to nieco dłużej potrwać. Myślę, że 3-4 lata to jest taki realny scenariusz, w zależności od tego, jakiego rodzaju majątek uda się zlokalizować i wprowadzić do masy, bo jeśli to będą środki pieniężne lub kryptowaluty, no to szybko można to rozdysponować, ale jeśli to będą nieruchomości, no to tutaj czas spieniężenia tego będzie dłuższy, aczkolwiek dla porównania sprawy karnej w nieco podobnej sytuacji, w takiej głośnej aferze finansowej Amber Gold, no to jest i tak dużo szybszy czas niż sprawa karna Amber Gold, która zdaje się stała się prawomocna po 12 latach, więc dopiero po takim czasie osoby, które tylko w sprawie karnej złożyły wniosek o orzeczenie naprawienia szkody, mogły w ogóle usiłować odzyskać te pieniądze, jeśli te osoby skazane miałyby swój majątek, tak?
0: Pozostaje nam tylko mi trzymać kciuki. Dużo więcej pracy mają do wykonania prawnicy, radcy prawni, no i prokuratura, bo to jednak wszystko razem ze sobą dopiero ma znaczenie. Bardzo dziękuję. 27 października przypominamy o tym razem z Damianem Przybyłowskim, radcą prawnym. Wszystkiego dobrego i dobrego, spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy również wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy warto, czy nie warto. Warto próbować zawsze. Warto. Oczywiście, że po 23 Paweł Krzemiński, Nocne Światło. Ja już Państwu mówię, do usłyszenia za tydzień.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam do wysłuchania Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny. Do pierwszej, jak to zwykle bywa, Nocne Światła o tej porze właśnie rozpoczynamy. Cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Tuż po 11 wieczorem witamy się, by spędzić wspólnie dwie godziny. Zapraszam dzisiaj do rozmowy o Camino. O Camino, czyli o drodze do Santiago de Compostela, czyli pielgrzymce do grobu świętego Jakuba Apostoła. Legendarna trasa pielgrzymkowa, która, jak mówi tradycja, powinna zaczynać się na progu swojego domu. Jak się zaczęła i jak potoczyła ta droga, opowiadać dzisiaj będzie Państwo i mój gość, Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz telewizji Republika, no i oczywiście pielgrzym. Witaj, Marcin, dobry wieczór.
2: Witam cię, Pawle, witam Państwa.
1: Co cię skłoniło do wyruszenia w tą drogę? Bo to niełatwa pielgrzymka. To nie jest droga do Częstochowy, z całym szacunkiem dla pielgrzymek do Częstochowy, czy nawet to nie jest taka droga jak z Helu na Giewont, też z całym szacunkiem dla tych, którzy kroczą tą drogą, to zdecydowanie bardziej wymagająca trasa.
2: Znaczy, to jest pozornie proste pytanie, co cię skłoniło. Natomiast tak naprawdę tych przyczyn myślę, że jest bardzo wiele. Spróbuję je pokrótce opisać. Natomiast co do samej trudności, o której, Pawle, wspomniałeś, ja miałem już za sobą trudniejsze trasy. Trudniejsze trasy w górach, w polskich górach. Więc ona nie jest najstraszniejsza pod tym względem. To nie jest żaden test, tak, dla oddziałów specjalnych, dla Legii Cudzoziemskiej, nie. Ale wróćmy do tego podstawowego pytania, co akurat mnie skłoniło, bo rzeczywiście tych przyczyn, które popychają ludzi do wyruszenia na Camino, jest bardzo wiele, o tym sobie zapewne dalej powiemy. Natomiast co skłoniło mnie? 20 lat temu, tak, 20 lat temu ja spotkałem na swojej drodze życiowej taką grupę ludzi, wtedy, no, o 20 lat młodszych, i ja, co ciekawe, też byłem 20 lat młodszy.
1: Nie słuchamy.
2: Która to grupa ludzi zaczynała się bawić w bardzo prężnie się wtedy rozwijający w Polsce ruch rekonstrukcji historycznej, zwany wtedy jeszcze ruchem rycerskim. To był czas takiego dość żywiołowego poszukiwania tożsamości, jak ta zabawa w rycerstwo ma wyglądać, no więc po pierwsze walka, tak, ćwiczenia szermiercze, odtwarzanie tej broni, ale także poszukiwanie czegoś więcej, czyli życia codziennego tych ludzi, czyli drążenie w źródłach historycznych, jak ci ludzie żyli, ale także jak myśleli, jak się modlili, jakimi żyli ideałami. I grupa, która się tak trochę nieoficjalnie nazwała Fraternitas Vigilantes, grupa znajomych, próbowała w tych swoich poszukiwaniach znajdować jakąś inspirację w zakonach rycerskich, w średniowiecznych zakonach rycerskich. My w szkole uczymy się, że były trzy takie zakony, tak? Zakon templariuszy, owiany taką mroczną legendą, zakon szpitalników istniejący do dzisiaj, czyli zakon świętego Jana, i zakon krzyżacki, też zresztą owiany mroczną legendą dzięki książce Henryka Sienkiewicza i filmowi Forda. Natomiast już dużo mniej Polaków zwłaszcza ma świadomość, że na Półwyspie Iberyjskim powstało tych zakonów znacznie więcej. Zakon rycerzy maltańskich to jest zakon szpitalników. Zakon szpitalników zwany zakonem kawalerów rodyjskich, zwany zakonem kawalerów maltańskich, zakonem świętego Jana bądź zakonem Janitów i tak dalej, to jest dokładnie to samo. Istniejący nieprzerwanie od kilkuset lat zakon rycerski, zajmujący się w tej chwili rzeczywiście głównie szpitalami. I bardzo podobne zakony powstawały w dużej liczbie na Półwyspie Iberyjskim. Jednym z najstarszych był zakon Santiago de Compostela, właśnie zakon świętego Jakuba, który powstał w czasach, kiedy Królestwa Iberyjskie, bo nie było czegoś takiego jak Hiszpania, tak? Był Półwysep Iberyjski podzielony częściowo pod władaniem Maurów, czyli muzułmanów, częściowo znajdujący się we władaniu różnych władców chrześcijańskich, i północna część Półwyspu Iberyjskiego, która już znajdowała się w rękach chrześcijańskich, tam była jedna z dróg pielgrzymkowych właśnie do Santiago, do grobu świętego Jakuba. Ona ochraniana była przez właśnie zakon świętego Jana, przepraszam, zakon świętego Jakuba, zakon Santiago. No i ta nasza grupa towarzyska, grupa rekonstrukcyjna, rycerska, jak ją będziemy nazywać, szukała inspiracji w tym właśnie zakonie. I wtedy, 20 lat temu, zrodziła się taka myśl, a może byśmy kiedyś wybrali się do Santiago. Odbyli taką pielgrzymkę. I przez 20 lat z różnych powodów nam się to nie udawało. Każdy z nas miał różne w ciągu tych 20 lat przygody życiowe, zawody miłosne. Jeden wstąpił do seminarium i nawet je ukończył i nawet jest księdzem bardzo dobrym, zresztą kapłanem w diecezji warszawskiej. Różne przygody, rodziny nam się powiększyły, dzieci dorosły i tak dalej, i tak dalej. A do tego Santiago ciągle nie udawało nam się wybrać. Każdy z nas też miał różne jakieś doświadczenia duchowe związane z własnym docieraniem do wiary, do Boga. No i wreszcie w tym roku, 2017, udało nam się wszystkie te czynniki zewnętrzne i wewnętrzne pospinać i ta nasza stara ekipa już panów, powiedzmy sobie, no w słusznym wieku, nie młodzieńców dwudziestoparoletnich, tylko panów w słusznym wieku, wybrała się do Santiago. Tak jak powiedziałeś, Pawle, pielgrzymka zaczyna się na progu własnego domu. I to jest prawda. To jest zarówno wyprawa fizyczna, gdzie trzeba te kroki przestawiać i przemierzać pewną przestrzeń, ale też trzeba dokonać pewnej zmiany wewnętrznej, właśnie owej decyzji. Ta decyzja to jest przekroczenie progu własnego domu. Rzecz ciekawa, bo historycznie pielgrzymowali ludzie z Polski. Mówiąc Polska, mam na myśli dawną Rzeczpospolitą. Trasy pielgrzymkowe do Santiago zaczynały się nie tylko w centralnej Polsce, ale we Lwowie, jeszcze dalej na Podolu. Także dla wielu ludzi to była naprawdę wyprawa życia.
1: Do dzisiaj są zresztą kościoły stacyjne.
2: Tak, są kościoły jakubowe, że Sandomierz był ważnym punktem, wcale nie rozpoczynającym, tylko na już trwającej, już na szlaku jakubowym.
1: Tak, właśnie świętokrzyskim w Małopolsce, tak, jest ich sporo.
2: Tak, tak, tak. I ludzie wędrowali, no wtedy trwało to miesiącami. Tak, przemierzali Niemcy, gdzie też takich szlaków jakubowych jest dużo, Francję. Docierali do Pirenejów i w tej chwili ta zasadnicza pielgrzymka zaczyna się rzeczywiście od Pirenejów. Jedna z wielu dróg pielgrzymkowych,
1: no tak, bo tutaj właśnie, musimy tutaj pamiętać. Pewnie zajdziemy za chwilę do tego momentu, w którym tę jedną z dróg trzeba wybrać, bo oczywiście są również trasy z południa.
2: I jedną z takich tras myśmy wybrali.
1: Właśnie z południa.
2: Tak, tak. Drogę portugalską. Dlaczego? Przy wyborze drogi w tej chwili współczesnych pielgrzymów żyjących w XXI wieku, wierzę w epoce zamętu i szybkości, taką decyzję o wyborze drogi determinuje w dużej mierze czas, który mamy do dyspozycji. Tak? Każdy z nas gdzieś pracuje, ma jakieś zobowiązania, a kiedy jeszcze taka pielgrzymka jest koordynowana wśród nawet kilku znajomych, dwóch, trzech, czterech osób, to te koordynaty zewnętrzne stają się coraz bardziej ciasne. I trasa, o której wspomniałeś, czyli Camino francuskie, najbardziej popularna, bardzo malownicza, długa, licząca prawie 800 kilometrów.
1: Tak, wzdłuż wybrzeża Zatoki Biskajskiej.
2: To znaczy ona częściowo idzie wzdłuż wybrzeża, później idzie w głębi
1: tak, ale, samego... Tak, ale generalnie równolegle.
2: Powiedzmy równolegle do Zatoki Biskajskiej. Wzdłuż samej Zatoki idzie Camino, to się Camino Primitivo, czyli najstarsza trasa. Ona szła tym najbezpieczniejszym wtedy szlakiem, kiedy włości Maurów rozciągały się jeszcze hen daleko na północ. Natomiast trasa francuska idzie już bardziej w głąb Półwyspu Iberyjskiego, ale rzeczywiście równolegle do wybrzeża. Tyle, że ona liczy, no właśnie, te kilkaset kilometrów. Jest bardzo popularna, bardzo malownicza, z dobrze rozbudowaną strukturą tą nastawioną na pielgrzymów, ale przejście kilkuset kilometrów zabierze nam długi czas. Zależy jak kto maszeruje, ale będzie to wiele, wiele tygodni. No mało kto jest w stanie sobie te kilka tygodni wygospodarować, jeżeli pracuje, jeżeli ma zobowiązania zawodowe, rodzinne. W związku z tym wariantem alternatywnym dla wielu Polaków, i myśmy ten wariant wybrali, jest Camino Portugalskie. Bardzo ciekawa wyprawa, prowadząca z południa, no jak sama nazwa wskazuje, z Portugalii, którą też można rozpocząć w różnym miejscu. To może być wyprawa z Lizbony i ona też prowadzi wtedy wzdłuż z kolei wybrzeża atlantyckiego, aż do Galicji hiszpańskiej i dalej już do Santiago. No myśmy mieli czasu ograniczoną ilość, tak naprawdę tylko tydzień. Więc musieliśmy sobie dobrze policzyć wszystko, żeby ta pielgrzymka z jednej strony była prawdziwą pielgrzymką, czyli miała minimum 100 km marszu, a z drugiej, żeby zdążyć na czas do pracy z powrotem.
1: Czyli już od razu uprzedziłeś moje pytanie, w jaki sposób pielgrzymowaliście, bo ja nie ukrywam, z zazdrością słucham tego, co mówisz, bo grób świętego Jakuba to jest miejsce, no, takie powiedziałbym, które mnie wołało już od dawna i pewnego razu tam się wybrałem, ale no nie ukrywam, że to była podróż na kołach, w związku z tym ta tęsknota za pielgrzymowaniem takim stricte na nogach bądź nawet na rowerze cały czas mi towarzyszy od tych lat kilkunastu, kiedy odwiedziłem Santiago de Compostela i czuję, że ten czas się zbliża jednak coraz bardziej, ale rozumiem, że te kilkaset kilometrów jednak macie w nogach.
2: No nie kilkaset, około 130 tak naprawdę, bo tydzień to jest akurat tyle, że tyle można przejść. Kilkaset kilometrów, żeby przejść na nogach, potrzeba znacznie więcej czasu. Tak więc my wybraliśmy taki wariant najskromniejszy, na którym mogliśmy sobie pozwolić, biorąc urlopy z pracy i nadążając do tej pracy później. Jest bardzo dobre połączenie z Okęcia lotnicze z miastem Porto, znajdującym się w północnej części Portugalii. To
1: bardzo
2: jest
1: malownicze.
2: Bardzo malownicze, piękne miasto, drugie co do wielkości, drugie co do ważności miasto w ogóle w Portugalii.
1: Uniwersyteckie,
2: to widać na każdym kroku. Mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo studentów. I to jest dobry punkt do tego, żeby tam rozpocząć tą pielgrzymkę.
1: To tutaj postawmy kropkę, zostawmy słuchaczy w zaciekawieniu, co było dalej. Dzisiaj o Camino, o drodze do Santiago de Compostela, pielgrzymce do grobu świętego Jakuba Apostoła. Rozmawiam z Marcinem Bąkiem, historykiem, publicystą, dziennikarzem i pielgrzymem. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy o Camino, czyli o drodze do Santiago de Compostela, pielgrzymka do grobu świętego Jakuba Apostoła. W studiu gość Państwa i mój, Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz, pielgrzym. Marcin, jesteśmy w Porto, w takim razie, w mieście, które jest punktem wyjścia do już tej zasadniczej drogi do Santiago.
2: Albo wyjścia, albo rozpoczęcia, bo różnie na to można patrzeć. Znów, kalendarz nas limituje w jakiś sposób. Patrzymy na trasę, ile mamy tej trasy i się zastanawiamy. Z samego Porto do Santiago krokiem jest około 2 tygodni marszu. Tak? Myśmy mieli tydzień, więc musieliśmy kawałek podjechać pociągiem. Żeby ruszyliśmy jeszcze z Portugalii.
1: Aha, czyli szliście już bezpośrednio do Galicji, czy przez Estremadurę
2: nie,
1: i Kastylię?
2: Do Galicji. Ale podjechaliśmy kawałek pociągiem, wyszliśmy i zaczęliśmy człapać już w stronę granicy hiszpańskiej, czy też portugalsko-galicyjskiej. Galicjanie, o czym sobie zaraz powiemy, podkreślają swoją odrębność na każdym kroku.
1: Też mają ochotę na secesję.
2: Tak, odczuwa się tam. Może nie u wszystkich, ale daje się tam odczuć to, że cenią sobie swoją odrębność, że nie do końca są Hiszpanami.
1: No rzeczywiście to się też wyczuwa tam.
2: W każdym razie ta część Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalia i Galicja, są dość specyficzne. Pora, kiedy wybieramy się na właśnie ową portugalską pielgrzymkę, która może się rozpocząć, jeśli mamy czasu więcej, znacznie bardziej na południe. Może także przechodzić przez Fatimę. Więc mamy, mówiąc cokolwiek kolokwialnie, dwie pieczenie upieczone na jednym ruszcie, tak? Możemy odwiedzić i Fatimę i udać się do grobu świętego Jakuba. Myśmy tyle czasu nie mieli, natomiast wracając do poprzedniego wątku, wybór pory roku jest bardzo ważny. Dlatego, że droga portugalska jest druga pod względem atrakcyjności, zaraz po tej francuskiej, o której mówiliśmy sobie poprzednio. Natomiast ma słabiej rozwiniętą infrastrukturę pielgrzymią, czyli te wszystkie albergi, miejsca, gdzie można znaleźć nocleg. I sezon, główny sezon pielgrzymkowy, który na tej trasie trwa w zasadzie od maja do września, jest mocno obłożony. To znaczy dużo ludzi się tam wybiera, zarówno miejscowych, mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalczyków, Hiszpanów, jak i mnóstwo ludzi z całego świata. I bywa ciasno. No nie mówiąc o tym, że temperatury wtedy również bywają bardzo wysokie. Ja akurat jestem zimnolubem i dla mnie temperatury powyżej 25 stopni są już trudne do zniesienia, a tam bywa 35 i więcej.
1: No, kiedy ja byłem w Portugalii, w Hiszpanii ostatnio, no to właśnie w październiku i było całkiem ciepło, tak jak u nas.
2: No więc właśnie, ja mówię o wybieraniu się tam w lipcu, w sierpniu, kiedy są potworne upały i ja tego nie lubię. Nie znoszę upałów.
1: Pod koniec października jeszcze kąpałem się w Morzu Śródziemnym,
2: no
1: w oceanie.
2: Myśmy wybrali dlatego październik i mówię teraz z perspektywy czasu, był to bardzo dobry wybór. Jest tam dość ciepło cały czas. Ocean Atlantycki powoduje to, że masy w miarę ciepłego i wilgotnego powietrza cały czas napływają na Półwysep Iberyjski. Musimy być przygotowani na deszcze. Jest dość wilgotno.
1: Galicja słynie z tego.
2: Jest dość wilgotno. Deszcze, jeżeli będzie to nawet ten najkrótszy wariant pielgrzymkowy, czyli tygodniowy, to na bank będziemy mieli deszcze.
1: No mówi się nawet galicyjska pogoda, tak. To znaczy taka, która zmienia się 20 razy w ciągu dnia na przykład.
2: No nam się aż tak nie zmieniała, ale generalnie padało. Padały deszcze, potrafiło być 2-3 dni, właściwie codziennie mieliśmy deszcz, co nie jest takie najgorsze nawet. Da się z tym żyć, jest stosunkowo ciepło. Jesień galicyjska jest bardzo ciekawa. Galicyjska czy północno-portugalska, bo tutaj ten klimat jest podobny. Żółkną liście, ale żółkną trochę inaczej niż w Polsce. Nie ma takich chłodów jak w Polsce. Dojrzewają winogrona. Już tam jest po prostu zatrzęsienie. I to nie tylko na plantacjach, na winnicach. To jest region silnie winiarski. Aha. Ale jest tam mnóstwo dzikich winogron, takich uciekinierów z winnic, które się po prostu plenią, tak jak u nas dzikie jeżyny w takich kępach.
1: Więc jest co jeść.
2: Jest co jeść, naprawdę. Tak słodkie winogrona, których w Polsce nigdy nie da się zjeść.
1: A więc energia.
2: Tak, to naprawdę bardzo pomaga w czasie marszu. No i teraz ta nasza wyprawa, chociaż zaczęliśmy wędrować jeszcze po stronie portugalskiej, to tak oficjalnie rozpoczęliśmy pielgrzymkę już po stronie galicyjskiej w maleńkiej, ale bardzo starej miejscowości Tuj. Tak się nazywa, nie wiem, czy ja dobrze wymawiam to słowo, bo w ogóle słowa hiszpańskie są trochę inaczej wymawiane niż w łacinie, a po galicyjsku jeszcze inaczej. No, ale powiedzmy Tuj, tam zaczęła się nasza droga. Malutka miejscowość, bardzo malownicza, średniowieczna, ale prawdopodobnie jeszcze o starszej metryce. Jest tam katedra, bardzo stara. Chociaż na pierwszy rzut oka trudno niektóre budynki odróżnić co do wieku, ponieważ wszystkie budowane są z tego samego materiału i mniej więcej w ten sam sposób. Materiałem to są takie bloki kamienne, wielkie bloki kamienne. Widziałem bardzo mało budynków ceglanych i w Portugalii Północnej, i w Galicji. Podstawowy budulec to są właśnie takie wielkie bloki kamienne z lokalnych kamieniołomów pochodzące. I czy to jest konstrukcja z czasów rzymskich, bo i takie się trafiają, czy wczesnośredniowieczna, czy późnośredniowieczna, czy barokowa, czy współczesna, to bloki kamienne są mniej więcej takie same. Dopiero po jakimś czasie uczymy się rozpoznawać, skąd pochodzi ta budowla. Tym bardziej, że jeszcze są nawroty do różnych poprzednich stylów architektonicznych. Zdarzają się jakieś neogotyckie konstrukcje, tak więc jest dużo zamętu. Katedra w Tuj, w niewielkiej miejscowości Tuj, jest bardzo malownicza, z dużą ilością wyobrażeń świętych i tam otrzymałem kredencjal, czyli dokument pielgrzyma. Oficjalny dokument pielgrzyma, coś w rodzaju takiej książeczki, gdzie zaznaczone zostało miejsce, z którego wychodzę, z oficjalnym stemplem katedry w Tuj, że oto ten i ten człowiek, legitymujący się takim dowodem osobistym z takiego kraju, rozpoczął pielgrzymkę do świętego Jakuba. Te kredencjale są bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze, one dokumentują naszą trasę. Na całej trasie, w każdym miejscu, do którego wchodzimy, czy to jest schronisko, alberg, czy to jest nawet malutka kawiarnia gdzieś w wioseczce zapadłej na prowincji, możemy otrzymać pieczątkę z tego miejsca. To potwierdza, jakie, nazwijmy to, etapy trasy mijaliśmy. Po drugie, ten dokument uprawnia nas w ogóle do skorzystania z wielu schronisk, z wielu alberków, które są nastawione wyłącznie właśnie na pielgrzymów. Nie są to hotele w naszym rozumieniu. Są także miejsca, gdzie po okazaniu takiego dokumentu nie dość, że otrzymujemy stempelek, ale na przykład dostajemy ze zniżką posiłek pielgrzyma. Tak? Menu peregrino. Bardzo korzystna sprawa. Skądinąd bardzo dobre są te posiłki pielgrzymie. To polecam w ogóle wszystkim, którzy by się zastanawiali nad wyborem jedzenia. Jeżeli na takiej trasie świętego Jakuba wchodzimy do jakiejś jadłodajni, restauracji, kawiarni, która jest nastawiona na pielgrzymów, to bardzo łatwo wychwycić, bo po pierwsze są muszle pielgrzymów, będzie jakaś sylwetka świętego Jakuba albo pielgrzyma z kosturem w płaszczu i będą jakieś opisy, tak, że tu mamy jedzenie pielgrzyma. Namawiam Państwa właśnie do korzystania z tego menu peregrino, ponieważ są to na ogół rzeczy stosunkowo tanie, bardzo pożywne i dość dobre, dość smaczne. Nie jakieś wykwintne, wyszukane posiłki, tylko to menu peregrino, to ten posiłek pielgrzyma, to często jest coś, co Niemcy nazywają Eintopf, tak? Czyli jedno danie.
1: Jednogarnkowe.
2: Jednogarnkowe.
1: Rodzaj... To specjalność hiszpańska, muszę powiedzieć.
2: Tak, ale wydaje się, no nie badałem akurat historii pielgrzymich posiłków, ale można mniemać, że są to te same posiłki albo zbliżone bardzo do tych, które dawano 500 lat temu, 800 lat temu pielgrzymom, czyli stosunkowo pożywna zupa, tak, z dużą ilością mięsa, jakiś kluseczek dobrze doprawiona z chlebem lokalnym. Jest to stosunkowo tanie i naprawdę pożywne, daje energię. Także ten dokument, kredencjal, który nas w wielu miejscach upoważnia do korzystania właśnie z takich posiłków, czy też do posiłków ze specjalną zniżką dla pielgrzyma, jest ważny. Oczywiście okaże się najważniejszy po dojściu już do Santiago, bo na podstawie tego dokumentu dostaniemy potwierdzenie oficjalne odbycia oficjalnej pielgrzymki, a nie wycieczki autokarowej, tak? Bo to jest zupełnie co innego, nie umniejszając w niczym wycieczki autokarowej. Skoro już jesteśmy przy tych formalnościach, to tam w Santiago przestrzega się dość pilnie tych reguł pielgrzymkowych, tak? Co jest, a co nie jest pielgrzymką. No, przyjechanie autokarem do Santiago pielgrzymką nie jest. Pielgrzymką jest odbycie drogi, odbycie Camino, jeżeli idziemy pieszo, na własnych nogach, to ma być to minimum 100 km. Co może się wydawać odległością niedużą, ale biorąc pod uwagę, że często odbywają tą pielgrzymkę ludzie z Filipin, z Kalifornii, z Kanady, tak, dla których...
1: Widziałem Meksykanów tam.
2: Są masa. Cały świat. Można śmiało powiedzieć, że cały chrześcijański, katolicki świat tam się spotyka. No to dla nich częstokroć wyrwanie właśnie, tak jak i dla nas Polaków, tygodnia z roku jest swoistą ekwilibrystyką, więc to rozwiązanie, te 100 kilometrów, minimalne 100 kilometrów do przejścia, jest to jakieś rozwiązanie. Jeżeli poruszamy się na rowerze, bo są też pielgrzymi rowerowi, spotyka się ich, to mają przejechać minimum 200 kilometrów. Dla nich jest ten wyznacznik i to też jest w kredencjalu zaznaczone.
1: No to tak dwudniowa pielgrzymka.
2: To zależy.
1: Bez wysiłku.
2: To zależy, jak kto się porusza. Tam są trudne miejsca dla rowerowców. Nie zawsze daje się wjechać, czasem trzeba prowadzić rower. Można odbyć pielgrzymkę konno. Do dzisiaj jest to praktykowane. Można odbyć ją częściowo morzem. Jest w kredencjalu również taka ewentualność zaznaczona. To jest przede wszystkim dla pozostałość po starej tradycji droga, tak zwana droga angielska, tak, Camino Inglese, kiedy to pielgrzymi, nie tylko zresztą z Anglii, z Irlandii, ze Szkocji, z tych najbliższych, ale już zamorskich krajów, przybywali do
1: Finisterra.
2: Albo do Finisterra, albo tam dalej na północ jest jeden przylądek i jeden niewielki port, gdzie wysiadali i stamtąd było właśnie 100 kilometrów, jeszcze z taką niewielką odnogą się idzie, żeby właśnie zaliczyć te 200 mil morskich i 100 kilometrów i wtedy zaliczano tą pielgrzymkę częściowo morską, częściowo pieszą. Natomiast my, tak jak wspominałem, przeszliśmy więcej trochę niż 100 kilometrów. Jak to wygląda, jak się idzie? Bo trasa wybierana dla piechurów jest trasą zdecydowanie najpopularniejszą. Ja nie wiem, jak to się rozkłada w procentach, ale no miażdżąca większość pielgrzymów dociera na własnych nogach. Ta droga, którą myśmy szli, czyli droga portugalsko-galicyjska, jest drogą o umiarkowanym stopniu trudności.
1: To tutaj postawmy kropkę, zatrzymajmy się na moment w tym miejscu, gdzie otrzymaliście kredencjal i za chwilę ruszymy w dalszą drogę. Dzisiaj Camino, droga do Santiago de Compostela, pielgrzymka do grobu świętego Jakuba. Opowiada o niej Państwa i mój gość Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz i oczywiście pielgrzym. Wracamy za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: nocne światła.
1: Camino, droga do Santiago, pielgrzymka do grobu świętego Jakuba. O tym dziś rozmawiamy w Nocnych Światłach. Marcin Bąk, publicysta, dziennikarz, historyk, pielgrzym, jest gościem programu. Katedra w Tui, paszporty pielgrzyma macie w rękach i ruszacie w drogę.
2: Ruszyliśmy ciut wcześniej, ale tu zaczęliśmy już tą oficjalną trasę. Tak jak zacząłem przed przerwą rozmawiać o trasie, o jej stopniu trudności, ta droga, którą szliśmy, określiłbym jej stopień trudności na umiarkowany, średni. No i jak się przygotować do takiej trasy? W innej sytuacji są mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, którzy ruszają, można powiedzieć, od siebie. Mogą wtedy wybierać, przebierać w tym sprzęcie, który ze sobą zabierają. Natomiast ludzie, którzy tak jak my z Polski docierają tam transportem lotniczym, no są w jakiś sposób ograniczeni także finansowo. No, jeżeli się leci z bagażem podręcznym, to ten bilet jest tańszy. Jeżeli już coś chcemy wysłać większym bagażem, to zaczyna być drożej, no a każdy liczy każdą złotówkę czy euro. Ja namawiam Państwa do wybierania się z bagażem podręcznym, dlatego że to się potem przydaje w czasie drogi. Jeżeli zabierzemy zbyt wiele sprzętu ze sobą, to będziemy to odczuwać na własnych plecach i we własnych nogach. Na taką wyprawę, czy to jest tydzień, czy to są dwa tygodnie, należy zabierać jak najmniej rzeczy. Naprawdę, jak najmniej. Dosłownie trzy zmiany bielizny, buty, ale dobre, sprawdzone buty, nie świeżo kupione w jakimś najlepszym sklepie dla trekkerów, nie. To muszą być dobre buty, o których wiemy, że po pierwsze się nie rozpadną. Jakiś czas już w nich chodziliśmy, nie obcierają nam nóg, nie powodują jakichś bąbli. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Do tego dobre skarpety. Ale tak, no nie zabieramy żadnego namiotu, bo będziemy spać w albergach. Dobrze jest mieć maleńki, kompresyjny śpiworek ze sobą. Kalibata w zasadzie nie jest potrzebna, czyli tego też nie zabieramy. Nie wpuszczą nas na pokład samolotu z żadnym nożem, z żadnymi metalowymi sztućcami, więc też tego nie zabieramy.
1: No, można plastikowy.
2: Można, ale tak naprawdę można się w to zaopatrzyć za niewielkie pieniądze już na Półwyspie Iberyjskim. Warto w ogóle jakiś scyzoryk sobie za niewielkie pieniądze w pierwszym lepszym markecie kupić i mieć, bo to się przydaje. I to akurat specjalnie dużo nie waży. Koniecznie trzeba mieć coś przeciwdeszczowego. To bezwzględnie, dlatego że deszcz mamy...
1: Peleryna, kurtka.
2: Najlepsze są peleryno, kurtki, najlepsze są poncza. Duże poncza.
1: Takie... Z tak zwanym garbem. Czyli
2: z garbem, który narzuca się na plecak. Tak? Ten plecak siłą rzeczy jest niewielki, malutki, więc zakrywamy go spokojnie. Bardzo dobre są poncza amerykańskie, wojskowe z demobilu. Ja w takim właśnie szedłem, nie narzekam. Kurtki ściśle przylegające do ciała mają tą wadę, że jeżeli są bardzo wodoodporne, to wprawdzie chronią nas od deszczu padającego z zewnątrz, ale po jakimś czasie jesteśmy i tak mokrzy od środka.
1: No chyba, że ma się wszystkie warstwy oddychające.
2: To kosztuje bardzo dużo pieniążków, natomiast peleryna za dużo mniejsze pieniądze załatwia tą sprawę, bo daje nam przewiew, a chroni nas rzeczywiście od deszczu, który mamy, zwłaszcza w październiku, po prostu jak w banku. Będzie nas deszcz moczył, ale nie umrzemy od tego.
1: Trasa błotnista, stoptuty potrzebne na buty?
2: Przydają się, chociaż ja nie miałem stoptutów, miałem dobre, pustynne buty, które zaimpregnowałem wcześniej dobrym impregnatem i dało radę. Spodnie najlepsze są znowu. Sprzęt militarny jest tak naprawdę sprawdzający się w każdych warunkach. Ja miałem spodnie pustynne, które... z dobrego ripstopu, który wprawdzie nie jest wodoodporny, ale szybko schnie. To jest jego zaleta. Dobrze jest mieć znów właśnie cieniutkie spodnie na zmianę w sytuacji, gdybyśmy jakoś potwornie zmokli. Chcieli się przebrać już na miejscu w albergu. No i tu dochodzimy do kolejnego etapu, do kolejnego problemu. Co robić z brudnymi rzeczami? Jest wprawdzie możliwość prania, można prać te rzeczy na drodze, ale są ogromne problemy z suszeniem. ludzie, którzy idą latem, tego problemu nie czują, bo prawie zawsze trafią na 1-2 dni silnego upału i to błyskawicznie wtedy na plecaku schnie. Jesienią tego nie polecam. Dwóch kolegów, którzy wraz ze mną szli pierwszego dnia, właśnie pierwszego noclegu, próbowali prać swoje rzeczy i do końca, aż do Santiago, do wylotu do Warszawy, te mokre rzeczy ze sobą nosili w plecaku. Także lepiej się pomęczyć trochę. No nie jest to jakaś straszna męka, no nie jest to do końca estetyczne, ale od tego się od razu nie umrze w nieświeżych rzeczach, niż próbować prać i bezskutecznie potem próbować to wysuszyć. Także lepiej mieć mniej rzeczy, dużo fajniej się idzie, niż iść przeładowany, z przeładowanym plecakiem i potem cierpieć naprawdę dużo. Trasa, przez którą żeśmy szli, jest bardzo malownicza. To jest taki ten żółty szlak, bardzo dobrze oznaczony. Wszędzie spotykamy kamienie, zbliżone zresztą do tych dawnych kamieni milowych, rzymskich jeszcze. Częściowo zresztą droga portugalska wiedzie nas przez dawną drogę numer 19, zbudowaną w czasach Trajana. Rzymską drogę prowadzącą w prowincji Hispania, bo tak się ta rzymska prowincja kiedyś nazywała. I trafia się tam jeszcze na te stare milowe kamienie. Dlaczego mówimy kamień milowy, tak? Od rzymskiego określenia tysiąc, tak? Milum, tysiąc kroków. Tyle, że rzymski krok to były tak naprawdę dwa kroki. Dwa kroki to liczono rzymski krok. Tą tradycję podtrzymali ludzie, którzy zajmują się porządkowaniem, wytyczaniem szlaków do Santiago.
1: Czyli tak naprawdę to rzymska mila to było około 1,5 kilometra.
2: Tak, coś w tym guście. No wiadomo, że krok krokowi nierówny, tak, ale tak. mniej więcej 40, 50. To jest więcej niż kilometr nasz dzisiejszy. W wielu miejscach droga portugalska, dokładnie, idziemy po tych spękanych, starych płytach kamiennych, które niewolnicy, bo zapewne byli to w większości niewolnicy, w czasach Trajana tam ubijali, utwardzali, żeby sobie rzymska poczta, rzymscy legioniści mogli maszerować tam.
1: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
2: W tamtym wypadku akurat nie zupełnie do Rzymu, tylko właśnie do Santiago, chociaż to miejsce zborne w Santiago zrodziło się nieco później. Nawet kilkaset lat później po Trajanie, ale o tym sobie powiemy w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast to oznaczenie na szlaku, bo to jest rzecz bardzo ważna. Czegoś takiego w Polsce się nie spotyka. Tam szlak jest wytyczony bardzo dobrze. On prowadzi przez różne miejsca, bo idziemy przez miasta. Miasta nieraz bardzo stare, jeszcze rzymskie, zakładane przez Rzymian, potem władali tam Germanie, plemiona germańskie, plemiona Swebów, Ostrogotów. Później były we władaniu przejściowo Maurów. Później te królestwa hiszpańskie to miały we władaniu. I nieraz jest tam plątanina bardzo małych uliczek, wąskich. Szlak jest bardzo dobrze wytyczony. Na murach starych, czasem średniowiecznych kamienic są muszle. Charakterystyczne muszle. Ponoć ten skorupiak występuje, czy mięczak, bo właściwie to są mięczaki, małże to są mięczaki, występują tylko tam, czyli na tych wybrzeżach Atlantyku.
1: Kokil Saint-Jacques, czyli muszla świętego Jakuba. Tak. Małż świętego Jakuba.
2: Małż świętego Jakuba i ten znak jest umieszczany w bardzo charakterystyczny sposób. Ten łuk, zewnętrzny łuk muszli jest zawsze skierowany w stronę Santiago. Czyli idziemy przez miasto.
1: Jakby strzałkę.
2: To jest rodzaj strzałki. Czasem zresztą jest wspomożony współcześnie domalowaną żółtą strzałką, której grot też się kieruje tam, gdzie łuk muszli.
1: Niedawno widziałem taką na moście przez Wisłę w Toruniu.
2: To ciekawe. No, widocznie tak jeden ze szlaków. Tyle, że w Polsce trafimy właśnie na pojedyncze znaki. Czasem mające kilkaset lat. Natomiast tam jest to już konkretny szlak, gdzie te oznaczenia spotykamy co chwila. One bardzo ułatwiają poruszanie się właśnie przez labirynt jakichś średniowiecznych uliczek. często jeszcze w towarzystwie turystów, czy też mieszkańców, którzy akurat skończyli siestę, wychodzą z domów, zaczynają się kręcić. My baraniejemy w obcym mieście, w tłumie ludzi, patrzymy, na murze jest muszelka skierowana w tą stronę. Aha, jesteśmy, no dobrej drodze idziemy. Ale czasem szlak prowadzi nas przez jakieś małe wioski, gdzie również te muszle się trafiają, a czasem przez wręcz pustkowia. Między winnicami, przez lasy, przez jakieś tereny górskie, gdzie tym szlakiem jest dosłownie ścieżka. Ścieżka wydeptana w trawie, w jakichś ugorach. I wtedy na kamieniu co tam kilometr, co dwa kilometry trafia się znów znak muszli zwrócony swoim łukiem w stronę Santiago. Wiemy, że jesteśmy na szlaku, nie zbłądzimy. Nie zdarzyło nam się zbłądzić. Przechodząc czy to przez miasta, czy właśnie wędrując przez miejsca bardziej pustynne, szlak portugalski jest bardzo dobrze wytyczony, nie pobłądzimy. No i ma się cały czas świadomość, że dotyka się historii. Historii, tak jak tu mówiliśmy o średniowieczu, o Rzymie, ale spotykamy relikty historii jeszcze starszej. Przechodziliśmy przez takie miejscowości, gdzie znajdowaliśmy opisy, że tu były prowadzone prace archeologiczne i częściowo te efekty tych prac archeologicznych zabezpieczone.

0: pojazdem rzymskim.
1: Nie mylić z naszą Galicją.
0: Nie mylić z naszą Galicją. Ale oni też wprost uważają się za potomków, bezpośrednich potomków tych właśnie Celtów, chociaż ich język galicyjski zaliczany jest do języków romańskich. Jest jakąś pochodną takiej wiejskiej, prowincjonalnej łaciny. Podobnie jak język kastylijski, zwany u nas językiem hiszpańskim. Tak? To, co my nazywamy językiem hiszpańskim, to, co się uczy w szkołach jako języka hiszpańskiego, jest to de facto język kastylijski. Na terenie Hiszpanii jest jeszcze kilka innych języków należących do tej właśnie grupy, czyli grupy języków romańskich, właśnie galicyjski, właśnie kataloński. To ostatnio głośno jest bardzo o Katalonii.
1: No, a Kastylia w sumie sąsiaduje przecież z Galicją.
0: Kastylia sąsiaduje z Galicją i sami Galicjanie uważają się, a w każdym razie spora ich część, za potomków Celtów. I że oni są nie tyle Hiszpanami, co właśnie Celtami, którzy ulegli romanizacji, ale zachowali tą swoją świadomość. I tutaj znów opowieść o Celtach, o poprzednich mieszkańcach, czy też obecnych tak naprawdę mieszkańcach Galicji, krzyżuje nam się z historią grobu świętego Jakuba.
1: I tutaj postawmy kropkę, wrócimy do tego za moment. Półmetek nocnych świateł właśnie mija. Dzisiaj o grobie świętego Jakuba, właściwie o pielgrzymce do tego miejsca, czyli o Camino, po drodze do Santiago de Compostela, opowiada Państwa i mój gość Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta, historyk i oczywiście pielgrzym. Wracamy za moment.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Jesteśmy już po półmetku nocnych świateł. Dzisiaj rozmawiamy o Camino, o drodze do grobu świętego Jakuba, do Santiago de Compostela, o trasie pielgrzymkowej, którą przebył Państwa i mój gość Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta, historyk. No rzecz jasna, skoro tą drogą się poruszał, to przede wszystkim pielgrzym. I ten grób świętego Jakuba, o którym mówisz, jest, jak wspomniałeś tuż przed przerwą, powiązane z tym miejscem bardzo.
2: Tak, i z miejscem, i z mieszkańcami tego rejonu, mieszkańcami, którzy byli tam może od VII wieku przed Chrystusem. Ja sobie zadawałem pytanie dawno temu, jeszcze ponad 20 lat temu, właściwie o co chodzi z tym świętym Jakubem, bo mówiąc święty Jakub, mamy na myśli Jakuba Większego, jednego z apostołów, kuzyna zresztą Pana Jezusa, który no, był jednym z tych ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana, rozmawiali z Nim, cieszył się i był zresztą pierwszym z apostołów, którzy ponieśli śmierć męczeńską. Więc już w tym najpierwotniejszym, najdawniejszym kościele on odbierał wielką cześć. Ale zadawałem sobie pytanie, jak, gdzie Jakub, który tu w Palestynie dokonał zapewne żywota, gdzie znalazł się hen na drugim krańcu ówczesnego chrześcijańskiego świata? Jak jego kości się tam znalazły? Sprawa jest bardzo zawiła.
1: Znam tę legendę, tak? Zresztą parę jej wersji nawet.
2: Jest kilka wersji, nie wiadomo do końca. No, w każdym razie w jakiś sposób te kości świętego znalazły się na Półwyspie Iberyjskim w czasie wielkiego zamętu w ogóle w Europie, tak zwanych wędrówek ludów, kiedy rozpadało się zachodnie cesarstwo rzymskie, zachodnie imperium. W tych miejscach powstawały liczne królestwa barbarzyńskie, jak to mówiono, najczęściej zakładane przez germańskich zdobywców. Później ten obszar został, czyli Półwysep Iberyjski, zaatakowany i w dużej mierze zajęty, w większości zajęty przez Maurów, czyli arabskich zdobywców z północnej Afryki. I tylko na północy zachowało się niewielkie władztwo chrześcijańskie, Królestwo Asturii. I jeden z władców tego właśnie królestwa, Alonso II, król Asturii, zwany Czystym, dlatego że wraz ze swoją żoną ślubowali czystość, tak? Czystość małżeńską, skupili się na sprawach państwowych, co zresztą spowodowało to, że musieli potem wskazać następcę, tak? Ale Alonso II okazał się bardzo dobrym władcą Asturii i także człowiekiem wyjątkowo pobożnym. Dokonał wielu starań, by odszukać relikwie świętego Jakuba. Przeprowadził pewien proces, który miał potwierdzić, tak, że to rzeczywiście są szczątki tego świętego. I ufundował kościół, pierwszy kościół nad jego grobem. Teraz dlaczego to miejsce? To miejsce kiedyś nazywało się inaczej i ono było miejscem i pielgrzymkowym, i na trasie pielgrzymkowej na wiele wieków przed nie tylko Alonso II, ale w ogóle przed Chrystusem. Dlaczego? Dlatego, że jak czytamy o Santiago to, i o Camino...
1: A tu to, trzeba powiedzieć, że Santiago to po prostu święty Jakub.
2: Święty Jakub, tak. Gdy czytamy o grobie świętego Jakuba... Santiago bądź San Diego, to zależy jak się wymawia.
1: Zależy od
2: części świata. To prawie zawsze w każdej książce, w każdym podręczniku pojawia się zaraz Finisterre. Przylądek, miejsce, które po galicyjsku Fisterra, a po łacinie Finisterre znaczy ni mniej, ni więcej, tylko koniec świata. Najdalej już na zachód wysunięte miejsce świata, dalej był już tylko bezkresny ocean, a za horyzontem, jak wierzyli celtyccy mieszkańcy tego terenu, podobnie zresztą w Irlandii, w Szkocji, za horyzontem znajdowały się wyspy szczęśliwe, Tiernan Óg albo Avalon z mitów i legend celtyckich, miejsce, do którego udawały się dusze zmarłych po śmierci. I często Celtowie pielgrzymowali na koniec świata, na koniec ich fizycznego świata, w celu no, różnym, by nawiązać kontakt z tymi zmarłymi, oddać im jakąś przysługę. I to właśnie miejsce, które później zasłynęło jako Santiago, miejsce pochówku, miejsce spoczywania doczesnych szczątków apostoła, było miejscem na trasie pielgrzymki, tej jeszcze pogańskiej pielgrzymki, do końca świata. Było bardzo silnie związane w ogóle z kultem zmarłych, który w religii celtyckiej, czy w religiach celtyckich, prościej byłoby powiedzieć, w religiach celtyckich, był bardzo rozwinięty. Relikty tego jeszcze w Irlandii się przechowały. I król Alonso II tak naprawdę ożywił pewne lokalne tradycje, przywrócił je, tylko nadał im już nową treść, chrześcijańską. Oto znów pielgrzymowano i pielgrzymowano znowu starym kierunkiem, czyli ze wschodu na zachód. Tak jak te w wierzeniach celtyckich dusze zmarłych też ze wschodu na zachód wędrowały. Wędrowano do miejsca spoczynku świętego Jakuba. Wędrowano początkowo z zachodniej Europy, czyli z Królestwa Hiszpanii, z Niemiec. Wędrowano najbezpieczniejszą wtedy drogą, czyli krawędzią Zatoki Biskajskiej, choć nie była to taka bardzo bezpieczna droga. Tam zapuszczali się Maurowie, w górach czyhali rabusie, którzy na zwłaszcza pojedynczych pielgrzymów napadali często. I dla ochrony przed tymi zagrożeniami powstawały liczne zakony rycerskie, w tym wspominany już przeze mnie zakon świętego Jakuba, który miał strzec tych dróg pielgrzymkowych. Te relikty dawnych czasów tam są widoczne w wielu miejscach. Na naszej trasie jeden z noclegów wypadł nam w starym klasztorze franciszkańskim, Chabron. Ogromny klasztor. W tej chwili trochę smutne jest to, że prawie opustoszały. Tam już niewielu, tylko starych zakonników przebywa. Straszny spadek liczby powołań. Natomiast ojciec, franciszkanin, który oprowadzał nas po tym klasztorze, opowiadał też, że klasztor mieści się na dawnym wzgórzu kultowym Celtów, celtyckich mieszkańców tego rejonu. Zresztą sam wprost mówił, że no, my, Galicjanie, jesteśmy ich potomkami, my jesteśmy Celtami. Później właśnie w XIII wieku wybudowano tu kościół i klasztor franciszkański, ale był tu cmentarz i miejsce kultowe jeszcze pogańskie, dawne, celtyckie, też związane z pielgrzymowaniem, z poruszaniem się na zachód i z tym przekraczaniem granicy między życiem i śmiercią. Ten wątek jest dość wyczuwalny i w ogóle w wędrówce do grobu świętego apostoła i w całym kulcie, który jest związany z postacią świętego Jakuba, apostoła męczennika, który poprzez swoją śmierć wchodzi do życia.
3: No jednak to jeszcze trzeba przyznać, że to nie tylko był apostoł, ale no ten jeden z bliższych apostołów. Przecież Pan Jezus go wyróżniał, przecież zabrał go chociażby na górę przemienienia razem z Piotrem i Janem. Tak. Czyli jako jeden z trzech dostąpił no, pewnej bardzo bliskiej obecności przemienienia Jezusa. Ale ja tutaj chciałbym jeszcze a propos tego, o czym rozmawiamy, skupić się na tym wyróżniku Santiago, jakim jest Compostela, czyli pole gwiazd.
2: Tak.
3: To jest też ciekawa legenda, bo właśnie kiedy to zamieszanie i poszukiwanie szczątków doczesnych świętego Jakuba trwało, bo już wiadomo było, że jest gdzieś na Półwyspie Iberyjskim, ale jeszcze dokładnie nie wiadomo, gdzie to było, to właśnie cudowny deszcz gwiazd miał wskazać to miejsce, gdzie te szczątki przebywają, na pewnym polu.
2: Tych legend, wariantów, wersji jest niezliczona ilość. Są wersje nieraz zabawne, humorystyczne. Są miejsca, tak już w niewielkiej odległości od Santiago jest miejsce, które się nazywa Fontanna Osła, gdzie osiołek, który niósł szczątki świętego Jakuba, spragniony, przystanął, ruszył kopytkiem i wytrysnęło tam źródełko cudowne. Także miejsc takich legendarnych jest bardzo dużo. No tak jak mówię, niektóre z nich mają trochę zabawny, jak teraz po stuleciach się je słucha taki trochę zabawny wydźwięk. Natomiast dla wielu dawnych ludzi święty Jakub to był nie tylko apostoł, ten jeden z najbliższych Jezusa z Nazaretu, jeszcze nauczyciela, a później Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który w ciele ukazał się swoim uczniom, ale dla wielu ludzi na Półwyspie Iberyjskim święty Jakub miał także inną postać, która w Polsce jest zupełnie niekojarzona. San Diego Matamoro, czyli święty Jakub zabójca Maurów. Bardzo niepolityczna w obecnym czasie postać świętego, ale tam wciąż jest jeszcze żywa. W Galicji, w starych kościołach spotykamy świętego Jakuba zabójcę Maurów. Jak ten święty wygląda? W ogóle na całym Półwyspie Iberyjskim świętego Jakuba rozpoznajemy bardzo łatwo, dlatego że jest to święty pielgrzym. Święty, który pojawia się w postaci jednego z pielgrzymów, który idzie do swojego grobu.
3: Tak pewnie naprawdę. Z atrybutem muszli, jak przypuszczam.
2: Muszla przypięta do kapelusza, charakterystyczny brązowy kapelusz, brązowy płaszcz, muszla przypięta do kapelusza bądź do ramienia płaszcza, kij pielgrzyma, bardzo charakterystyczny, mniej więcej wielkością odpowiadający człowiekowi. Na kiju umieszczone charakterystyczne manierki na wodę bądź na wino. Manierki wykonywane z lokalnej rośliny, która daje takie tykwy. Ja nie wiem, jak ta roślina się nazywa, ale to są takie charakterystyczne tykwy w kształcie gruszki, ale większe znacznie od gruszki. I one po wysuszeniu i wydrążeniu są bardzo dobrymi manierkami, które po prostu tam zatykano, szpuntowano i na charakterystycznym sznurze, najczęściej po dwie, przyczepiano do kija. Przez ramię przerzucona sakwa pielgrzyma, której taki pielgrzym miał najpotrzebniejsze do marszu rzeczy. I w takiej postaci święty Jakub, jako no zaraz towarzysz innych pielgrzymów, najczęściej jest w ikonografii przedstawiany. Bywa także przedstawiany mieczem, jako że w martyrologii chrześcijańskiej on poniósł śmierć od miecza, ale bywa też przedstawiany jako właśnie ów zabójca Maurów. Dalej ma kapelusz na głowie z muszlą, dalej ma płaszcz brązowy, ale jest konno, najczęściej na białym rumaku, i ten płaszcz narzucony jest na zbroję. Ma także miecz, ale ten miecz trzyma w ręku i jest wzniesiony nad głową. Koń spięty najczęściej na tylnych nogach, w takim bojowym, w bojowej postaci. Jest to postać przypominająca takie skrzyżowanie świętego Michała ze świętym Jerzym, tak naprawdę. Dlaczego? To jest kolejna legenda iberyjska. Gdy poczytamy sobie historię Hiszpanii, Półwyspu Iberyjskiego z czasów po rozpadzie Imperium Rzymskiego, to George R.R. Martin i jego Game of Thrones to jest nic w porównaniu z tym, co tam się działo. Jak toczyły się te wojny, te królestwa powstawały, upadały, właśnie Królestwo Asturii, Galicja, Królestwo Leonu, Kastylia, Aragonia, Królestwo Nawary, Hrabstwo Barcelony, potem Hrabstwo Portugalii, później Hrabstwo Portugalii zamienia się w Królestwo Portugalii. I w tym wszystkim jeszcze są Maurowie, do pewnego momentu bardzo silni. W IX wieku rozgrywa się taka no, bardzo ważna bitwa między rycerzami chrześcijańskimi, bitwa pod Clavijo.
3: No, która, można powiedzieć, uchroniła pochód Maurów.
2: Być albo nie być.
3: Tak, całej
2: być
3: Europy.
2: Albo nie. No może nie Europy, bo ta odbyła się pod
3: Poitiers,
2: tak, na południu Francji. Tam Karol Młot zatrzymał. To był VIII wiek, kiedy Maurowie próbowali, wtargnęli do Francji. Natomiast bitwa pod Clavijo odbywała się w IX wieku. To było trochę być albo nie być dla Królestwa Asturii. Zgodnie z legendą, w kulminacyjnym momencie bitwy pojawiła się postać świętego Jakuba, ale właśnie konno w zbroi i z mieczem. Postać ta dodawała otuchy wojownikom chrześcijańskim, a rzuciła strach na Maurów, którzy sparaliżowani tym strachem oddali pole, rzucili się do ucieczki. No i bitwa została przez chrześcijan wygrana. I od tamtej pory na Półwyspie Iberyjskim święty Jakub odbiera także cześć jako święty Jakub zabójca Maurów. I w wielu, zwłaszcza starych kościołach, znajdujemy wyobrażenie świętego Jakuba w płaszczu pielgrzymim, w kapeluszu, ale konno, z mieczem i w zbroi. Co ciekawe, taka postać znajduje się w transepcie w jednej z kaplic bocznych w samej katedrze w Santiago. To nie jest może wyeksponowana, ale jest postać świętego Jakuba zabójcy Maurów.
3: Czyli w tym transepcie, którym
2: gdzie od lata sufitu do sufitu kadzielnica.
3: Gigantyczna kadzielnica.
2: Tak jest, dokładnie tak.
3: I od niej zaczniemy następną część dzisiejszego programu, w którym to rozmawiamy o Camino, o drodze do Santiago de Compostela, czyli o pielgrzymce do świętego Jakuba Apostoła, do jego grobu. Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz i pielgrzym, jest gościem państwa i moim. Za chwilę wracamy.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Alfa. Camino, drogi do Santiago de Compostela, grób świętego Jakuba Apostoła, tradycyjna pielgrzymka chrześcijańska, jedna z najstarszych dróg, która tę tradycję pielgrzymkową podtrzymuje do dzisiaj. Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta, historyk, pielgrzym, jest gościem państwa i moim. Jesteśmy już, można powiedzieć, po trosze skokiem takim dużym w Santiago, bo w katedrze ta słynna kadzielnica, o której mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli ktoś z państwa oglądał film 1492 sprzed ponad 20 już lat, chyba 25, jeśli dobrze pamiętam, to w reżyserii Ridleya Scotta, o wyprawie Kolumba, o odkryciu Ameryki, o pierwszych koloniach, to jedna ze scen pierwszych, gdy Kolumb poszukuje funduszy na i wsparcia do tej wyprawy wizjonerskiej, rozgrywa się także w katedrze właśnie w Santiago de Compostela. To wspaniałe ujęcie kadzielnicy, która od sufitu do sufitu przez cały transept lata. Gigantyczna kadzielnica, która waży chyba ponad 100 kg. Jest metalowa na wielkim sznurze. Uruchamia ją, co ciekawe, 7 mężczyzn. Po to, żeby
1: mężczyzn i chłopców, takich nastolatków, w takich charakterystycznych czerwonych, czy właściwie karmazynowych szatach, też historycznych. No i ja miałem okazję widzieć to w ruchu, a to jest rzadka okazja, bo to nie na co dzień ta kadzielnica jest
0: raz dziennie się to, msza dla pielgrzymów jest codziennie o 12:00. I po tej mszy ta kadzielnica.
1: Myśmy na takiej mszy byli w niedzielę akurat. Rzeczywiście była to msza pielgrzymia, bardzo ciekawa. Czuło się, że ten świat chrześcijański się nagle jednoczy, bo wszędzie postacie o różnych kolorach skóry, różnie mówiące, zresztą koncelebrowało kilkunastu kapłanów z różnych zakątków świata. Różne języki były w trakcie modlitwy słyszalne, także język polski. Także nasz ksiądz też koncelebrował tą mszę i rzeczywiście kadzielnica się poruszała. Natomiast dokonaliśmy tutaj takiego skoku, a trzeba jeszcze opowiedzieć o samym wejściu do Santiago, do tego miejsca. Jest silne poczucie zmiany. O ile trasa to jest wędrówka głównie z samym sobą, mnóstwo pielgrzymów pielgrzymuje samemu, w ogóle samemu, i to jest bardzo dobra wyprawa. Jest czas na przemyślenie, na zmierzenie się z własnym wnętrzem, z własnymi problemami. Po drodze można wstąpić do jakiejś kaplicy, pomodlić się lub nie, lub modlić się w czasie marszu. Natomiast spotyka się innych pielgrzymów, czasem idących dwójkami, czasem też samodzielnie. Mija się ich, oni nas mijają, rozmawia się z nimi, spotyka się ludzi bardzo przyjaźnie nastawionych. To muszę od razu powiedzieć, wszędzie, czy w miastach, czy w miasteczkach, czy w wioskach, ludzie są przyjaźnie nastawieni do pielgrzymów, łatwo rozpoznawalnych zresztą. I możemy tam liczyć na wsparcie, na dobre słowo. Zostawiamy im pieniądze, to jest oczywiste, ale oni też są raczej nastawieni chętnie do nas. Natomiast gdy wchodzi się do Santiago, to jest wyczuwalna zmiana. Nagle z tego świata pielgrzymki, który jest trochę światem nie z tej epoki, ma się wrażenie, że tu na szlaku ten czas się trochę zatrzymał, że równie dobrze moglibyśmy wskoczyć do kapsuły czasu, przenieść się 500-600 lat temu i specjalnie wiele byśmy zmiany nie odczuli. To wejście do miasta, do Santiago, ta zmiana jest już odczuwalna.
0: No, mimo że to miasto i tak ma swoją specyfikę pielgrzymów.
1: Tak, prawda? Oczywiście. I zwłaszcza Starówka, sama w sobie jest perłą, tak?
0: Fantastycznej. Ja tam spędziłem wiele godzin na fotografowaniu i muszę powiedzieć, że mam niedosyt.
1: Jest to wspaniałe miasto, na pewno. Natomiast na czym polega to poczucie zmiany? Nagle otacza się tłum ludzi. Część z nich to są pielgrzymi, bo tak jak mówiliśmy, te drogi gwiaździście schodzą się, te wszystkie szlaki pielgrzymkowe, czy prowadzące z południa Hiszpanii, chociażby z Kadyksu, to jest bardzo długa trasa, czy z Barcelony, czy droga francuska, czy ta północna droga angielska, czy malutki kawałeczek z Finisterre, czy właśnie portugalska, one wszystkie tam się spotykają. I ci pielgrzymi, którzy idą sobie, mijają się od czasu do czasu, tutaj nagle się spotykają, więc nagle widzi się wielu pielgrzymów, ale widzi się o wiele więcej turystów. ponieważ Santiago jest także atrakcją turystyczną. Niektórzy pielgrzymi przyjeżdżają tam autokarami, samochodami, bo też chcą zobaczyć, pomodlić się przy grobie świętego Jakuba. Ich motywacja jest, nazwijmy to, religijna, tak? No tak jak sam, Pawle, wspominałeś, odwiedziłeś to miasto i to miejsce wiele lat temu, motywowany religijnie. Ale jest cała masa, i to widać od razu, po prostu turystów, dla których jest to kolejna atrakcja turystyczna, tak jak wieża Eiffla, tak jak Koloseum w Rzymie, Akropol.
0: No bo trzeba przyznać, że katedra jest fantastyczną budową.
1: Całe miasto jest atrakcją. I to taką żywą atrakcją, widzi się żywych pielgrzymów. Tak? Dodatkowy jeszcze element, można popatrzeć trochę tak, jak w zoo. Tak. Trochę.
0: Rys obyczajowy.
1: Tak, rys obyczajowy. Czuję się też bardzo silnie, że miasto jest nastawione na tych turystów, bo o ile tych, nazwijmy, gadżetów pielgrzymkowych po drodze spotyka się mało, czyli muszla, można sobie sprawić taką muszlę pielgrzymią na plecak, czy jakiś krzyż świętego Jakuba, ten charakterystyczny czerwony krzyż, taki trochę krzyż, a trochę miecz w formie badża, który można przypiąć do kapelusza czy do czapki. Nie jest tego zbyt wiele. W samym mieście jesteśmy atakowani na każdym kroku przez kioski, sklepiki z upominkami.
0: Można... No, ale i tak nie jest to tak widoczne jak na przykład w Medjugorje.
1: Trudno mi porównać, bo nie byłem w Medjugorje, natomiast porównuję drogę, Camino i nastrój panujący na Camino, malutkie wioseczki, gdzie na przykład wchodzimy do malutkiej wsi, malutkiej i szczerze mówiąc biednej. Tam naprawdę widzi się, że to Galicja nie jest krajem bogatszym od Polski. Widzi się miejsca po prostu biedne. Malutka wioseczka, jest jakiś zakład mechaniczny, samochodowy i przy zakładzie jest malusieńka mikrokawiarnia dla pielgrzymów. Siada się, kupuje się kawę, dają stempelek, od razu chwilę się pogada. Zupełnie inny nastrój, a tutaj nagle wchodzi się do miasta, gdzie stragany...
0: No tak, też bogate galerie
1: sklepy,
0: handlowe.
1: Galerie handlowe, w których można kupić modne spinki do koszuli w kształcie muszli świętego Jakuba. Perfumy męskie z nadrukiem świętego Jakuba. Modna biżuteria kobieca z muszlami świętego Jakuba. Krawat z charakterystycznym krzyżem świętego Jakuba, ale bardzo modny, z dobrego jedwabiu. Wszystkie gadżety takie pielgrzymie, nazwijmy reko, czyli kij z tymi manierkami, kapelusz, płaszcz. Także można nie zrobić ani jednego kroku na drodze pielgrzyma.
0: Być wyposażonym
1: być we wszystkie sakwy, kapelusze, manierki, wszystko. I tam wielu przyjeżdża turystów, którzy właśnie patrzą na tych prawdziwych pielgrzymów, brudnych, zmęczonych, bo to widać natychmiast, takich ludzi, którzy wchodzą do miasta, podkrążone oczy, zmęczeni, patrzą na nich jako na taką atrakcję turystyczną, a sami wchodzą do tych sklepów, obkupują się tymi gadżetami. No, tu byłem, no, tak jak najbardziej. Natomiast no, ci ludzie, o których mówimy, którzy przybywają tam idąc, czy pedałując na rowerze, czy jadąc konno, tych jest akurat najmniej, co ich popycha? Tak, bo można by sobie zadać takie pytanie.
0: Tu warto jednak zrobić dygresję, że Galicja właśnie słynie z koni.
1: Tak, z koni i ze świń. Tam jest największa chyba w Hiszpanii produkcja świń.
0: Owszem, i przysmak lokalny, świńskie ucho.
1: W ogóle mają tych wyrobów świńskich bardzo wiele. Ja tak, ponieważ trochę się interesuję kwestiami rolnictwa, idąc przez te tereny, starałem się zobaczyć, co tam jest. Rzeczywiście mają fermy świńskie, dużo, dużo tych świń hodują, w takim, nazwijmy, półwolnym wybiegu. Rozwinięte jest leśnictwo, ale to leśnictwo wzbudza spore kontrowersje, ponieważ to są lasy sztuczne. znaczy sztuczne, nie że z plastiku, ale drzewa eukaliptusowe, sprowadzone tam z ojczyzny misia koala, czyli
0: co
1: z
0: ciekawe,
1: Australii.
0: Widziałem niedawno takie między Władysławowem a Puckiem.
1: To wzbudza ogromne kontrowersje u części ludności i Portugalii, i Galicji, ponieważ te lasy palą się jak słoma.
0: Dokładnie. Te pożary, które mieliśmy ostatnio w Portugalii, to jest, no można powiedzieć, coroczna przypadłość.
1: Tak.
0: Portugalska.
1: I która, galicyjska.
0: I galicyjska również, która no, pociąga za sobą mnóstwo ofiar i
1: tak.
0: strat wielkich.
1: W momencie, kiedy dolatywaliśmy do Porto, te pożary wciąż szalały. Wyglądało to niesamowicie, jak piekło Dantego, bo te pożary podchodziły pod miasto. I my z okien samolotu widzieliśmy to. Wyglądało koszmarnie i później, w następnych dniach, myśmy się bardzo obawiali, ponieważ lokalne doniesienia telewizyjne mówiły, gdzie są pożary na trasie. Na szczęście przyszła fala deszczy i ułatwiło to strażakom walkę z pożarami, natomiast ludność miejscowa twierdzi, że te pożary są po części wywoływane przez, no nazwijmy, dywersantów, że to jest działanie terrorystyczno-wywrotowe i tam znajdowali jakieś ślady podpaleń, ale jest łatwo je podpalić, te lasy, bo eukaliptus, po pierwsze, on ma taką korę, która jest sucha. Takie wiszą strzępy suchej jak papier, dosłownie jak papier kory. Natomiast w żywej tkance tego drzewa są olejki, które no, palą się po prostu jak terpentyna.
0: No.
1: Tak. Natomiast jeśli chodzi o... I tam są zresztą duże zakłady zajmujące się przeromem tego drewna, czy papiernicze, czy meblarskie. Oprócz tego właśnie te farmy świń, ogromne zagłębie winiarskie. Widać, że Galicja i północna Portugalia słynie z wina. Co ciekawe, przechodziliśmy wzdłuż winnic, w których te winogrona dojrzałe i przejrzałe gniły. Po prostu nikt ich nie zbierał. Co zapewne, domyślam się, nie jestem pewien, ale domyślam się, że to jest związane z limitami produkcji wina. Nie można wyprodukować...
0: Hiszpańskie wina jakoś też nie słynął jako ten najlepszy smakowo. Chyba ta La Rioja to jest chyba najbardziej
1: no,
0: taki znany gatunek.
1: Ale mogliby nawet sfermentować i przepędzić to, tak? I wykorzystać. A ogromne grona słodziutkich winogron spadające na ziemię, niezbierane i gnijące, wzbudzało to moje zdziwienie. Nie widziałem ani jednej pszczoły. A jako pszczelarz amator jestem na to wyczulony. Ani jednej pszczoły przez cały tydzień. Ani żadnych uli, rzecz jasna. Także tak jakby pszczelarstwo, przynajmniej na tej trasie, którą szliśmy, nie funkcjonuje. Natomiast chciałbym o tych ludziach powiedzieć trochę, którzy wędrują, bo to ciekawa rzecz. Kto i po co rusza na Camino? No, zdawać by się mogło, że pielgrzymować do grobu świętego Jakuba winni chrześcijanie, bo jest to miejsce chrześcijańskie, chrześcijański święty, ale to nie jest tak do końca. Oczywiście wydaje się, że znaczna część ludzi, którzy podejmują ten trud, bo jest to trud, to są osoby o jakiejś tam mocnej wierze, ale nie tylko. Są osoby, które nazwałbym poszukującymi, bo takich się spotyka i z takimi ludźmi się rozmawia w tych albergach, czyli w tych miejscach. No, odpowiednikiem, polskim odpowiednikiem byłoby schronisko, bo to nie jest hotel, to jest
0: noclegownia.
1: Noclegownia, tak. Niektóre są stosunkowo tanie, ale warunki w nich są, żałbym, spartańskie. Po 20 parę osób śpiących na jednej dużej sali, na łóżkach piętrowych, ale no, nie idziemy po to, żeby spać w hotelach czterogwiazdkowy. To jest coś, z czym możemy się jakoś zmierzyć. Natomiast jest to okazja, żeby z ludźmi, których na ogół się po prostu mija albo nas mijają, chwilę porozmawiać. Angielski, czyli współczesna łacina, na ogół pozwala nam złapać kontakt na trasie z przedstawicielami całego świata. I to jest rzecz ciekawa, bo spotyka się ludzi wierzących, którzy idą po to, żeby swą wiarę ugruntować, pogłębić. Czasem ofiarowują tą pielgrzymkę i te cierpienia w jakiejś intencji. Ale spotyka się osoby, które mają swój stosunek do wiary poszukujący, niesprecyzowany, którzy chcą właśnie być może ją odnaleźć, bo utracili, załóżmy, albo nigdy nie mieli, ale są na takim etapie życia, że No właśnie, ktoś ich namówił, powiedział, że to jest ciekawe doświadczenie, a może pójdę, może zobaczę jakiś słup ognia albo krzak gorejący, albo nie zobaczę, ale też się coś we mnie zmieni. I takich ludzi jest całkiem sporo. Nikt tam niczego nie narzuca. Tak? Sam sobie taki człowiek ustawia pewne limity. Sam chce właśnie przekroczyć próg, tak jak powiedziałeś na początku audycji, wykonać ten pierwszy krok, wsiąść do samolotu. Bardzo często, no bo z tym to się w dzisiejszych czasach wiąże. I może wstąpić do takiej kaplicy, których jest bardzo wiele po drodze, może nie wstąpić, może sobie ukląc przy jakimś krzyżu, albo miejscu, gdzie któryś z pielgrzymów oddał ducha, bo takich miejsc to robiło na mnie spore wrażenie, jest bardzo wiele. Gdzie pielgrzymi, wędrując do Santiago, zmarli. Na przykład przy takim niewielkim moście rzymskim z II wieku, wciąż trzymającym się świetnie na niewielkim potoku, jest grób świętego Elma Dominikanina, XIII-wieczny. Znaczy, to nie jest grób, to jest tak naprawdę, on jest pochowany gdzie indziej, ale to jest miejsce oznaczone, gdzie on pielgrzymując do świętego Jakuba zmarł. I takie miejsca są oznaczane, najnowsze znalazłem z 2006 roku, Hiszpan. Młody człowiek zresztą, zmarł na szlaku. To też jest charakterystyczna rzecz, ci pielgrzymi najczęściej inni pozostawiają tam albo kamyczki, albo jakiś znak swój, że no, pozostaje w pamięci ich ten człowiek, który oddał ducha na drodze do kamieni. No i trafiają się osoby całkowicie niereligijne. To jest największa zagadka, że idą, znoszą te wszystkie trudy, biorą ten kredencjal, tak, w miejscu rozpoczęcia pielgrzymki, uzyskują wszystkie stempelki, poddają się tym wszystkim, nazwijmy, rygorom czy ciężarom osoby, które deklarują się jako niereligijne. Co ich do tego popycha, to tylko chyba oni sami wiedzą, albo nawet i tego nie. Być może nawet oni sami do końca nie wiedzą, co ich pcha. Nie jest ich może bardzo dużo, ale są. Są takie osoby. Ciekawie jest z nimi porozmawiać, bo niektórzy mówią, że no lubią chodzić. Lubią chodzić, a ta trasa jest w jakiś sposób niesamowita. Niektórzy mówią, że lubią religię. Sami są niereligijni, ale lubią religię, towarzystwo innych wierzących osób, to, że mijają kościoły, to, że mijają krzyże, że idą do miejsca, gdzie idzie wiele innych religijnych ludzi, to ich jakoś tak pozytywnie nastawia.
0: Religiofile.
1: Tak, są to niewierzący religiofile. Takie osoby. No, nikt ich do tego nie zmusza. Tak można by sobie powiedzieć, wielu ludzi w tym samym czasie ogląda telewizję bzdurną, gra w gry komputerowe, bądź wykonuje tysiące innych kompletnie zbędnych albo wręcz szkodliwych czynności, a ci wędrują. To samo w sobie jest raczej zdrowe, tak? To jest zdrowa forma spędzania czasu.
0: Nawet jeżeli by to zaliczyć tylko i wyłącznie jako aktywność fizyczną.
1: Jako wyłącznie aktywność fizyczna, zgadza się. No to jest to na pewno alternatywa zdrowsza niż wiele, wiele innych rzeczy, jakich teraz dostarcza nam XXI wiek.
0: Tu postawmy kropkę. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł o Camino, czyli o drodze do Santiago de Compostela, czyli o pielgrzymce do grobu świętego Jakuba, opowiada Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz i rzecz jasna pielgrzym. I wracamy do Państwa za moment.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Rozmawiamy o Camino, o drodze do Santiago de Compostela, czyli o pielgrzymce do grobu świętego Jakuba Apostoła. Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz Telewizji Republika, pielgrzym, rzecz jasna, jest gościem programu. Sporą dygresję zrobiliśmy, no, taką kulturową na temat Galicji, ale także ludzi, pielgrzymów. Natomiast wróćmy do stricte tego miasta, do którego, jak wspomniałeś, wchodzisz z trasy i nagle zaczyna dominować inna rzeczywistość niż podczas tej drogi.
2: Tak, zdecydowanie. To się czuje. Moment tego wejścia. Nagle jesteś w dużym mieście, bo to jest duże miasto. Nie jakieś bardzo wielkie, ale już duże miasto z komunikacją miejską, z supermarketami sporymi, z ludźmi...
1: Z przedmieściami dosyć rozbudowanymi.
2: Z ludźmi, którzy normalnie żyją. Chodzą do pracy, do szkoły. Natomiast no i mają też tych turystów i pielgrzymów na głowie ciągle.
1: Jakoś się porównajmy do tego... to trochę z Częstochową, gdzie jest oczywiście punkt centralny Jasna Góra, ale oprócz tego miasto żyje.
2: Ludzie, którzy normalnie żyją, pracy, tak, i to duże. Tak jest, natomiast tam Santiago nie ma tego elementu charakterystycznego dla Częstochowy, czyli pielgrzymek takich zbiorowych. Tam są wycieczki autokarowe, to tak. I ja takich kilka wycieczek widziałem, które się wylewały z jakichś hoteli. Natomiast nie ma czegoś takiego jak kulminacja w sierpniu, prawda, i ogromne rzesze ludzi w zorganizowanych kompaniach, legionach, wchodzące do miasta. To tam raczej jest ten napływ pielgrzymów, którzy się z całego półwyspu schodzą tam powoli, plus ci turyści, którzy też tam przybywają. Miasto jest

0: pieczone i świeżynka. Tam się te lokale prześcigają w serwowaniu różnych dań.
1: Ale też w przeciwwadze dla tego, co mówiłeś o tym zalewie, no takiej trochę powiedzmy sobie tandety tej pielgrzymkowej, około pielgrzymkowej.
0: Około pielgrzymkowej.
1: Są też piękne galerie i to całkiem oferujące sztukę na całkiem niezłym poziomie. Popularną sztukę, nie jakoś wysokiego autoramentu, ale też za jakieś całkiem przyzwoite pieniądze i można stamtąd jakieś dziełka sobie przywieźć.
0: Z całą pewnością. Jest wiele obiektów w samym Santiago związanych z ruchem pielgrzymkowym, z katedrą. Są klasztory, które oferują, też są czymś w rodzaju albergów. No wiadomo, tu już nocuje czy oczekuje na nocleg znacznie większa ilość pielgrzymów niż na trasie, gdzie takie albergi czasem są maleńkie, dosłownie na kilkanaście osób. Tutaj trzeba już nocować setki pielgrzymów. Czasem więcej, tak, bo według oficjalnych danych codziennie do katedry przybywa około 1500 pielgrzymów. Codziennie. To jest dużo. Oczywiście to, te liczby, one się zmieniają w zależności od pory roku. Latem one są większe, zimą mniejsze. Ale to jest dużo. Tym ludziom trzeba dać jakieś spanie. Bardzo ciekawy jest dawny klasztor, dawne seminarium. Ogromny budynek z dużą ilością miejsc do spania, no gdzie spotyka się na wieczornym posiłku takie międzynarodowe towarzystwo, słychać języki najróżniejsze, słowiańskie, germańskie, romańskie, ale była masa tak Chińczyków, Japończyków, Filipińczyków. No, Filipińczycy to akurat zrozumiałe.
1: Jedyny kraj katolicki w Azji.
0: Jedyny kraj z taką masą katolików, dlatego że okazuje się, że są ludzie z Tajwanu, są ludzie z Singapuru, są ludzie z Wietnamu również.
1: Nie no, w Wietnamie jest sporo katolików, ale taki kraj z
0: Ale tak, z taką masą tak, katolików, to jest, no to rzeczywiście Filipiny. Ale było sporo Japończyków ku memu pewnemu zaskoczeniu, którzy myśmy tam brali udział w dwóch mszach. Przybyliśmy w sobotę i braliśmy udział we mszy świętej sobotniej wieczornej i później byliśmy też na tej mszy pielgrzyma niedzielnej i tych naszych współpielgrzymów Japończyków widzieliśmy i w sobotę i w niedzielę, jak się modlili, przystępowali do sakramentów, do Eucharystii. Także widać tutaj ten kawałek kościoła katolickiego, czyli powszechnego. Rzeczywiście kościół jest katolicki, jest powszechny i to w takich miejscach widać, że to nie jest kościół narodowy, jakiś zamknięty, plemienny, on jest rzeczywiście powszechny. Santiago to nam udowadnia. No, katedra jest ciekawa, bo tak jak mówimy, Santiago jest perłą architektury dawnej, to Santiago jest taką perłą na perle. Akurat teraz trwa remont głównego wejścia, więc ten przeogromne główne wejście było niedostępne. Jest kilka wejść do katedry. Bardzo wzrosły tam w tej chwili obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa. Co jest związane, cóż, no z ogólną sytuacją. No,
1: podobnie jak w Paryżu, we Francji.
0: W całym świecie europejskim. Polska faktycznie na tym tle, to się dopiero czuje, jak się pozwiedza inne miejsca w Europie, gdzie się widzi ludzi z bronią, ludzi przeczesujących cię, ludzi, którzy ci mówią, że musisz zostawić plecak, nie wolno ci wejść z plecakiem.
1: Do katedry Notre Dame w Paryżu są bardzo długie kolejki, nie dlatego, że tyle ludzi
0: chce wejść,
1: tylko dlatego, że trwają po prostu drobiazgowe kontrole przy wejściu.
0: Tu jest dokładnie tak samo, są bramki.
1: Czy w Sacré-Cœur.
0: Są wyspecjalizowani ochroniarze, bo to widać. Widać po ruchach, po budowie ciała, po charakterystycznym wybrzuszeniu marynarki przy boku, po słuchawce w uchu, że pracownicy porządkowi, jak to się mówi, są po prostu ochroniarzami, są to zawodowcy, ludzie, którzy mają oczy wokół głowy, bardzo uważnie przyglądają się pielgrzymom, kontrolują, są bardzo polite, tak, bardzo tacy grzeczni, znają się na swojej robocie, można to powiedzieć, kierując tym ruchem, no ale na ich barkach spoczywa tak naprawdę ogromna odpowiedzialność, ponieważ takie miejsce,

0: Nie oszukujmy się, byłoby wymarzonym celem ataku terrorystycznego, tym bardziej, że muzułmanie mają świadomość, że święty Jakub wciąż odbiera w Hiszpanii cześć jako San Diego Matamoro. Tam, jak wspominałem, jest kaplica, gdzie jest postać świętego wyobrażona w tej postaci jako ten wojownik, tak, na koniu. Dlatego wchodzi się jednym wyjściem, wychodzi drugim, mijając mnóstwo bramek. Plecaki trzeba zostawiać w przechowalniach, które są w albergach na mieście. Wewnątrz katedry naliczyłem kilka kamer stale lustrujących pielgrzymów. No niestety, w takich czasach przyszło nam żyć. Można między mszami świętymi zejść do krypty, która znajduje się pod ołtarzem głównym. Jest tam mała trumienka, gdzie sobie kosteczki świętego czekają na dzień sądu i zmartwychwstania. Myśmy tam zeszli, chwilę te intencje, z którymi szliśmy z Polski, tam żeśmy ofiarowali, żeby nas święty Jakub wysłuchał i przekazał wyższej instancji nasze prośby, nasze też i podziękowania. No i uczestniczyliśmy w mszy świętej, pielgrzymiej. Rzeczywiście duże przeżycie, tym bardziej jak się widzi tych kapłanów z całego świata. Tam byli i Hiszpanie, i Portugalczycy, i Brazylijczycy, i Filipińczycy, i człowiek z Kanady, i człowiek ze Stanów Zjednoczonych, kapłan, i Polak, tak? Polaków, dwóch nawet polskich księży było. I te języki różne, dziwne się słyszy z różnych stron świata w trakcie modlitw kościoła. Robi to wrażenie. Oprawa muzyczna też bardzo ciekawa. Siostry, nie wiem z jakiego zgromadzenia, bardzo pięknie uczą przed każdą mszą tych śpiewów liturgicznych, bardzo pięknych. Można się mniej więcej, kto miał kontakt z łaciną, może się zorientować, o czym śpiewają wierni. Bardzo pięknie zresztą śpiewają. Także wyprawa do świętego Jakuba jest warta polecenia. Mogę tak powiedzieć po tej mojej drodze krótkiej siłą rzeczy. Ale gdy tylko wróciłem do Warszawy, nawet jeszcze w samolocie, już zacząłem sobie planować następną wyprawę, tym razem już dłuższą. Nie wiem, kiedy to nastąpi, nie wiem w jakim trybie, ale już wiem, że chciałbym się przejść, no być może właśnie tą francuską drogą, te 800 kilometrów, być może tą z Kadyksu, z południa, tą hiszpańską południową. Nie wiem, kiedy to nastąpi, bo no, musiałaby mi moja firma dać znacznie więcej urlopu.
1: A to może, Marcin, byś się dał namówić na rowerową pielgrzymkę?
0: Może bym się dał, ale trzeba by to dobrze zorganizować, no bo wypożyczenie rowerów... Tak?
1: Wzięlibyśmy swoje...
0: No, ale to pieniążki, no, tak?
1: Pomyślimy, są promocje w liniach lotniczych, które czasami
0: no to
1: zabierają
0: chyba
1: na pokład.
0: Jest to do zorganizowania,
1: jest,
0: oczywiście.
1: Jest do zorganizowania, można pojechać
0: Mogło
1: pociągiem.
0: Mogło to by być ciekawe, na pewno. W każdym razie już wyjechałem stamtąd z poczuciem lekkiego niedosytu, takiego dobrego niedosytu. Że to jest na pewno wspaniałe przeżycie, bo na różnych płaszczyznach. To jest wyprawa turystyczna, nie ma co się oszukiwać. Ja lubię chodzić, więc to zmęczenie było dla mnie do przyjęcia. Turystyczno-krajoznawcza wycieczka, ale także przeżycie natury religijnej. Tam październik, codziennie żeśmy odmawiali różaniec cały. Codziennie, no akurat tak się złożyło, że ksiądz Maciej, jeśli mnie słucha, pozdrawiam, Maciek.
1: Przyłączam się.
0: Tak. Akurat służył nam tutaj posługą kapłańską bardzo czynnie. Codziennie uczestniczyliśmy we mszy świętej, też inne sakramenty były, była spowiedź święta, więc to była wyprawa też o charakterze religijnym jak najbardziej. I ja stamtąd, mówię, opuszczałem Hiszpanię z poczuciem lekkiego niedosytu. chciałbym to powtórzyć, może w innej konfiguracji, może dłuższej, może właśnie tak jak teraz, Paweł, poddałeś ciekawą myśl, wyprawa rowerowa, siłą rzeczy już wtedy znacznie dłuższa, bo rowerem jednak się jedzie.
1: No, 100 km dziennie można spokojnie zrobić.
0: To zależy jak. Są miejsca, gdzie byś ten rower musiał, byłby dla ciebie zawadą, a nie pomocą, bo musiałbyś go pchać pod górę, bo są i takie...
1: Rzeczy też są do,
0: natomiast
1: do
0: mijali nas rowerowi pielgrzymi, również sakwy opatulone tymi przeciwdeszczowymi pokrowcami, też pedałowali, wędrowali, fajnie było. Natomiast polecam ludziom, którzy poszukują takich ciekawych doznań. Najciekawszy pielgrzym, a w zasadzie dwoje pielgrzymów, jakich spotkałem, to była Niemka. Dziewczyna tak na oko 26-27 lat, z dzieciaczkiem, synkiem, który miał może pół roku, może 8 miesięcy, w każdym razie jeszcze nie chodził, raczkował już. I ona miała taki wózek, ale to był taki wózek terenowy, trójkołowy, z ustawianym czymś w rodzaju namiotu. I ona ten wózek pchała ze sobą, słuchajcie, z tym dzieciaczkiem malutkim. I myśmy ją co jakiś czas mijali, spotykaliśmy ją w albergach kolejnych i w końcu doszła do Santiago z tym chłopaczkiem malutkim. Wszyscy pomagali jak mogli. No zadziwiająca sprawa. Zadziwiająca sprawa, także też można, jak widać, nawet ja bym się na coś takiego nie zdecydował. A ona jakoś dawała radę, szła. Czyli nie powinna nas odstraszać, czy nasza kondycja, którą jakoś tam sobie słabo oceniamy, bo szli ludzie w wieku 60-70 lat, szli wolniej, szli spokojniej, ale nikt z batem nad nami nie stoi, nas nie pogania. Jeżeli się dobrze przygotujemy, jeżeli poczytamy wspomnienia ludzi z Camino, są bardzo dobre w tej chwili przewodniki, są strony internetowe,
1: chociażby te, które mogę tutaj polecić, tak. Santiago de Compostela, autorstwa Andrzeja Kołaczkowskiego, Bochenka i Zbigniewa Iwańskiego, albo Bogdana Gumowskiego, te, które ukazały się w ostatnim czasie.
0: Jest bardzo dużo dobrych informacji, które nam opisują, co wziąć, jak się przygotować, czego na przykład nie brać, czego nie robić, jakich błędów
1: w internecie
0: nie
1: popełnić. Mnóstwo stron jest.
0: Człowiek, który to planuje, no ja planowałem 20 lat, tak, jak rozmawialiśmy na początku audycji. Jeśli poświęcimy 1/20 tego czasu na planowanie, to zrobimy to dobrze i taka wyprawa będzie dla nas na pewno bardzo dobrym, niezapomnianym przeżyciem, do którego namawiam i Państwa, i Ciebie, Pawle, i liczę, że być może pomysł, który teraz rzuciłeś, może uda się go nam za czas jakiś zrealizować.
1: No mam nadzieję także. Marcin, reasumując, bo koniec nocnych świateł się zbliża, co dla Ciebie jest najważniejszym doświadczeniem tego czasu, takim wewnętrznym przeżyciem, które uważasz, że jest, było, no można powiedzieć, tym, co stamtąd przywiozłeś i po co pojechałeś?
0: Przekonanie, że należy sobie stawiać cele, które są realne, które są w granicach naszych możliwości, prosić Boga o pomoc przy ich realizacji i takie stare powiedzonko ludowe mówi, pomóż sobie sam, a Bóg ci wtedy dopomoże. Rzeczywiście tak jest. Realne cele, prośba o wstawiennictwo Boże i jesteśmy w stanie te cele realizować. Może nie zostaniemy gwiazdą NBO, tak? Czy jakiejś innej ligi sportowej, zwłaszcza w naszym wieku, ale pewne rzeczy wciąż możemy w naszym życiu osiągnąć, jeżeli się do tego odpowiednio przyłożymy.
1: Czego Państwu życzymy wszystkim i sobie także. Serdecznie i gorąco Ci dziękuję, Marcin, za tę opowieść wspaniałą, za tą drogę, za Camino, którą przeszliśmy razem z Tobą do Santiago de Compostela, czyli do grobu świętego Jakuba, z całą pielgrzymką, o której opowiadałeś. Wielkie, serdeczne, gorące dzięki.
0: Także dziękuję Ci, Pawle, dziękuję Państwu za uwagę. Dobrej nocy życzę.
1: Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.